0: poważne obciążenie dla budżetu. Tak mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF24 były minister finansów Marek Belka.
1: Ktoś powiedział, że
0: to jest poważne obciążenie dla budżetu. Tak mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF24 były minister finansów Marek Belka.
1: Ktoś powiedział,

0: ścisła ze strony resortu finansów?
1: Nie wiem, czy ze strony resortu finansów, kto to powinien kontrolować, bo czasami mam wrażenie, że resort finansów nie jest kompetentny w tej sprawie. Znaczy, mówiąc krótko, no jeżeli się kupuje jakieś uzbrojenie, no to trzeba mieć po pierwsze zapewnioną dostawę części zamiennych, zapewnioną obsługę, no, ludzi do tego. Nie wiem, czy to mamy, ale nie mnie sądzić, że jest inaczej. No, mówiąc krótko, to są tylko takie teoretyczne, że tak powiem, troski.
0: Gdy pytam, panie profesorze, o te wydatki, czy stać nas na armię, czy nie, to bardziej też myślę o tym, czy stać nas równocześnie na tak duże wydatki na armię i tak duże wydatki na cele socjalne. Pańskim zdaniem to trzeba, temu trzeba się przyjrzeć i te wydatki na cele socjalne trzeba ciąć?
1: Niestety. My oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby armię unowocześniać i tutaj nie ma chyba, znaczy jest pełna zgoda polityczna i myślę, że społeczna. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest także pewne poważne obciążenie. I oczywiście, że tak. No, czasami, przynajmniej na krótką metę, jest wybór. Ten słynny wybór masło czy armaty.
0: No więc, panie profesorze, to przyjrzyjmy się w takim razie tym wydatkom socjalnym. 60 miliardów na 800+, 32 miliardy na 14 emeryturę, waloryzacja rent i emerytur 19 miliardów. Z czego pan, jako polityk, ale też ekonomista, bez zrezygnował w roku wyborczym?
1: Wie pan co? Na szczęście nie jestem politykiem. Jakbym był na miejscu rządzących, to bym się bał cokolwiek zrobić. Myślę, że rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, no, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że nie podniesie żadnych podatków, no to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona. Teraz jest ta propozycja rządu Donalda Tuska pewnych zmian podatkowych. Ona jest małym kroczkiem w dobrym kierunku, no ale też jest pytanie, czy prezydent Nawrocki tego nie zawetuje, bo prawda? Przecież powiedział.
0: To prawda, że Karol Nawrocki wspomniał.
1: Celem naczelnym jest upadek rządu Tuska, w związku z tym wszystko to robi.
0: Karol Nawrocki zapowiedział, że się nie zgodzi na podniesienie podatków. Natomiast ja mówiąc o tej reformie podatkowej, co pan myśli o tym, bo pan mówi, że to jest dobry krok w dobrą stronę, czy mały kroczek w dobrą stronę. Czy ten dobry kroczek to jest pańskim zdaniem zmiana limitów, jeśli chodzi o PIT, czy też podniesienie CIT-u i obarczenie przedsiębiorców większym opodatkowaniem, tak mówiąc w skrócie?
1: Znaczy, system podatków dochodowych w Polsce jest mocno zwichrowany. Przede wszystkim ludzie naprawdę bardzo zamożni uciekają w samozatrudnienie albo w te wszystkie formy typu ryczałt i tak dalej. I to poszło za daleko. Z drugiej strony mamy jednak znaczną część społeczeństwa, która nie płaci w ogóle podatków. Nie zapominajmy, że takim rajem podatkowym o niesamowitych rozmiarach w Polsce jest wieś. Tam się w ogóle przecież podatków dochodowych nie płaci. Oczywiście jako polityk, który zbliża się do wyborów, ja bym po prostu milczał w 13 językach na ten temat, ale jako ekonomista mam możliwości, prawo i obowiązek może na ten temat się wypowiadać.
0: Ale wie pan, panie profesorze, że nikt z tym niczego nie zrobi właśnie dlatego, że za chwilę mamy wybory i że właśnie dlatego, że mamy politykę w rytmie kadencyjnym. W związku z tym żaden moment nie jest dobry, żeby grzebać przy podatkach.
1: To jest akurat to, że jest polityka w rytmie kadencyjnym, no to mamy na całym świecie.
0: Tak.
1: Natomiast w Polsce mamy sytuację taką, że mamy wojnę, można powiedzieć, merytoryczną między rządem i prezydentem, który blokuje jakiekolwiek zmiany. Więc trudno być optymistą w takim zakresie.
0: A pana zdaniem dobrym krokiem jest podniesienie CIT-u, czy uważa

0: A pan, że mocniej odczują to przedsiębiorcy, gdy możliwość korzystania z ryczałtu będzie ograniczona, tam gdy granica jest na 250 tysięcy euro bodajże?
1: No tak, no ale było 2 miliony, czy jest 2 miliony euro. No
0: to tak jest.
1: Całkiem poważni przedsiębiorcy uciekają wtedy w ten ryczałt, więc wie pan, oczywiście, że to będzie, że tak powiem, płacz i zgrzytanie zębów, bo każdy wzrost podatku boli. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, w Polsce podatki dla przedsiębiorców czy dla przedsiębiorstw są niskie. Wysokie są podatki dla średniaków. Tych, którzy wchodzą w te 32% podatku dochodowego, plus te 32% trzeba dodać prawie 10% podatku na NFZ. Czyli to już są bardzo solidne podatki, takie w stylu francuskim czy szwedzkim.
0: To wracając teraz do początku naszej rozmowy, tej o strefie ekonomii. Pańskim zdaniem bez podniesienia podatków nie da się utrzymać jednocześnie cel wydatków socjalnych i wydatków na armię na tym poziomie?
1: No tak, tylko że nie widzę tego. Po prostu trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tej chwili ktoś się zdecydował w okresie przedwyborczym, a okres przedwyborczy w Polsce trwa ciągle. W związku z tym no nie jestem tutaj optymistą. Trzeba liczyć na jakieś no znaczące zmiany. Być może jakiś kryzys, na przykład w zakresie finansowania długu publicznego. A co to znaczy kryzys w zakresie finansowania długu publicznego? To znaczy zbliżanie się możliwości bankructwa kraju. Ja nie przewiduję bankructwa kraju, żeby była jasność. Ale to jest sytuacja nieegzotyczna. To bywa tak. Włochy dawno by już zbankrutowały, gdyby nie to, że są członkami Unii Europejskiej, strefy euro. W Polsce my nie mamy strefy euro. Nie ma komu, żeby nam pomógł w tym zakresie.
0: A pana zdaniem mówi pan, że nie ma takiej, znaczy nie przewiduje pan bankructwa Polski, ale rozumiem, że dostrzega pan takie zagrożenie.
1: Tak, oczywiście, że tak. I myślę, że to po prostu to trudno być ślepy na to. Znaczy, nie należy, że tak powiem, przewidywać kryzysu, dlatego że jak się przewiduje kryzys, to on, jakby to powiedzieć, może stać się samo spełniającą się przepowiednią. To jest jeszcze gorzej. No ale no trzeba być realistą, mówiąc krótko. No.
2: Całą rozmowę Piotra Salaka z Markiem Belką znajdzie się na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny 3, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę. 3 osoby są ranne po uderzeniu dronów w obwód charkowski. Polskie magazyny gazu wypełnione po brzegi przed zimą. Czy nasze zapasy mogą trafić także do Niemiec? W faktach także 4000 miejsc pracy do likwidacji i potężny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców jadących S3 w Lubuskiem. Na odcinku między węzłami Myślibórz i Gorzów Wielkopolski Zachów. Ciężarówka uderzyła w przyczepę zabezpieczającą prace drogowe. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Szczecina. Jedźcie ostrożnie. Rosjanie zaatakowali dronami Złoczów w obwodzie charkowskim. 3 osoby zostały ranne. Wszyscy otrzymali pomoc medyczną. W wyniku ataku uszkodzone zostały także budynki administracyjne i 3 prywatne domy. A wczoraj nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali aż 4 alerty RCB. Ostrzegały o ataku sił rosyjskich na Ukrainę, o operowaniu polskiego lotnictwa, a później to ostrzeżenie odwoływały. Pierwsze alerty pojawiły się około 4:30.
1: Spałam, tak więc nie słyszałam.
2: No, widziałem, że były.
3: Czy panią obudziły w nocy alerty RCB?
1: Jeden tak. Nie jestem poinformowana, czy jest to konkretnie na dane miejsce, na daną miejscowość. Postanowiłam kontynuować sen i odpoczynek.
3: Pobudkę pani miała o 4:30?
1: Tak.
3: I co pani zrobiła?
1: No nic, no położyłam się spokojnie do łóżka.
3: Potrzebne są te alerty?
4: Uważam, że nie.
5: Uodporniliśmy się na te alerty. Ciągle są przekazywane, odwoływane, a tak naprawdę nic się nie dzieje.
3: Ludzie przestali zwracać na to uwagę i mogą zignorować, kiedy będzie...
5: Na pewno będą ignorować, bo jest za dużo tych alertów.
0: Usłyszał na ulicach Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Korespondenci RMF FM. Najbliżej faktów.
0: Komisja Europejska pochwaliła Polskę za najwyższy w Unii Europejskiej poziom napełnienia magazynów gazu. Polskie magazyny są wypełnione w 96%, co oznacza bardzo dobre przygotowanie do sezonu zimowego. Dla porównania w Niemczech poziom ten wynosi obecnie 55%. Czy to oznacza, że w razie problemów z dostawami Polska będzie musiała podzielić się gazem z Niemcami?
7: Sam fakt, że mamy więcej gazu w magazynach, nie oznacza, że musimy się nim dzielić, ale rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu, gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom. Wtedy dopiero taki kraj mógłby formalnie poprosić o pomoc państwa, z którym jest połączony gazociągami. To rozwiązanie ostateczne, a obecnie Komisja Europejska nie widzi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii.
0: Te fakty zebrała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Jaguar Land Rover zapowiada zwolnienie 4000 pracowników. To poważny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. O tym, z czego wynikają te decyzje, londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
8: Koncern przegrywa starcie na kilku frontach jednocześnie. Z jednej strony agresywna konkurencja tanich aut elektrycznych z Chin, z drugiej widmo amerykańskich ceł i drastycznie rosnące koszty zielonej transformacji. Zwolnienia zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 2 lat i dotkną przede wszystkim pracowników biurowych oraz kadry zarządzające w Wielkiej Brytanii. Jak zauważają komentatorzy, problemy brytyjskiego giganta są odzwierciedleniem kryzysu, z którym od pewnego czasu boryka się europejski przemysł motoryzacyjny.
0: A na koniec tego wydania sport. 2 lata temu reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej plażowej sięgnęła po złoto mistrzostw Europy. W ubiegłym roku turniej zakończyła na 4. miejscu. Teraz celem ponownie jest mistrzostwo. Biało-czerwone dziś rozpoczną turniej mistrzostw Europy we włoskim Viareggio. Polki w grupie zagrają z Hiszpankami i gospodyniami, Włoszkami. A o turnieju z kapitan kadry Justyną Matysiak i trenerem Mateuszem Sroką rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
9: Ciężka taka opaska na mistrzostwach Europy będzie sporo ważyć?
10: Na pewno ciężko, ale też uważam, że to jest ogromne wyróżnienie, ale jakby dla mnie opaska nie ma jakiejś większej roli. Z opaską czy bez, uważam, trzeba wyjść i zrobić swoje.
9: Swoje trzeba zrobić przeciwko Włoszkom i Hiszpankom. To tak sobie myślę, jakby to przełożyć na normalny futbol, to brzmi trochę jak gigantyczne wyzwanie. A jak wy patrzycie na tą fazę grupową?
10: Podobnie.
9: Myślę, jakby to przełożyć na normalny futbol, to brzmi trochę jak gigantyczne wyzwanie. A jak wy patrzycie na tą fazę grupową?
10: No podobnie.

0: na pierwszy tam mój turniej w życiu. No i na początku mówiłam nie. No i tak wyszło, że pojechałam, spróbowałam i akurat po tym pierwszym turnieju, czy tam po drugim, otworzyły właśnie, wznowiły się te treningi bicokera reprezentacji i od razu na to powołanie się udało.
1: To futbol bardzo techniczny, bardzo wymagający może mniej takiego fizycznego przygotowania, chociaż bieganie po piasku to też piekielnie trudna sprawa, ale więcej jest takich zagrań czysto technicznych.
0: Tak, to prawda, ale na przykład jeśli chodzi o takie odmiany piłki nożnej, ja uważam, że więcej się dzieje, fajniej się to ogląda przede wszystkim i też może przez pryzmat tego, jak nawet są mistrzostwa Ekstraklasa i Puchar Polski, coraz więcej osób przychodzi, nawet właśnie na kobiecą piłkę i to bardzo cieszy nas jako kobiety. Mhm.
1: Ale tak sobie myślę też, że tu, bo mówisz o pewnej efektowności tej dyscypliny i ona jest bardzo duża, bo tu sporo przewrotek, sporo wrzutek, sporo piłka u góry się znajduje.
0: Tak, jeśli chodzi o to, to w 100% się zgadzam. Najbardziej chyba cieszą te przewrotki, jeśli się to uda. Ale ogólnie jeśli chodzi o samą grę górą, jeśli się opanuje każde te aspekty, to uważam, że wszystko może cieszyć.
1: Wracając do tego turnieju we Włoszech, ta pierwsza faza to tak jak mówiliśmy, Hiszpanki i Włoszki, już rozpracowane te rywalki, przygotowany schemat taktyczny pod te zespoły?
0: Szczerze to tak, jak wyjdzie w praktyce zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko to, te informacje, które dostajemy od sztabu, które ciężko na to pracuje, wszystko analizuje, mam nadzieję, że my tą wiedzę w 100% pochłoniemy i przełożymy to na boisko.
1: Masz doświadczenie z tej piłki na trawie, z takiego dużego boiska, z futsalu, jak mówisz, wydaje mi się, tak laikowi, że ten beach soccer to jest najbardziej chyba spontaniczna taka odmiana, w której ta kreatywność i pomysłowość musi być na dużo większym stopniu, a mniej jest tego schematu czy rozłożenia taktycznego.
0: Tak, to akurat prawda, bo no tutaj jednak piasek potrafi platać figle, ale no uważam, że najwięcej się dzieje przede wszystkim na mniejszych boiskach, a już tutaj no nie mamy takiego aż takiego panowania nad piłką, na przykład na futsalu czy na trawie.
1: Myślę sobie, że jako reprezentacja, która w ostatnich latach przywoziła i złoty medal, i brązowy medal z tej imprezy, to jadąc na Mistrzostwa Europy, no chyba nastawienie nie może być inne niż to, żeby wrócić z medalem.
0: Tak, to prawda. Ja osobiście udało mi się razem z drużyną, no wspólnie ze sztabem, dwa lata temu sięgnąć po takie złoto. Po prostu brak słów, jak się o tym myśli. Chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy w mojej karierze sportowej, która mi się przytrafiła. I tak, jakby teraz jak nawet byłyśmy w Mołdawii, to trzecie miejsce się cieszyło, ale teraz jest apetyt na więcej za każdym razem. Z każdym turniejem apetyt rośnie w górę i mam nadzieję, że przywieziemy tutaj dla kraju złoty medal.
1: Które reprezentacje będą najgroźniejsze? Bo mówimy, że te Hiszpanki i Włoszki to będzie trudne zadanie, ale czy to są takie faworytki, z którymi myślicie, że z nimi się zmierzycie o złoto?
0: Jeśli mam być szczera, ciężko stwierdzić. Ja uważam, że każdy z tych sześciu, bo też nas to liczy oczywiście, drużyny jest mocne i do każdego rywala musimy podchodzić tak samo nastawione, czyli na 100%.
1: Da się tutaj, no nie mówię, wiadomo, że nie odpuszczamy, bo to jest termin, bo to jest turniej, bardzo krótki, bardzo szybki, bardzo intensywny. Tu trzeba też tak myśleć, jak w normalnej piłce, że przede wszystkim mecz regeneracja, takie nastawienie?
0: Mecz regeneracja, ale już skupienie na kolejnym meczu. Wracamy do hotelu, jest regeneracja, ale skupiamy się już na następnym meczu. Mam nadzieję, że pierwszy, drugi pójdzie po naszej myśli, ale nawet jeśli... No dobra, tego nie będę mówiła, to się wytnie. Nie ma tego, że nam się nie uda, bo nam się uda po prostu.
1: Przez te dwa lata rywale się was nauczyli i dzisiaj jest trudniej?
2: Tak, uważam, że beach soccer kobiecy mocno się rozwinął pod kątem taktycznym. Już trochę inaczej pracują pod kątem bronienia tej bramkarki, czyli już potrafią troszkę inaczej, już nie biegają po całym boisku i nie dają możliwości takiego płynnego przejścia. Drużyny przeciwne już też coraz bardziej grają z bramkarką, no bo zobaczyły, że kobiety mogą też nauczyć się tego elementu, co dla mnie było normalne, no bo to nie jest aspekt, który jest bardzo odróżniający od mężczyzn. Po prostu trzeba włożyć pracy do tego, żeby się tego nauczyć. Więc już są zespoły, tak jak właśnie bramkarka Ukrainy, tak jak bramkarki Hiszpanii, które grają bardzo dobrze nogami. No i też postawiły na wyższe przygotowanie motoryczne, no bo widzą, że te kraje właśnie wschodnie, bardziej tak jak my czy Ukraina, Rosja co prawda teraz nie gra, ale z tego, co widziałem wcześniej, no to też był taki zespół, który był bardzo motoryczny, więc no, wiedząc o tym, że ta technika ma górować nad motoryką, to też te zespoły techniczne muszą być jeszcze bardziej przygotowane motorycznie.
1: Przed turniejem w Panu jest duży spokój? takie, że wszystko dopiąłem, to co trzeba było zapiąć.

0: Czy jeszcze można było coś poprawić?
1: No na pewno tego czasu by się przydało jeszcze więcej. No to myślę, że każdy trener powiedział, że chciałby jak najwięcej pracować, najlepiej tak jak w klubie, codziennie się spotykać. No ale też muszę emanować tym spokojem. No jakby wiem, jaką mamy jakość w zespole. Oczywiście no piłka nożna czy wynik to jest wiele składowych i wiele rzeczy musi się zgadzać. Mam nadzieję, że mamy taki zespół i widzę to po dziewczynach, że one też chcą może nie zamazać plamę, tak, ale ten wynik rok temu troszkę był też niesprawiedliwy, bo uważam, że piłkarsko powinniśmy być wyżej, no ale trochę tego szczęścia zabrakło. Teraz myślę, że i po zawodniczkach to widać, że chcą być bardziej jeszcze przygotowane, są bardziej skupione, chcą bardziej jeszcze dopinać właśnie te wszystkie elementy do końca, żeby ten przypadek ograniczyć do minimum.
0: Właśnie, bo to są zawodniczki w reprezentacji beach soccera, które no, na co dzień beach soccera nie trenują. One grają w normalnych zespołach, albo w zespołach futsalowych, albo na otwartym dużym boisku, no ale też jakby drugą częścią jest ten beach soccer i ma pan też już doświadczony zespół, bo te ostatnie turnieje, no to przecież świetne wyniki, także z częścią tych zawodniczek.
1: No tak, jak najbardziej. Też poszukujemy dziewczyn, które grają na trawie. Najlepiej te, które grają też na najwyższych poziomach, bo jakby no, intensywność gry w ekstralidze na trawie, czy w pierwszej lidze na trawie, czy w futsalu ekstraligowej, no to jest dość duża, która no, zawodniczka, która trenuje potem przez cały rok na innej nawierzchni, no to przechodząc na piach oczywiście trochę się przystosuje, no ale jej umiejętności, parametry motoryczne no nie spadają, więc to jest na pewno duży pozytyw. Oczywiście są też dziewczyny, które już nie grają na trawie, czy na hali, aczkolwiek cały czas utrzymują wysoki poziom umiejętności motorycznych. Więc jak najbardziej. To nie jest też jakiś wyjątek u nas. Większość Hiszpanek gra na trawie, większość Hiszpanek gra też, Portugalek gra na hali, Ukrainki tak samo, więc jakby, no tak to też dzisiaj wygląda. W męskim beach soccerze tak samo. Oczywiście tam zawodnicy grają na niższych poziomach rozgrywkowych. No u nas mogą łączyć też grę na trawie. Mamy kilka zawodniczek, które gra w ekstralidze, w pierwszej lidze.
2: Z kapitan kadry Justyną Matusiak i trenerem Mateuszem Sroką rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie

naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zakończyć.

0: Środa, 9 września, na zegarze dochodzi czwarta. Fakty RMF FM przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Andrzej Poczobut wrócił wczoraj na Białoruś, przekroczył granicę przez przejście w Bobrownikach, a po południu opublikował zdjęcie z Grodna. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski, który przewoził nielegalnych migrantów. W faktach będziemy też w Łodzi, tam papieska tkalnia po latach zaniedbań otrzyma nowe życie. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej opuścił Polskę wczoraj przed południem. Przypomnijmy, 4 miesiące temu został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej w ramach wymiany więźniów na mocy porozumienia Mińska z Waszyngtonem. Krzysztof Zasada o szczegółach.
2: Andrzej Poczobut opuścił Polskę przez przejście graniczne w Bobrownikach. Od początku, gdy przyjechał do naszego kraju po zwolnieniu z więzienia, zapowiadał, że wróci do Grodna, swego rodzinnego miasta. Tak o swych planach mówił na Polonia Camp w Warszawie.
3: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany, i zamierzam jechać do Grodna.
2: Poczobuta zatrzymano na Białorusi w 2021 roku. Potem skazano na 8 lat więzienia. Pod koniec kwietnia polski działacz znalazł się w grupie więźniów politycznych, którzy uzyskali wolność w formule wymiany. Polski areszt opuścił m.in. znany rosyjski archeolog Aleksander Butyagin, którego ściga ukraiński wymiar sprawiedliwości za nielegalne wykopaliska na Krymie, a który wpadł w ręce ABW w Warszawie. Jego wydania domagała się Rosja.
1: Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o przemyt migrantów, który wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. W pobliżu Jakubowa funkcjonariusze zatrzymali samochód, z którego 6 osób uciekło do lasu. 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów odnaleziono z pomocą psa tropiącego i drona. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec polskiego kierowcy wszczęto postępowanie karne. Łotewskie służby podają, że od początku roku prowadzą 140 postępowań dotyczących przemytu migrantów. Tylko w tym tygodniu udaremniły ponad 20 prób nielegalnego przekraczenia granicy z Białorusią. Zaledwie 96 cm wskazywał wczoraj wodomierz na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle. Wtorek był kolejnym dniem rekordowo niskiego stanu wody w Królowej polskich rzek. Fatalną sytuację widać gołym okiem.
4: Niepokoi to bardzo. I to będzie tylko gorzej.
5: No nie bierze się to znikąd na pewno.
4: Młodzi chyba, nasze pokolenie chyba bardziej zaczęło dbać o środowisko. Kiedyś tego nie było. I teraz dopiero za to się wzięliśmy my.
6: Czyli nawet taki stan wody w Wisły to może być coś takiego, co powinno nas skłonić, żeby chociaż się tym zainteresować.
4: Tak, żeby zagłębić temat, dlaczego tak się stało, dlaczego tej wody jest mniej. Nie chodzi o nas, ale o te małe dzieci, które będą żyły na tej planecie.
1: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną wydane do odwołania.
7: Są i takie fakty.
1: 8 września, czyli wczoraj, to Dzień Ratownika Medycznego. W Katowicach odbyły się ogólnopolskie obchody tego święta. Ratownicy otrzymali wyróżnienia i odznaczenia, a my zapytaliśmy ratowników o to, dlaczego wybrali ten zawód.
8: Zawsze chciałam nieść pomoc, lubię to. Praca ma blask i cienie. Natomiast to chyba to. To, że chciałam ratować i widzieć to, że to ma sens i że można komuś pomóc.
9: Czego ratownikom medycznym można życzyć w dniu ich święta?
10: Życzylibyśmy sobie, żeby każdy z nas widział też drugiego człowieka. Nieraz ścieramy się z różnymi emocjami, działamy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia. Mierzymy się również z agresją i chcielibyśmy, żeby ludzie podchodzili do nas z takim szacunkiem, jakim my staramy się codziennie podchodzić do drugiego człowieka.
1: Z panią Moniką i panem Mateuszem, ratownikami z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiała Anna Kropaczek. Po latach zaniedbań dostanie drugie życie, a mowa o tkalni papieskiej w Łodzi. Wczoraj ruszyła rewitalizacja jej ponad 120-letnich budynków. Łodzianie z ulgą przyjęli wiadomość o rozpoczęciu pracy, przekonała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
11: Dobrze, że ktoś wpadł na ten pomysł i może się wreszcie coś tutaj zacznie dziać, bo to takie martwe miejsce tutaj jest.
12: To czas najwyższy, bo tak naprawdę to już chyba z 10-15 lat temu my się powinno ruszyć.
13: Świetnie, że się coś dzieje, bo tyle czasu wszystko zniszczało, a teraz może coś rzeczywiście będzie fajnego.
1: To przełomowy moment dla tego miejsca, uważa wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
14: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na miejscu tkalni papieskiej, to na pewno to było skazą na wizerunku miasta, że przez tyle lat to wyglądało jak 7 nieszczęść, bo wszystkie inwestycje, które są w reżimie rejestru zabytków i z ochroną konserwatorską, są z definicji trudniejsze i bardziej wymagające.
1: Teren zabytkowych zakładów zamieni się w nową tkalnię, kompleks z mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi, terenami zielonymi i miejskim parkiem. Kolejne fakty o 5:00, a za chwilę prognoza pogody RMF FM. W jednej części Polski będzie dzisiaj 17 stopni, w innej ponad 30. Sprawdźcie szczegóły.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: krawki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram,

0: Ogłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Radio RMF.

0: O pełnej czas na fakty, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz. Najważniejsze informacje na piątą to teraz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Alerty RCB będą wysyłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia za każdym razem, gdy na Ukrainę będzie trwał intensywny rosyjski nalot, zapowiada resort spraw wewnętrznych. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Więcej nowoczesnych lokomotyw na polskich torach. PKP Intercity z nowym zamówieniem. Alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia będą wysyłane przy każdym intensywnym rosyjskim nalocie na Ukrainę, informuje MSWiA. Wczoraj w nocy mieszkańcy przygranicznych rejonów otrzymali 4 takie powiadomienia SMS, pierwszy z nich około 4:30. Z czego wynika tak duża liczba alertów? O tym nasz reporter Michał Krasoń.
2: Jak twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, lepiej informować za często niż pominąć istotną informację. Oczywiście rośnie ryzyko, że takie komunikaty spowszedniają, ale jak mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka resortu, tu nie ma złotego środka.
3: Trudno jest określić kierunek dronów czy rakiet, kiedy trwa zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Natomiast z drugiej strony nie możemy od razu zakładać, że rakiety czy drony zostaną skierowane na terytorium Polski. Celem tego alertu jest przede wszystkim to, aby mieszkańcy zachowali czujność.
2: A jeśli faktycznie jakieś obiekty przekroczą polską granicę, kolejne informacje będą trafiały do mieszkańców. Wtedy jednak czasu na reakcję może nie być wiele. Dlatego, zdaniem resortu, lepiej wcześniej ostrzegać o potencjalnym zagrożeniu.
1: Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne, tak alarmuje wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Jego zdaniem wojna w Ukrainie może potrwać jeszcze miesiące, a nawet lata. Colby apeluje, by Zachód nie przerywał wsparcia militarnego dla Kijowa i rozważył jego zwiększenie, między innymi przez zakupy amerykańskiej broni. Podkreśla też, że państwa europejskie powinny wzmacniać własny potencjał militarny. 1,5 minuty po godzinie 5 wracamy do Polski. Prezydent Karol Nawrocki ponownie skierował do Sejmu projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Po nieudanej próbie obalenia trzeciego weta do rządowych propozycji, prezydent zaproponował kompromisowe rozwiązanie. Jego fundamentem są przepisy przygotowane przez rząd, mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Z jednej strony dzisiaj mamy projekt Prawa i Sprawiedliwości, który jest tym projektem najdalej idącym, mówiącym o zakazaniu funkcjonowania rynku kryptoaktywów. Jest projekt rządowy z tymi wadami, które już opisałem. Był projekt Konfederacji najbardziej liberalny, a projekt prezydenta jest projektem porozumienia i projektem środka.
1: Zbigniew Bogucki przekonuje, że Sejm powinien zająć się projektem prezydenta już na najbliższym posiedzeniu.
5: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Ceny paliw biją rekordy, a już wkrótce odczujemy to w sklepach. Producenci żywności zapowiadają wzrost cen produktów spożywczych. Podkreślają, że uwzględniają już droższe paliwo w swoich planach.
6: Na pewno do kalkulacji dostawy trzeba doliczyć koszty, które rosną, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
7: Ceny naszych produktów są stabilne, natomiast jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że będzie to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, no mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
1: Prognozują producent wędlin Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Na polskich torach pojawi się więcej nowoczesnych lokomotyw. PKP Intercity zamówiło kolejne 32 maszyny od polskiej firmy Newag. Wcześniej przewoźnik kupił już 63 takie lokomotywy. Pierwsze z nowych pojazdów mają być gotowe za 2 lata. Inwestycje ogłoszono podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Co to oznacza dla pasażerów?
8: Przede wszystkim większą niezawodność połączeń. Nowe lokomotywy mają zastępować starsze maszyny i mogą prowadzić pociągi z prędkością do 200 kilometrów na godzinę, mówił podczas forum Alan Berout, prezes PKP.
9: Intercity będzie w stanie bezawaryjnie, punktualnie przewieźć miliony pasażerów.
8: Lokomotywy mają się pojawić m.in. na trasie Warszawa-Gdynia czy Wrocław-Kraków, ale jest plan, aby podróżowały także za granicę. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak uważa, że będziemy konkurencyjni dla zachodnich przewoźników.
10: I cieszę się z tego, że PKP Intercity może proponować nowe połączenia.
8: Wartość całego kontraktu jest już bliska 3 miliardów złotych.
1: A te fakty zebrała Martyna Czerwińska. I tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty o 5:30. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: 24.

0: Słuchacie RMF FM, na zegarze 5.30, czas na fakty. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. 9 września, w środę, 252 dzień roku, wschód słońca. Dopiero będzie tuż przed 6.05.57. A w faktach RMF FM gra w prezesa w PKO-lu. Polak zatrzymany na Łotwie za przerzut nielegalnych migrantów. Irański odwet za ataki na tankowce w ciśnienie Ormus. Ale też wielki tenis w Nowym Jorku, bo trwa właśnie pojedynek Ben Shelton, Carlos Alcaraz. Najbliższy poniedziałek, 14 września, zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego wybierze osobę, która pokieruje instytucją do kwietnia, kiedy to wygasa kadencja aresztowanego w sprawie zonda krypto prezesa PKO-lu Radosława Piesiewicza. Prezydium Komitetu zdecydowało, że kadencję dokończy jeden z 8 obecnych wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Nie wyobrażam sobie w tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, że nie stawią się nasi koledzy, którzy są członkami zarządu Polskiego Komitetu. Nie, w ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie biorę tej sytuacji kompletnie pod uwagę, no bo wszyscy wiemy, w jakiej trudnej wizerunkowo sytuacji jesteśmy i unikanie przyjazdu na zarząd, wzięcia odpowiedzialności, no powoduje, że no, taką trochę niepoważną sytuację.
1: To jeden z 8 wiceprezesów PKO-lu, Adam Korol, według którego do końca września komitet ma zabezpieczone środki na działalność. Do tej gry w prezesa wrócimy w porannych faktach RMF FM. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała Polaka podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Do zatrzymania doszło podczas wspólnej akcji strażników oraz policji niedaleko Jakubowa. Tam zatrzymano samochód, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań z udziałem psa tropiącego oraz drona odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto już postępowanie karne. Iran, jak mówiłem, zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź za wcześniejsze uderzenia Stanów Zjednoczonych na irańskie tankowce w ciśnienie Ormus. Atak uszkodzić miał m.in. miejsca stacjonowania samolotów F-35, F-16 i F-15. To poranne fakty RMF FM. Środa, 9 września, w faktach, polski dzień na festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie. Szkocką orkiestrę symfoniczną BBC poprowadzi Paweł Kotla.
3: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
1: Rozmowa z dyrygentem dziś w faktach RMF FM. Zapraszam też na nasze poranne rozmowy o 7 w informacyjnym radiu RMF 24. Piotr Calak porozmawia z Mariuszem Maszkiewiczem, byłym ambasadorem Polski na Białorusi. Rozmowa dotyczyć będzie Andrzeja Poczobuta, który wczoraj wrócił na Białoruś po 14:00. Sam to potwierdził, publikując swoje zdjęcie z Grodna. 7:30 w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski, dziś z Adrianem Zandbergiem, szefem partii Razem. Zapytamy go m.in. o prezydencką dogrywkę w Krakowie, 8 zarejestrowanych już kandydatów, wybory za 18 dni. A w Nowym Jorku po 5:00 rozpoczęła się tenisowa wojna na wyniszczenie. Gospodarz Ben Shelton kontra Hiszpan Carlos Alcaraz. From Spain, defending US Open champion Carlos Alcaraz. Gorąco na korcie, w tej chwili pierwszy set, no i bardzo wyrównany pojedynek, 3-3, 30-30, piłki latają nad siatką z prędkością grubo przekraczającą 200 km na godzinę. Kto wygra ten pojedynek, trafia do półfinału US Open. Z faktami wracamy punktualnie o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: Teraz czas na fakty, bo to już prawie szósta.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Najbliższy poniedziałek, wybór nowego, tymczasowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: A będzie to jeden z 8 obecnych wiceprezesów
2: i
3: komitetu.
2: Będzie miał przed sobą nie lada wyzwanie, bo kasa Pekolu jest pusta.
3: Andrzej Poczobut wyjechał na Białoruś.
2: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi był na wolności od kwietnia. Wcześniej 5 lat spędził w więzieniu skazany przez reżim Łukaszenki.
3: W porannych faktach też wnioski z programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów.
2: Mówiąc w skrócie, szału nie ma.
3: Jeden z 8 wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił obowiązki prezesa komitetu do końca kadencji Radosława Piesiewicza, czyli do kwietnia. Zarząd PKOL dokona wyboru w najbliższy poniedziałek.
2: Tak zdecydowało wczoraj prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny szef związku, Radosław Piesiewicz, przypominamy, został zatrzymany pod koniec sierpnia, a potem aresztowany w ramach śledztwa dotyczącego jeszcze niedawno sponsora generalnego PKOL-u, czyli giełdy kryptowalut, Zonda Krypto.
3: O szczegółach 3-godzinnego posiedzenia prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: W kasie PKOL-u nie ma pieniędzy. Środków na działanie komitetu wystarczy do końca miesiąca, później będzie gorzej, mówił po spotkaniu prezydium wiceprezes Adam Korol.
5: Problemy finansowe najbardziej mnie zaskoczyły i zobowiązania, które mamy jako Polski Komitet Olimpijski.
4: Budżetu komitetu nie będzie obciążać wynagrodzenie prezesa Piesiewicza, ponieważ nie świadczy on pracy, nie będzie dostawał pieniędzy. Pomimo problemów finansowych wyjazd naszej reprezentacji na letnie młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze nie jest zagrożony.
3: Więcej czasu do letnich igrzysk w Los Angeles, dokładnie 674 dni. Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, znów jest w tym kraju. Wczoraj dotarł do rodzinnego Grodna.
2: W Polsce przebywał od kwietnia, gdy po 5 latach zwolniono go z białoruskiego więzienia.
3: O poranku w faktach RMF FM nasz reporter Michał Radkowski. Michale, dlaczego Andrzej Poczobut zdecydował się powrócić do kraju Aleksandra Łukaszenki?
6: Po pierwsze, chce spotkać się z żoną i rodzicami. W Grodnie ma mieszkanie. Nie był w nim od ponad 5 lat, gdy trafił do więzienia. Wczoraj umieścił w sieci kilka zdjęć, w tym to, jak stoi na tle mostu w Grodnie z podpisem nad Niemnem. Andrzej Poczobut zobaczy się też ze współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi i chce im podziękować za pomoc, bo to oni przysłali mu paczki do więzienia. Wyjazd na Białoruś nie jest zaskoczeniem, bo Andrzej Poczobut zapowiadał to wcześniej, choć nie ukrywał strachu.
7: Wszyscy się boją, no ale nie należy w życiu strachem się kierować. Trzeba iść do przodu. No ja jestem Polakiem z Nadniemna, no to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu.
6: Mówił kilka dni temu w Opolu. Dziennikarz ma pozostać na Białorusi przez tydzień, a później planuje ruszyć do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
8: Posłuchaj, takie są fakty.
2: W nich teraz alarmujące wyniki międzynarodowego badania PISA 2025, mierzącego umiejętności uczniów. Ujawnia ono globalny kryzys edukacji.
3: Rośnie zjawisko tak zwanego funkcjonalnego analfabetyzmu. Coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
9: W Polsce około 1/4 uczniów wykazuje ten funkcjonalny analfabetyzm w rozumieniu czytanego tekstu, podobnie w rozumowaniu matematycznym. To są zdecydowanie za duże wartości.
10: Polska jest krajem, w którym uczniowie spędzają dużo więcej czasu używając smartfonów niż ich rówieśnicy z innych krajów europejskich.
9: Problem jest ogromny i to pokrywa się nie tylko widać to w badaniach PISA, ale też w innych raportach. Polscy uczniowie spędzają od 4 do 6 godzin dziennie w smartfonach. To nie pozostawia obojętnego wpływu na ich wyniki poznawcze.
3: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Polscy uczniowie częściej niż swoi rówieśnicy z Europy spóźniają się do szkół i opuszczają lekcje.
3: Są jednak w czołówce Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nauki przyrodnicze i matematykę. Piłkarska Liga Mistrzów wróciła na boiska, wystartowała z fazą ligową.
2: Emocje były. Zacznijmy od hitu Real Madryt Inter Mediolan.
3: 2-1 dla Realu. Inter trochę sam sobie winny, szczególnie przy drugiej bramce królewskiej, gdy bramkarz Josep Martinez próbował zmylić z wodem biegnącego w jego stronę Fede Valverde. Urugwajczyk nie dał się nabrać, trafił do siatki. Gol Valverde nie był dziełem przypadku, tak podkreśla nowy trener Realu. Według José Mourinho to była genialna interpretacja założeń taktycznych, według tego, którego w Anglii, przypominam, nazywano The Special One.
2: Co z FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior?
3: Przegrał z Manchesterem City 0-2 pod okiem sędziego Szymona Marciniaka, który w tym meczu miał sporo pracy. Szymon Marciniak w samym centrum zamieszania wszedł między szarpaninę Erlinga Haalanda z Rosario. Obaj zobaczyli żółte kartki.
2: Po 6.30 w RMF FM. Fakty sportowe.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
12: Daniel Hawrylenia, dzień dobry. W kalendarzach środa, 9 września, ale zanim skoncentrujemy się na tym, co przyniósł nowy dzień, warto przypomnieć najważniejsze fakty z wczoraj. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
13: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
12: We wtorek mówiliśmy m.in. o wynikach kontroli z lotu samochodowego, jaką przeprowadziła wrocławska drogówka. Efekt to, jak powiedziała nam Anna Nicer z wrocławskiej policji, 45 mandatów.
14: W minioną sobotę, 5 września, na nabrzeżu Janowego we Wrocławiu odbył się zlot mężczyzn w motoryzacji. W trakcie tego wydarzenia policjanci wrocławskiej drogówki skontrolowali 74 pojazdy. W trakcie działań kontrolnych, które prowadzone były w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników.
12: Daniel Hawrylenia, dzień dobry. W kalendarzach środa, 9 września, ale zanim skoncentrujemy się na tym, co przyniósł nowy dzień, warto przypomnieć najważniejsze fakty z wczoraj. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
13: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
12: We wtorek mówiliśmy m.in. o wynikach kontroli z lotu samochodowego, jaką przeprowadziła wrocławska drogówka. Efekt to, jak powiedziała nam Anna Nicer z wrocławskiej policji, 45 mandatów.
14: W minioną sobotę, 5 września, na nabrzeżu Janowego we Wrocławiu odbył się zlot miłośników motoryzacji. W trakcie tego wydarzenia policjanci wrocławskiej drogówki skontrolowali 74 pojazdy i w trakcie działań kontrolnych, które prowadzone były w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zlotu, nałożono 45 mandatów karnych za przekroczenia prędkości oraz nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. Skierowano również 2 wnioski do sądu za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień. Przypominamy, że podczas takich wydarzeń kierowcy powinni zachować rozsądek i stosować się do przepisów ruchu drogowego.
12: Łączna kwota nałożonych mandatów przekroczyła 23 tysiące złotych. Już 70 wrocławskich rodzin skorzystało ze wsparcia w ramach miejskiego programu Odżyj. Projekt oferuje bezpłatną pomoc kobietom w ciąży oraz rodzicom dzieci do pierwszego roku życia, u których zdiagnozowano wad wsparcia w ramach miejskiego programu Odżyj. Projekt oferuje bezpłatną pomoc kobietom w ciąży oraz rodzicom dzieci do pierwszego roku życia, u których zdiagnozowano wady

0: od poszukiwań i tak było też w tym roku. Prowadzili bowiem wiele różnych działań, w tym mnóstwo w ramach współpracy międzynarodowej. Zrealizowali m.in. 33 sprawy dotyczące poszukiwań niebezpiecznych przestępców. Były to osoby poszukiwane nie tylko przez polski wymiar sprawiedliwości, ale też zagraniczne organy ścigania z krajów takich chociażby jak Hiszpania, Wielka Brytania, Czechy, Niemcy, Holandia, Belgia czy też Austria. Wśród nich na uwagę zasługuje m.in. zatrzymanie obywatela Ukrainy, który ukrywał się na terenie Dolnego Śląska przed włoskimi organami ścigania. Mężczyzna był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, której działalność opierała się na nielegalnej migracji i sutenerstwie, m.in. na terenie Włoch. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości skazał mężczyznę na karę 7 lat pozbawienia wolności, jednak on postanowił jej uniknąć, a za miejsce ukrywania wybrał właśnie Polskę. Dynamiczne działania, które trwały kilka dni, pozwoliły namierzyć poszukiwanego. W chwili zatrzymania był on całkowicie zaskoczony. Innym poszukiwanym był obywatel Polski, który w ramach zorganizowanej grupy przestępczej dokonywał kradzieży pojazdów typu camper na terenie Niemiec. Pojazdy o wartości nie mniejszej niż 30 tysięcy euro trafiały do Polski. Niemieckie organy ścigania wydawały za nim europejski nakaz aresztowania. Sprawa jego namierzenia trafiła do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób właśnie Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Kilka tygodni działań pozwoliły namierzyć kryjówkę poszukiwanego w jednej z nadmorskich miejscowości. Jego wakacje zostały skrócone i czeka teraz na przekazanie stronie niemieckiej.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
2: Rekordowy budżet i nowe zasady głosowania. Już 18 września startuje kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego, dzięki któremu w mieście powstają m.in. nowe boiska, place zabawcze, zieleńce. W tym roku wprowadzono jednak ściślejszą weryfikację oddawanych głosów. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych, obawia się, o czym mówiła we wtorkowych faktach, że dodatkowe formalności mogą negatywnie wpłynąć na frekwencję i zaangażowanie Wrocławia.
3: Jest taka obawa z naszej strony, że przez to, że będzie trzeba zweryfikować, to być może dla kogoś się wyda na początek to trudne, ale i tutaj jakby cała kampania będzie informowała o tym, że to nie jest trudne, natomiast po co to robimy? No po to, żeby właśnie zminimalizować to, co się zadziało w zeszłym roku, czyli tak naprawdę, żeby zwiększyć zaufanie mieszkańców, ponieważ w zeszłym roku po tych anomaliach w głosowaniu było poddawane, czy to w ogóle ma sens budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, skoro ktoś z jednego IP może oddać 400 głosów, nie wiem, w ciągu jednej godziny i to nocnej w określonej grupie wiekowej. W związku z tym te wszystkie narzędzia mają prowadzić do tego, żeby zwiększyć zaufanie do tego głosowania i tutaj chcemy bardzo mocno mieszkańców o tym informować, że teraz na pewno te wszystkie głosy, które będą oddane, to one będą faktycznie istniejące, realne, oddane głosy, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś chciał ominąć system, czy próbować tutaj jakichś wytrychów i oddać nieważne głosy, może nie nieważne, przepraszam, no niewiarygodne, nierzetelne głosy za kogoś, więc tutaj mam nadzieję, że to zwiększy zaufanie do tego budżetu obywatelskiego i mimo wszystko mieszkańcy tym chętniej będą głosowali, pomimo tego, że będą musieli ten jeden krok więcej wykonać, czyli zweryfikować tą swoją tożsamość. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł z jakichś powodu oddać tego głosu, bo łącznie z tymi mobilnymi punktami naprawdę staraliśmy się, żeby każdy miał dostęp i każdy mógł zagłosować. No w zeszłym roku, jak Państwo pamiętacie, były anomalie w głosowaniu. Zostało oddane bardzo duża ilość głosów o określonych godzinach z jednego adresu IP, tak, czy jakby to było podważało w ogóle wiarygodność tego głosowania. Tam było około ponad 200 głosów oddanych w grupie wiekowej między 90 a 100 lat o określonych godzinach wieczornych. Stąd, żeby zwiększyć tą wiarygodność i zaufanie mieszkańców do tego głosowania i żeby mieli pewność, że głosują, to nie będzie głos, który zginie być może w całym tłumie głosów oddanych pewnie niewłaściwie. Stąd ta zwiększona wierzytelność czy konieczność weryfikacji swojej tożsamości, żeby wszyscy mieli pewność, że to głosowanie będzie, nie będzie możliwości oddania za kogoś głosu, czyli być może iluś tam setek głosów oddanych po prostu przez jedną osobę. Sprawę zeszłorocznego głosowania, ta sprawa jest prowadzona przez odpowiednie służby, nie znamy jeszcze wyników tej sprawy.
2: W tym roku, dodajmy, budżet WBO wynosi 39 milionów złotych, 15 na projekty osiedlowe i aż 24 miliony na te ponadosiedlowe. 30 września z kolei rusza kolejna edycja festiwalu Miasto Mówi. To jedyny w Polsce przegląd kina o architekturze, urbanistyce i problematyce miejskiej. Program festiwalu tworzy 7 filmów. Każdy z nich skupia się na innej potrzebie mieszkańców. Pięknie, zdrowiu, zieleni, odpoczynku,

0: wymiarze, bezpieczeństwie oraz wspólnocie, a całość podsumowuje finałowa wizja idealnego miasta do życia. O tegorocznej odsłonie festiwalu opowiadał we wtorek jego organizator Kuba Żary.
1: Postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejskimi bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
0: A wielkim przemarszem krasnali sprzed pręgierza na rynku do Parku Staromiejskiego rozpocznie się już w najbliższą sobotę o godzinie 10:00 Wrocławski Festiwal Krasnoludków. Coraz liczniejsze grono skrzatów jest znakiem rozpoznawczym naszego miasta na całym świecie. A ile krasnali u nas w tej chwili mieszka? Między innymi o to Maciej Sas pytał we wtorek Radosława Michalskiego, dyrektora Departamentu Marki Miasta w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
2: Krasnale z założenia są takimi istotami, które miały dobrymi duchami, miały pomagać w domu. No Wrocław jest naszym wspólnym domem, więc zakładam, że takie jest ich zadanie, ale pana muszę o to zapytać. Zadania krasnoludków we Wrocławiu, no bo właśnie będziemy świętowali, ich święto obchodzili, ale musimy wiedzieć, czemu one służą, komu one służą i w jaki sposób.
3: Krasnoludki zgłosiły się do pracy na rzecz Wrocławia w roku 2005, choć legenda mówi, że w mieście żyły od zawsze, to postanowiły ujawnić swoją obecność wtedy, kiedy zobaczyły, że są tutaj ludzie o otwartych sercach i umysłach, no i tak zaczęła pączkować krasnoludzka rodzina, która w swój pakiet zajęć i obowiązków pisała mówienie dobrze o Wrocławiu, jego historiach, o ludziach z nim związanych, także o wydarzeniach, które w mieście miały miejsce.
2: No i każdy krasnal ma swoją historię. Ile tych historii jest, to zaraz pewnie pan mi powie. Tutaj są te rzeczy sprzeczne, różne informacje słyszę, ale każdy ma swoją historię, to jest pewne.
3: Tak, każdy krasnal powstał z jakiegoś powodu. Czasami upamiętnia, tak jak mówiliśmy, ważne wydarzenie w historii Wrocławia, czasami miejsce bardzo istotne dla miasta, a czasami jakąś osobę, a czasami zdarza się, że wszystkie te trzy rzeczy mają miejsce przy historii właśnie jednego ze skrzatów.
2: Najciekawszy krasnale, bo oczywiście ich jest dużo, nie powiedział mi pan ile, czy iloro, no bo one mają chyba różne płcie też. Nie jestem pewien.
3: Panie krasnoludkowe, to prawda, można je spotkać chociażby pod barem Barbara. Prawda jest taka. Wszelkie próby przeprowadzenia powszechnego spisu społeczności krasnoludzkiej we Wrocławiu spaliły na panewce, ponieważ nie wszystkie krasnale temu spisowi się poddają.
2: Niektóre się chowają pilnie.
3: Niektóre się jeszcze chowają, próbują się oswoić troszeczkę ze światem, w którym zdecydowały się żyć. Wiemy, że jest ich około 1400. Ile dokładnie, stąd nie wiemy właśnie, bo czasami pojawiają się na posesjach prywatnych i nie do końca się wówczas nam meldują. Te, które są z nami najdłużej, czyli od 21 lat, to chociażby wrocławskie Syzyfki z ulicy Świdnickiej, albo chociażby wrocławski Pracz z Przymoście Piaskowym, który pokazuje nam czasami trochę poziom wody, bo on jest taki tuż nad samym brzegiem. Więc jest ich sporo. Najczęściej możemy je spotkać w okolicach Wrocławskiego Rynku albo Ostrowa Tumskiego, ale tak naprawdę spacerując po mieście, nie trudno spotkać któregoś z nich.
2: Wyjaśnijmy jeszcze, bo takie pomysły ma wielu ludzi, żeby mieć swojego krasnala. Oczywiście to jest możliwe, ale kto decyduje o tym, jaki ten krasnal ma być, czy on może stanąć i gdzie on może stanąć?
3: To jest tak, jeżeli to jest teren prywatny, to decyduje ten, kto sobie tego krasnala życzy u siebie ugościć.
2: Jego krasnal, jego sprawa.
3: Jego krasnal, jego sprawa. Wówczas może zgłosić się do jednego z krasnalowych twórców. Część z nich jest na liście na stronie krasnale.pl, ale nie jest to żadna szczególna rekomendacja. Polega ona wyłącznie na tym, że wiemy, że te osoby przygotują krasnala w odpowiednim materiale, w odpowiedniej formie, odpowiedniej wielkości, a więc wpasuje się w krasnalową rodzinę, tak żeby nie był potem wytykany przez inne krasnale, mówiący, odbiegasz trochę od nas, czy ty na pewno jesteś nasz. Natomiast jeżeli ktoś chce postawić krasnala w przestrzeni publicznej, takiej, która jest w zarządzie jakimkolwiek zarządzie miasta, wówczas musi zgłosić się do Wydziału Promocji Miasta i Turystyki, przedstawić projekt tego krasnala, omówić jego lokalizację i wówczas Wydział wydaje opinię pozytywną bądź niepozytywną, a zazwyczaj są to opinie pozytywne, a następnie z tym, kto jest zarządcą tego konkretnego terenu, na którym krasnal ma stanąć, ustalić szczegóły jego ulokowania, no i zrealizować zamówienie u któregoś z krasnalowych akuszerów.
2: No czyli tak naprawdę, jeżeli chcemy mieć, jak to niektórzy twierdzą, niepoważnego krasnala u siebie, musimy całkiem poważne procedury przejść. To jest konieczność, jeżeli ten krasnal ma stanąć w przestrzeni publicznej.
3: Tak, chociażby z tak prozaicznego powodu jak bezpieczeństwo. Te figurki krasnali nie są zbyt duże. Gdyby ulokowane w miejscu nieoczywistym, mogą stać się przeszkodą dla kogoś, kto chce przez to miejsce przejść. W związku z czym nawet takie kwestie jak lokalizacja krasnala, dokładne jego usadowienie, miejsce, w którym pozostanie z nami, jak wierzymy na zawsze, powinno być skonsultowane z odpowiednimi służbami.
2: No a na koniec jeszcze o taką rzecz muszę pana zapytać, bo krasnale są bardzo kuszącymi postaciami. Wiadomo, że one kuszącymi dlatego, że są tajemnicze, ale też dlatego, że są wykonane z materiału, który niektórzy próbują przekuć na pieniądze. I to się dość często zdarza, do was to też dociera, prawda? Są kradzione, bywa tak.
3: Bywa tak, że krasnale czasowo zmieniają swoje miejsce pobytu, bo ktoś postanawia zabrać je na spacer, którego nie do końca sobie życzą, ale ze względu na to, że większość przynajmniej tych ulokowanych w przestrzeni publicznej znajduje się pod czujnym okiem miejskiego monitoringu, wracają często na swoje miejsce po jednym lub drugim wezwaniu.
0: O harmonogramie Festiwalu Krasnoludków usłyszycie jeszcze więcej w tym tygodniu w RMF 24 Wrocław, a z mojej strony o poranku to tyle. Słyszymy się później. Pięknego dnia.

0: coś.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
10: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
11: Incoming!
10: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale. Eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Po reklamie.
13: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
14: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w siedzibie CIA.
15: Tam spotkał się z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej Johnem Radcliffe'em.
14: Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski. Tak napisał po spotkaniu Siemoniak.
15: Na stole rozmów z Amerykanami mają być tematy związane m.in. z bezpieczeństwem Polski i ostatnimi rozmowami wysłanników prezydenta USA do Kijowa i Moskwy. Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
14: PKP Intercity odmładza swój tabor.
15: I zamawia za blisko miliard złotych kolejne 32 nowoczesne lokomotywy polskiego producenta, firmy Newag.
16: Pasażera interesują przede wszystkim jak największa liczba połączeń, jak najwygodniejsze oczywiście miejsca w pociągu i punktualność. Punktualność w dużej mierze może być zapewniana przez właśnie taki nowoczesny tabor.
15: Tak zapewniał Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
14: Dzięki tym lokomotywom pociągi będą mogły rozpędzić się do 200 km na godzinę.
15: Inwestycje ogłoszono w Karpaczu podczas 35. Forum Ekonomicznego.
14: Wow! Partia populistyczna w Niemczech właśnie miała naprawdę udany wieczór. W końcu mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom. To jest cytat.
15: Tak Donald Trump w portalu Truth Social skomentował wyborcze zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii, Anhalcie.
14: Swój wpis zakończył skrótem MGGA. Wariacja na temat amerykańskiej magii. MGGA. Make Germany. Tak jest. Great again. Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi.
15: W niedzielę AfD wygrała wybory do Parlamentu Krajowego Saksonii-Anhalt z poparciem prawie 44% głosujących.
14: Przy niemal 80%, podkreślamy, frekwencji.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Piłkarską Ligą Mistrzów. Rozpoczynamy poranne fakty sportowe RMF FM.
15: Wojciech Marczyk w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto z wielkich najlepiej zaprezentował się w pierwszym meczu?
11: No chyba Manchester City, który pewnie 2-0 po dwóch golach Haalanda pokonał FC Porto, w którego składzie tym razem był tylko jeden Polak, Jakub Kiwior. Uważam, że już w pierwszej połowie stworzyliśmy wystarczająco dużo sytuacji, by wygrać ten mecz. Bramkarz spisywał się jednak bardzo dobrze. W drugiej połowie staraliśmy się po prostu grać tak samo i ogólnie rzecz biorąc uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo, mówił po tym meczu trener City Enzo Maresca. Real w pierwszym meczu fazy ligowej pokonał u siebie 2-1 Inter Mediolan. W drugiej części meczu na boisku pojawił się Piotr Zieliński. W pozostałych spotkaniach m.in. Borussia Dortmund 3-2 pokonała Villarreal, a Aston Villa bez Matiego Kesza wygrała także 3-2 na wyjeździe z Club Brugge. A w Warszawie spotkało się wczoraj prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które ustaliło, że 14 września o 13 odbędzie się spotkanie zarządu. Wtedy ma też zapaść decyzja, kto spośród wiceprezesów dokończy kadencję za Radosława Piesiewicza, który przebywa, przypomnę, w areszcie. Zaglądamy jeszcze na korty w Nowym Jorku. Awans do półfinału gra Carlos Alcaraz. Rywalem reprezentant gospodarzy Ben Shilton. Alcaraz wygrał pierwszego seta po tiebreaku. W drugiej partii aktualnie jest 1-1. A w półfinale US Open jest Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu po trudnym starciu pokonała Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6, 7-6. W trzecim secie Sabalenka wykorzystała słabszy moment rywalki i odwróciła losy meczu, bo przegrywała już 2-4.
12: Radio RMF 24.
17: Dzień dobry, Rafał Jędraszek, słuchacie RMF 24 Wrocław o poranku. Dziś imieniny miesiąca, 9 września, środa. No i ta środa w stolicy Dolnego Śląska po wczorajszym gorącym dniu dziś z bardziej przyjemną temperaturą się zapowiada, bo do 24, no może miejscami 25 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą termometry, ale te wskazania może i tak studzić deszcz, który zapowiadają synoptycy. Warto więc mieć przy sobie parasol. No i może dziś słońca być zdecydowanie mniej niż wczoraj, ale niezależnie od aury, dobrego, pomyślnego dnia od RMF 24 Wrocław. A teraz mamy ciekawostkę o rozpoczętej 7. edycji plebiscytu Wrocławianka Roku, wyróżniającego kobiety, które aktywnie współtworzą życie miasta. Do grona już 41 dotychczasowych laureatek, jesienią dołączy 8 kolejnych i panie można zgłaszać do 16 października. Plebiscyt skierowany jest do mieszkanek Wrocławia, których działalność społeczna, naukowa, artystyczna, edukacyjna czy biznesowa ma szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców i zgłoszenia przyjmowane są w 8 kategoriach. Między innymi to działalność równościowa, społeczna, edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, small business, artystyczna oraz młodzieżowa. Kandydatury mogą zgłaszać osoby prywatne, organizacje i instytucje, a można zgłaszać w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. Laureatki konkursu wybierze kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz dotychczasowych laureatek. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali 30 listopada w Teatrze Muzycznym Kapitol. Statuetki dla wyróżnionych pań przygotuje w tym roku dr Matylda Nowak. Dodajmy, że na ulicy Świdnickiej przy tej okazji można oglądać wystawę plenerową prezentującą sylwetki wrocławianek roku 2025. I ta ekspozycja prezentowana będzie do 25 września. A teraz w RMF 24 Wrocław inny konkurs, bo kulinarny. Stolica Dolnego Śląska ponownie staje się areną kulinarnej rywalizacji. Rozpoczyna się 3. edycja kulinarnego Grand Prix Wrocławia, w której szefowie kuchni będą mieli okazję zaprezentować swoje autorskie dania inspirowane wielokulturowym dziedzictwem miasta i regionu. Konkurs ma na celu pokazanie, jak współczesna kuchnia Wrocławia czerpie tradycji i łączy ją z nowoczesnymi trendami. Tegoroczny Grand Prix rozgrywa się w 3 kategoriach: Fine Dining, Comfort Food i Bistro. Uczestnicy przygotują danie główne, nawiązujące do hasła Wrocławski Twist, tygiel smaków, bogactwo kuchni wielokulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Finał odbędzie się 20 i 21 października w restauracjach finalistów, gdzie jurorzy ocenią smak, jakość, podanie oraz obsługę. Główną nagrodą w kategorii Fine Dining jest 10-dniowy staż w jednej z hiszpańskich restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin. Dodatkowo przewidziano nagrody finansowe i sprzęt kuchenny. Zgłoszenia można przesyłać do 30. 30 września. A teraz w RMF 24 Wrocław zaproszenie do pobliskiej Oleśnicy, gdzie w ten weekend odbędą się zarówno Dni Europy, jak i Oleśnicki Jarmark. 12 i 13 września na rynku pojawią się stregany z lokalnymi wyrobami. Jeśli jesteście do tego rzemieślnikami, to nadal są wolne miejsca. Przewidziano także organizację Białego Miasteczka, gdzie będzie można bezpłatnie się przebadać. A do udziału w jarmarku zarówno gości, jak i wystawców zaprasza Kamila Olejarz z Urzędu Miasta Oleśnica.
18: Czekamy na zgłoszenia wystawców. Mogą się zgłaszać pod numerem 533 138 361 lub na maila jarmark@um.oleśnica.pl. Wystawcy nie ponoszą żadnych kosztów i to jest piękne, że jarmarki cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Mamy różnego rodzaju smakołyki, mamy różne wyroby z drewna, różni wystawcy zgłaszają się do nas, więc na pewno każdy, kto przyjdzie na jarmark, będzie mógł skorzystać z bardzo szerokiego wachlarzu możliwości i wyboru różnych produktów.
17: Z Oleśnicy wracamy do Wrocławia i mamy ciekawostkę dla aktywnych. Na Zieleńcu przy ulicy Mikołowskiej powstała siłownia plenerowa. Jest wyposażona w zestawy do ćwiczeń, w tym narciarz z twisterem, wioślarz z wahadłem, pajacyk z małymi kołami tai chi, motyl z podciągiem oraz drabinka z podciąganiem i prasą nożną. Mieszkańcy mogą już korzystać z tych urządzeń i spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Także gdybyście przychodzili w okolicach Mikołowskiej, to warto może zajrzeć. Na RMF 24 Wrocław temat zielonych inwestycji we Wrocławiu wróci jeszcze przed 7:00. Do usłyszenia.
19: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
20: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
21: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
22: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
23: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
24: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
23: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
25: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
26: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
25: Z PSB zawsze się da.
27: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
28: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
29: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
30: Po reklamie.
17: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Wracam do Was o poranku w RMF 24 Wrocław i po przeglądzie lokalnej prasy oraz internetu portal Gazety Wrocławskiej informuje o nocnych poszukiwaniach zaginionej nastolatki na wrocławskich Żernikach. Do działań miały być zaangażowane służby, m.in. policja i straż pożarna. Poszukiwania koncentrowały się na polach w rejonie ulic Eukaliptusowej i Granicznej. My te informacje z pewnością będziemy weryfikować, sprawdzać i wrócimy do tematu w dzisiejszych lokalnych faktach RMF 24 Wrocław. O poranku zmieniamy temat. Spójrzmy teraz w wykaz planowanych przerw w dostawie prądu we Wrocławiu. Do 13 takie problemy mogą występować przy ulicy Księcia Witolda. To numery nieparzyste od 11 do 31. Dłuższa przerwa od 7 do 16 obejmie część Krzyków, ulica Popielskiego. Numery nieparzyste od 3 do 7 oraz działka 24 przez 12 i w tym samym czasie wyłączenia zaplanowano również na Psim Polu. Prądu zabraknie przy Olsztyńskiej, tam numer od 3 do 45 i od 2 do 10. Ulica Kowalska 22 do 58 i od 39 do 59, a także ulice Mokra i Wilgotna. Dodatkowo wyłączenie obejmą ulicę Kowalską numer od 99 do 113 i od 94 do 114, a także ulica Chłopska numery 21A32 do 36. W RMF 24 Wrocław o poranku opowiemy teraz o rozpoczętej modernizacji jednego z najbardziej popularnych terenów spacerowych w stolicy Dolnego Śląska, promenady staromiejskiej. Prace obejmą odcinek między ulicami Piotra Skargi a Oławską. Ten fragment został czasowo wyłączony z użytkowania. W ramach inwestycji przebudowane zostaną ścieżki, pojawią się nowe elementy małej architektury, a także zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, które utrudniały poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. Przez cały czas trwania prac zachowany będzie przejazd rowerowy przez Nową do Oławskiej. Kolejne etapy inwestycji obejmą dalsze fragmenty promenady. Projekt generalnie zakłada także zwiększenie ilości zieleni, czyli posadzenie kolejnych drzew i innej roślinności, która pozwoli na wzmocnienie skarb i ochronę przed erozją. Wprowadzony zostanie również system zagospodarowania wody opadowej. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 9 700 tysięcy złotych, z czego część środków pochodzi z funduszy europejskich. Zakończenie prac planowane jest na koniec przyszłego roku. A teraz w RMF 24 Wrocław kolejne rozpoczęte prace, ale na razie na jednym z największych projektów zielonych w mieście. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji zagospodarowania 65-hektarowego terenu tzw. klina Wojszycko-Jagodzińskiego, który ma stać się wielofunkcyjną przestrzenią rekreacyjną i ekologiczną. Projektant ma już doświadczenie w tego typu inwestycjach, ponieważ przygotował dokumentację do realizacji nadodrzańskiej osady przygody i renowacji parku Szczytnickiego. Jeśli chodzi o klin Wojszycko-Jagodziński, to koncepcja zagospodarowania terenu zakłada utworzenie strefy leśnej, rekreacyjnej, sportowej oraz kulturalnej w planach. Nie tylko posadzenie nowych drzew, ale także utworzenie ścieżek spacerowych, boisk, siłowni plenerowych, skateparku, oczka wodnego, miejsca do grillowania, także drewnianego amfiteatru. Ważnym elementem projektu będzie utworzenie systemu retencji wód opadowych, między innymi uwzględniając naturalny zbiornik przy ulicy Buforowej. Wybrany projektant poza przygotowaniem szczegółowej dokumentacji musi uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia do realizacji następnie tej inwestycji. Na to wszystko będzie miał 18 miesięcy, a miasto przeznaczy na ten projekt 3,5 miliona złotych. I na koniec naszego porannego spotkania w RMF 24 Wrocław jesienna rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Wrocławskiej. Kandydaci mogą wybierać jeszcze spośród ponad 190 wolnych miejsc na 33 kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. O nich więcej powiemy. Najwięcej miejsc dostępnych jest na elektronice czy na gospodarce o obiegu zamkniętym i ochronie klimatu. Wolne miejsca czekają również na popularnych kierunkach, w tym biotechnologii, cyberbezpieczeństwie, inteligentnej elektronice i elektroradiologii. Rekrutacja potrwa do 11 września. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 14. Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane między 15 a 17 września. Wciąż dostępne są także miejsca na kierunku lekarskim, na Wydziale Medycznym obecnie jest ich 8. Nabór na ten kierunek prowadzony będzie w turach po wyczerpaniu limitu miejsc najpóźniej do 30 września. No tyle o poranku z mojej strony. Polecam lokalne fakty w RMF 24 Wrocław. Pierwsze już o 9.30, natomiast za chwilę rozmowa o 7. Piotr Salak będzie rozmawiał z Mariuszem Maszkiewiczem, byłym ambasadorem RP na Białorusi.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
4: i Klemens prawy.
3: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
5: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
4: Codziennie.
5: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
2: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
3: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: Pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF 24.

0: Tu radio RMF24, jest środa, 9 września. Zapraszam na poranek informacyjny. Piotr Salak, kłaniam się. Za chwilę więcej o powrocie Andrzeja Poczobuta na Białoruś, ale wcześniej oczywiście fakty. Są już w naszym studiu i Magdalena Wojtoń, i Tomasz Stańszewski. Myślę, że możemy zaczynać, tym bardziej, że jest siódma.
1: Brutalny atak na obywatela Ukrainy w Warszawie.
2: Od tej sprawy zaczynamy, a potem prawie 900 uwag do propozycji rządu, jak rozwijać centra zdrowia psychicznego.
3: Się martwimy, że pod tym szyldem będą poradnie tak jak dawniej.
1: Dotarliśmy do szczegółów, posłuchajcie.
2: Będzie też Liga Mistrzów.
1: I będzie też sukces Polaka w Londynie.
4: Wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
2: Paweł Kapuła poprowadzi orkiestrę na Festiwalu Muzyki Klasycznej BBC Proms.
1: To fakty w RMF FM. 33-letni Polak bez powodów brutalnie zaatakował młodego Ukraińca w Warszawie. Do tego zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej.
2: Napastnik został zatrzymany chwilę po zdarzeniu, trafił już do aresztu, a o szczegółach tej sprawy teraz w porannych faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co już wiemy w tej chwili?
5: Grupa osób ruszyła przez ulicę, gdy zapaliło się zielone światło. Wtedy jeden z mężczyzn nieoczekiwanie uderzył pięścią w głowę 20-letniego Ukraińca, a następnie uciekł. Młody mężczyzna upadł na środku jezdni i stracił przytomność. Ma ukruszony ząb i otarcia twarzy. Pomocy udzielili mu przechodnie, którzy wezwali policję. Patrol niedługo potem zatrzymał napastnika. Podczas przesłuchania nie potrafił on wytłumaczyć motywów swego zachowania. Okazało się natomiast, że ma już na koncie podobne pobicie i odsiedział prawie rok za kratami za brutalny atak na 86-letnią kobietę, którą kopnął w plecy w jednym z centrów handlowych. Usłyszał zarzuty, za które grozi 5 lat pozbawienia wolności, jednak do więzienia może trafić na dłużej, bo działał w warunkach recydywy, a dodatkowo śledczy potraktowali to pobicie jako wybryk chuligański.
1: Prawie 900 uwag trafiło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowego pomysłu na funkcjonowanie centrów zdrowia psychicznego.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, pod koniec września lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci zorganizują demonstrację przed kancelarią premiera. Będą domagać się, by jak najszybciej powstały nowe placówki.
1: Michał, razem z nami w faktach. Czego dotyczą zgłoszone uwagi?
6: Tego, ilu lekarzy, terapeutów i pielęgniarek powinno pracować w jednym centrum, jeśli takie miejsce, zgodnie z nowym modelem, ma zabezpieczać 100 tysięcy mieszkańców, czyli ma przypadać średnio na jeden powiat. Pacjenci pytają też, czy centra będą dalej wspierać bliskich osoby chorej.
3: Pierwszy raz jest taka sytuacja, że te zespoły myślą też o rodzinie. Można przyjść do tego punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego z kimś bliskim, przychodzić do psychiatry z kimś bliskim.
6: W centrach jest zasada, że od momentu, gdy zgłosimy się do tego punktu, pomoc powinna być udzielona najpóźniej w ciągu 3 dni. Teraz takich placówek w całym kraju jest 118. Projekt ministerstwa zakłada, że będzie ich ponad 2 razy więcej, ale dopiero za 3 lata. Pacjenci pytają, czy ten termin można przyspieszyć, a resort ma teraz analizować uwagi.
1: Po przerwie.
2: Po mundialu.
1: Po wakacjach.
2: Wróciła. Piłkarska Liga Mistrzów. Już w pierwszych meczach nie brakowało hitów. Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan, a polskie Porto przegrało 0-2 z Manchesterem City.
1: Spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak spisali się polscy piłkarze?
7: O, Porto było wczoraj trochę mniej polskie, bo zagrał jedynie Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzował za kartki, a Oskar Pietuszewski leczy jeszcze kontuzję. Kiwior i koledzy dzielnie się bronili w pierwszej połowie, ale w drugiej nie znaleźli sposobu, by zatrzymać norweskiego snajpera.
8: Erling Haaland! 2-0, dublet ustrzelony przez Erlinga Haalanda.
7: Byli pod wrażeniem skuteczności Norwega komentatorzy Kanal Plus Sport. Ten mecz miał jeszcze jeden polski akcent, a był nim arbiter Szymon Marciniak. W meczu Realu z Interem w 60 minucie na boisku pojawił się Piotr Zieliński, a nie pomógł kolegom w odrobieniu strat Aston, bo jak wspomnieliście, Inter przegrał 1-2 z Realem, a Aston Villa bez kontuzjowanego Matiego Kesza pokonała na wyjeździe Club Brugge 3-2.
2: Zostawiamy sport, zmieniamy teraz nastrój.
9: Jesteśmy dumni.
2: Dziś polski dzień na dorocznym festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie.
1: Szkocką orkiestrę symfoniczną BBC poprowadzi Paweł Kapuła.
2: Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę w tym miejscu, by poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji.
4: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
10: Gdyby pan miał porównać, bo pan przecież występuje w różnych salach koncertowych, właśnie z tą kulturą muzyczną tutaj brytyjską, a naszą lokalną, nadwiślaną, jak to wygląda?
4: Wielka Brytania może poszczycić się naprawdę wybitnymi zespołami. To zresztą jest bardzo ciekawe, kiedy przyjeżdżają różne gościnne orkiestry ze świata i oczywiście wszyscy są zachwyceni, ale po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry. Tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
1: Z regentem Pawłem Kapułą rozmawiał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Do tej rozmowy będziemy oczywiście wracać w Faktach RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o siódmej w radiu RMF 24.
0: Gościem rozmowy o siódmej jest Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Polski na Białorusi między innymi. Dzień dobry, panie ambasadorze.
12: Witam, dzień dobry.
0: Panie ambasadorze, Andrzej Poczobut jest już na Białorusi, ma wrócić za tydzień. Myśli pan, że wróci bezpiecznie?
12: Myślę, że tak. Jest to rezultat rozmów amerykańskich przedstawicieli, mówię o dyplomacji Trumpa, która jest bardzo konkretna i Łukaszenko ma w tym interes, aby się nie narażać Amerykanom i w związku z tym rodzaj nietykalności Andrzej Poczobut ma zapewnione. Mam nadzieję, że mu się nic nie stanie, choć oczywiście jest to jego krok. To, co zrobił, jest to bardzo ryzykowne i niezwykle odważne. To jest człowiek niezwykle odważny.
0: Cieszę się, że wrócił do rodziny, do znajomych. To poza sporem, panie ambasadorze, rzeczywiście odwagi trudno odmówić Andrzejowi Poczobutowi. A pańskim zdaniem, dlaczego Łukaszenka się zgadza na ten powrót Andrzeja Poczobuta na Białoruś? Bo właśnie naciski Amerykanów?
12: My dokładnie nie wiemy. Jest jakiś rodzaj handlu między Stanami Zjednoczonymi, mówię o administracji Trumpa, a Łukaszenką. Być może w grę wchodzą nawozy potasowe, bo tam jest w tle gdzieś spór z Kanadą i Trumpowi zależało na tym, aby mieć zapewnione dostawy z innej strony. Białoruś jest jednym z większych eksporterów nawozów potasowych w świecie. Być może o to chodzi. Nie wiemy tego dokładnie. Tego rodzaju dyplomacja jest grubymi drzwiami, o tak bym powiedział, za grubą kurtyną prowadzona. Natomiast fakt, że skutecznie przedstawiciele Donalda Trumpa, pan Cole, negocjują uwalnianie kolejnej grupy więźniów politycznych. Ta sytuacja jest bezprecedensowa, dlatego że większość z tych ludzi zostaje wyrzucana z kraju. Są zmuszani do tego, żeby wyjechać z Białorusi. Tylko w dwóch przypadkach, czyli Mikołaja Statkiewicza i Andrzeja Poczobuta, mamy do czynienia z twardą postawą polityków czy więźniów politycznych, którzy to postawili na swoim i wygrali w tym. Oczywiście jak to dalej będzie wyglądało, ja bym nie gwarantował, że Andrzej będzie cały czas na wolności, ale liczę, że to się będzie w miarę szczęśliwie toczyło. Cieszę się, że Andrzej wrócił do Grodna. Ja byłem, przypomnę, również pierwszym konsulem generalnym w Grodnie w latach 90. Znam to środowisko bardzo dobrze, znam rodziny tych ludzi, wiem jakie są tam warunki.
0: To za chwilę o tym porozmawiamy, panie ambasadorze, tylko jeszcze jedno pytanie.

0: skutecznej dyplomacji administracji amerykańskiej.
1: Bo mówi pan tak samo jak przedstawiciele białoruskiej opozycji, bo oni też zaznaczają, że nie, ten powrót Andrzeja Poczobuta nie oznacza, że można bezpiecznie już wracać w tej chwili do
0: Białorusi. Nie, absolutnie nie. Wielu jest w pewnym kłopocie, bo słyszałem wypowiedź Siergieja Cichanowskiego, który mówi, że to oznacza, że wielu urzędników będzie mówiło teraz właściwie, no możecie wracać, to już nie ma zagrożenia, prawda? No. To nie jest tak. Pamiętamy z lat 80. sytuację, kiedy osoby o znanych nazwiskach, o których mówiły rozgłośnie zachodnie, media zachodnie, były w pewnym sensie chronione przed komunistycznym reżimem w Polsce, w PRL-u. Natomiast ludzie, którzy działali w terenie, nie mieli, że tak powiem, znanych nazwisk, tak samo trafiali do więzienia, byli prześladowani, podlegali presji służb specjalnych polskich.
1: I to samo się dzieje na Białorusi, rozumiem pańskim
0: zdaniem. Tak jest, dokładnie.
1: Panie ambasadorze, to zapytam w takim razie o związek Polaków na Białorusi. Pan sądzi, że ten powrót Andrzeja Poczobuta jest związany z szansą na legalizację Związku Polaków na Białorusi?
0: Nie. Ja bym tego w ogóle nie wiązał. Administracja Łukaszenki bardzo nie lubi polskiej organizacji społecznej. To jest, przypomnę tylko, do momentu rozwiązania, czy tego tak zwanego konfliktu w 2005 roku, to jest największa organizacja społeczna na Białorusi w historii w ogóle. Także zagrożenie taką, powiedziałbym, podmiotowością obywatelską, bo tego się najbardziej boi ten postsowiecki system, jest tak duże, że oni będą tego bardzo mocno pilnować. Podejrzewam, że całe oddziały KGB-owców są oddelegowani do tego, żeby pilnować Andrzeja i pilnować, co się dzieje w Związku Polaków działającym nielegalnie czy półlegalnie, bo oni mają tam jakieś formy aktywności typu nauczanie języka polskiego, spotykają
1: się. Ale przyzna pan, panie ambasadorze, wejdę w słowo, że toczy się jakaś gra dyplomatyczna. Angelika Borys zapowiedziała w Białymstoku podczas zjazdu, że są kroki zmierzające do rejestracji stowarzyszenia.
0: Czy to są kroki dyplomatyczne? Ja myślę, że to właśnie białoruskiej stronie zależy na uregulowaniu pewnych kwestii, ponieważ presja gospodarcza, presja polityczna jest tak silna, że utrudnia im funkcjonowanie. To jest państwo, które totalitarne, które w tej chwili ma poważne kłopoty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w handlu, w komunikacji i tak dalej. Tu się może stąd brać jakieś takie poczucie, że ustępujemy, ale ja bym bardzo ostrożnie podchodził do tych wszystkich sygnałów i nie traktował ich jako poważne polityczne gesty, tylko raczej jako taką grę cieni, byśmy powiedzieli.
1: A pańskim zdaniem, jak Polacy na Białorusi podeszliby, nie wiem, do propozycji rejestracji związku pod inną nazwą, bo takie sygnały ze strony Mińska napływały, nieoficjalne sygnały?
0: Nie znam szczegółów, nie będę się w tej chwili wypowiadał. Wiem, że od wielu lat reżim Łukaszenki pracował nad tym, aby rozbić organizację polską. Powstawały różne i rozbijał Polską Macierz Szkolną i tworzył alternatywny związek i rozbijano struktury regionalne, zwłaszcza wokół domów polskich w wielu miastach Białorusi Zachodniej. To się odbywało i w tej chwili to moim zdaniem byłoby raczej policzone na podzielenie ich i na stworzenie jakiegoś rodzaju warunków do szantażu, czy też do stawiania określonych barier dla grupy kierującej Związkiem Polaków. Mówię o Angelice Borys, ale nie tylko. Znam tych ludzi, oni zaczynali w latach 90. u boku Tadeusza Gawina, legendarnego w tej chwili pierwszego prezesa Związku Polaków na Białorusi. Wiem, że bardzo często mają dylematy, dlatego że nie otrzymują takiego

0: wsparcia i takiej pomocy ze strony Polski, jakiego by oczekiwali, bardzo często są zostawiani sami sobie, muszą podejmować bardzo trudne decyzje, często moralne, na zasadzie, czy zgodzić się na coś, czy pójść na jakiś rodzaj współpracy, ustąpić, czy nie ustąpić. Współczuję im i mam nadzieję, że ta sytuacja szybko minie.
1: A pana zdaniem Warszawa dostrzega realne problemy Polaków na Białorusi, czy podchodzi do tego zbyt...
0: Pana zależy, która Warszawa, bo szczególni urzędnicy, oczywiście politycy mają stosunek współczujący, wiedzą, rozumieją i tak dalej. Natomiast różne instytucje w Polsce działają w sposób chaotyczny i dotyczy to wsparcia finansowego poprzez Senat, MSZ. Kwestia legalizacji pobytu, kart pobytu czy zezwoleń różnego rodzaju na pracę, to z kolei MSWiA i nasze służby pilnujące, że tak powiem, bezpieczeństwa państwa, to bardzo często są dwie różne rzeczywistości. Z jednej strony mówię współczucie, zrozumienie i tak dalej, a z drugiej strony no twarde realia prawno-formalne, które utrudniają funkcjonowanie. Ja mówię o przekraczaniu granicy, o traktowaniu ich przez służby celne, graniczne. Bardzo często bywa, że człowiek z kartą Polaka na Białorusi w tej chwili trzeba ukrywać to, ale człowiek z kartą Polaka przekracza granicę i jest traktowany no tak jakby, nie wiem, podejrzany od razu, prawda, i się bardzo źle z tym czują. To są bardzo skomplikowane zagadnienia, więc Warszawa to nie jest jednolite stanowisko państwa polskiego i społeczeństwa polskiego. Jest to
1: panie ambasadorze, to zapytam w takim razie o stosunek Łukaszenki wobec Ukrainy. Pan uważa, że jest samodzielny w swojej polityce wobec Ukrainy? To jest jego polityka?
0: Nie, absolutnie. Absolutnie. Łukaszenko stracił właściwie wszystkie możliwości wpływania na obecną sytuację, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Jest totalnie podporządkowany decyzjom wojskowych rosyjskich. Jedyne co może, no to manewruje gdzieś na obrzeżach, prawda, tych decyzji. Nie ma kompletnie żadnego wpływu. Jest zmuszany do tego. Z tego co wiem, to są instalacje rakietowe, które w pobliżu granicy z Ukrainą.
1: Tak jest, 101 brygada rakietowa jest na terytorium Białorusi.
0: Są instalowane, on na to nie ma kompletnie żadnego wpływu.
1: Ale pana zdaniem...
0: Putin zajął Białoruś, można powiedzieć, taka cicha aneksja nastąpiła.
1: Ale pana zdaniem, panie ambasadorze, Łukaszenka może zostać zmuszony do tego, żeby wojska białoruskie weszły na Ukrainę? On się tego boi.
0: Jest to pytanie, na ile rosyjskie służby kontrolują struktury dowódcze wojsk rosyjskich. Jeżeli mają kontrolę, no to mogą jakąś część oczywiście, natomiast wiedzą dobrze, że Białorusini nie będą walczyć za sprawy rosyjskie z Ukraińcami.
1: Pana zdaniem, gdyby się wojska białoruskie na Ukrainie pojawiły, to na Białorusi wtedy nastąpiłby wybuch społeczny, który mógłby zmieść Łukaszenkę?
0: Nie, to w ogóle w grę nie wchodzi. Ta podmiotowość została zgniecona już dawno, więc pytanie, kto miałby, że tak powiem, tutaj się buntować i to w sposób zorganizowany, to absolutnie w grę nie wchodzi. Natomiast no, może być sytuacja, w której rzeczywiście jakaś część, mówię, niewielkie oddziały białoruskie kontrolowane przez rosyjskie struktury dowódcze mogłyby się pojawić, ale to oznaczałoby, że to już jest totalny rozpad łukaszenkowskiego państwa, już nawet nie Białorusi jako takiej, ale tego systemu Łukaszenki.
1: Czyli rozumiem, że gdyby się pojawiła jakikolwiek element interwencji czy wejścia wojsk białoruskich na teren Ukrainy, to bardziej pan się spodziewa wymiany w elitach wokół Łukaszenki?
0: Tak, dokładnie. I to wymiany na bardziej prorosyjskich i bardziej podporządkowanych Kremlowi.
1: A co się stało z tym całym ruchem społecznym, no, który 6 lat temu wydawało się, że zmiecie reżim Łukaszenki?
0: To nie był zorganizowany ruch społeczny. Proszę zauważyć, to nie była, tak jak często się porównuje, Solidarność 80-81 roku. 10 milionów, prawda, członków i tak dalej. To był spontaniczny protest. Ja to nazywam, że trawa spod asfaltu wyrosła. Dlatego, że ludzie sami się nie spodziewali, że wyjdą z flagami biało-czerwono-białymi, z pogonią, z hasłami niezależności, suwerenności państwa. To było zaskoczenie dla wszystkich. To znaczy, że ten potencjał w narodzie białoruskim jest, śpi, ale oni są przez wieki przyzwyczajeni do tego, że łatwo się wprost z otwartą przyłbicą nie walczy. Nie mamy na to siły, nie mamy na to środków. W związku z tym są, jak to się żartuje nawet w piosenkach, są narodem partyzanckim, o tak powiedział. Białorusini ukrywają bardzo często swoje przekonania, poglądy, zwłaszcza przed tym groźnym wschodnim sąsiadem, więc te procesy odbywają się podskórnie, w sposób niezauważalny, procesy społeczne. Ale jest to społeczeństwo, które ma ogromny potencjał. Ja bardzo wierzę w Białorusinów, że zbudują w końcu, zbudują swoje niezależne państwo z należnym im miejscem w Europie.
1: A ktoś dzisiaj jest w stanie powiedzieć, na ile rzeczywiście poparcie społeczne ma Łukaszenko w tej chwili na Białorusi? Nie tak dawno się mówiło, że prowincja popiera Łukaszenkę.
0: Nie ma żadnego socjologa. To jest konformizm, który jest przećwiczony od lat 30. czasów sowieckich. Konformizm polegający na tym, że trzeba przeżyć, że trzeba przetrwać, w związku z tym trzeba się dostosować do sytuacji, a to nie jest żadne jakieś poparcie.
1: Czy pańskim zdaniem w takim razie to będzie bardziej nacisk międzynarodowy na ewentualne zmiany czy ewentualną odwilż, jeśli chodzi o reżim w Białorusi? Czy trzeba poczekać po prostu na, no mówiąc brutalnie, na to, żeby biologia zadziałała?
0: Ja myślę, że ten czynnik ukraiński tutaj ma ogromne znaczenie. Groźba uderzenia na różnego rodzaju instalacje, zwłaszcza naftowe, te, które dla reżimu Łukaszenki są niezwykle ważne, która z Kijowa zabrzmiała parę miesięcy temu, ona jest tak istotna, że wpływa na to i oddziały, niewielkie, ale oddziały, bataliony białoruskie w armii ukraińskiej, to jest największa groźba dla reżimu Łukaszenki. Także ten czynnik ukraiński, on ma tutaj moim zdaniem decydujące znaczenie i rozwój sytuacji politycznej, czy w jaką stronę ta wojna zacznie zmierzać do pokoju, zakończenia, czy któraś ze stron przeważy, to będzie miało bezpośrednie przełożenie na to, co się w Mińsku dzieje politycznie.
1: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Pan Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Polski na Białorusi, między innymi był gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy, panie ambasadorze.
0: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
1: Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się.
2: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka. You got it!

0: Reklama.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
0: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy, twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio RMF 24. Informacje na dzień dobry.

0: 7.30 na zegarach, czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtyń i Tomasz Cieńszewski są już razem z nami.
1: Kierowcy w Śląskiem. Samochód uderzył w barierę na A4 w pobliżu Rudy Śląskiej.
2: Ostrzegamy, zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa.
1: Szef Rady Europejskiej Antonio Costa będzie dziś w Warszawie, chwilę później w Berlinie.
2: Objeżdża europejskie stolice, by przed październikowym szczytem sprawdzić, na jakie ustępstwa są gotowe poszczególne państwa w kwestii unijnego budżetu na lata 2028-34.
1: Na linii faktów brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jakie odpowiedzi usłyszy szef Rady Europejskiej?
3: Od Tuska Costa usłyszy przede wszystkim, żeby nie ciąć środków na rolnictwo i wsparcie biednych regionów, które dla Polski są najważniejsze. Według propozycji Komisji Europejskiej dla Polski to może być 120 miliardów euro. Warszawa wskaże za to na nowe wydatki, które można ciąć, czyli na konkurencyjność, a więc badania czy innowacyjność, z których korzystają najbardziej rozwinięte państwa, oraz na działania Unii poza jej granicami. Od marca Costa usłyszy coś zupełnie innego. Berlin uważa, że przyszły budżet jest za duży i cięcia powinny objąć wszystkie obszary. Także rolnictwo i politykę spójności. Niemcy oczekują cięć rzędu kilkuset miliardów euro.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku już teraz zapraszam Mateusz Bożek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, a zaczynamy od Rady Polityki Pieniężnej, która podejmie dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów nie ma szans na obniżkę. Spodziewają się raczej, że Rada utrzyma stopy na obecnym poziomie. A to, przypomnę, 3,75%. Obniżkę uniemożliwiają przede wszystkim rosnąca inflacja, a także konflikt na Bliskim Wschodzie i niepewna sytuacja w Zatoce Perskiej, zwłaszcza po ostatniej wymianie ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Obniżek stóp procentowych w tym roku możemy w ogóle nie zobaczyć. Według części ekonomistów pojawią się one dopiero w połowie przyszłego roku. A to nie są dobre wieści dla tych, którzy myślą o kredycie, tym bardziej, że jak wynika z najnowszego raportu serwisu Tabela Ofert, ceny mieszkań poszły w górę na rynku deweloperskim średnio o 0,7%, od początku roku o 3%. Największy miesięczny wzrost odnotowano w Łodzi, Krakowie i w Trójmieście. Niewielki spadek zanotowała natomiast Warszawa. Sprzedaż nowych mieszkań w sierpniu w naszym kraju była co prawda o połowę wyższa niż w ubiegłym roku, ale w ocenie ekspertów rosnąca inflacja i brak obniżek stóp procentowych mogą ten wzrost wyhamować. Nasza złotówka trzyma się tymczasem stabilnie, choć wobec niektórych zagranicznych walut zaczyna lekko tracić. Przede wszystkim względem brytyjskiego funta zapłacimy za niego 5,03 zł. Dolar w tej chwili 3,71, frank szwajcarski 4,58, euro kosztuje z kolei 4,31 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8. Poranny program w radiu RMF 24 95.1 FM we Wrocławiu. Przypominamy się łaskawie. Wiceszef Pentagonu podkreśla, że Rosja odbudowuje siły. Dodaje, że trzeba być przygotowanym na przedłużający się konflikt. Elbridge Colby zdaje się też sugerować, że mimo dyplomatycznych prób Stanów Zjednoczonych zmierzających do zakończenia wojny, ta może jeszcze długo potrwać. O tym zza oceanu opowie nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Te słowa padły w czasie wirtualnego spotkania ministrów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, tak zwanej Grupy Ramstein, i wywołały sporo komentarzy. To wydaje się być jasny sygnał, że po ostatnich rozmowach wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie i Kijowie raczej pokoju nie widać na horyzoncie. Niejako świadczył prezydent Donald Trump, naszym celem jest trwały pokój, wspieramy wszelkie działania w tym kierunku, ale z punktu widzenia Ministerstwa Wojny nie możemy jednak przewidzieć, kiedy ta tragiczna wojna się zakończy, powiedział właśnie wiceszef Pentagonu. Jak wszyscy dobrze wiecie, Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne i potencjał przemysłu obronnego. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt i na to, że potrzeby Ukrainy będą się utrzymywać przez kolejne miesiące i lata. Musimy być również przygotowani na inne możliwe ewentualności, dodał. Wypowiedź Colby'ego pada w szczególnym momencie. Dzisiaj w Dallas, w Teksasie, rozpoczyna się dwudniowa konwencja Partii Republikańskiej. Do American Airlines Center zjeżdżają czołowi politycy partii, kongresmeni i kandydaci walczący o mandaty w listopadowych wyborach. W centrum wydarzenia znajdzie się oczywiście Donald Trump, który ma wystąpić podczas obu dni konwencji. Jednym z głównych mówców będzie również wiceprezydent J.D. Vance. Prezydent, wiceprezydent rozpoczynają wspieranie republikańskich kandydatów właśnie przed listopadowymi wyborami. Oficjalny program koncentruje się przede wszystkim na polityce krajowej, gospodarce, bezpieczeństwie granic, handlu i osiągnięciach administracji. Nie oznacza to jednak, że wojna w Ukrainie zniknie z politycznego tła spotkania w Dallas. Dla republikańskiego elektoratu pytanie o skalę i czas amerykańskiego zaangażowania w pomoc Ukrainie pozostaje częścią znacznie szerszej debaty o tym, gdzie powinny znajdować się priorytety Stanów Zjednoczonych. W Partii Republikańskiej od kilku lat wyraźnie słyszalny jest nurt domagający się ograniczenia ciężaru ponoszonego przez Stany Zjednoczone i przenoszenia większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Ukrainy na państwa europejskie. Dlatego słowa wiceszefa Pentagonu mogą tutaj w Dallas wybrzmieć szczególnie mocno. Jeżeli wojna rzeczywiście może potrwać kolejne miesiące, a nawet lata, natychmiast pojawia się pytanie, kto będzie w tym czasie finansował i dostarczał Ukrainie uzbrojenie. Odpowiedź obecnej administracji coraz częściej prowadzi w stronę Europy. To słyszymy, Stany Zjednoczone nie chcą wspierać Ukrainy. Dziś i jutro tutaj pytania o wojnę w Ukrainie także padną.
0: Coś mi mówi, że w Radiu RMF 24 jeszcze do Dallas w Teksasie będziemy nieraz zaglądać. Ważne informacje płyną też ze Stanów Zjednoczonych. Słowa Donalda Trumpa, a raczej jego komentarz, jeśli chodzi o wybory w Saksonii i Anhalcie. Mówimy o tych wyborach, w których wygrała AfD. Niemcy mają dość okropnych przepisów migracyjnych i nie będą tego tolerować. Tak napisał Donald Trump, komentując zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec. I jeszcze ważna informacja dotycząca wiz, bo władze Stanów Zjednoczonych wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy migracyjne dla Polaków i dla Węgrów. Jednocześnie przedłużono przerwę w rozpatrywaniu tego typu wiz dla obywateli innych państw. Te informacje przekazuje agencja Reutera.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Za 17 minut będzie godzina 8. Halo, halo. Specjalnym gościem wydania teleturnieju Jaka to Melodia jest redaktor z redakcji sportowej RMF FM, czyli Wojtek Marczyk. Słyszymy się, panie redaktorze?
1: Dzień dobry, jestem.
0: Dzień dobry, jest pan. Może być po jednej nutce?
1: No, jak już tak licytujemy, to niech będzie po jednej.
0: Proszę bardzo.
1: Nie, no nutek było więcej, ale wiadomo, że kaszanka zawsze w cenie o poranku.
0: Tak, o jakie rozgrywki chodzi, nawet nie będę pytał, bo rozumiem, że pan słyszy ten dźwięk, to pan się od razu budzi i pan od razu pyta i sprawdza, jakie wyniki, prawda?
1: Ja mam wtedy oczy szeroko otwarte, dużo bardziej, ale myślę sobie, że wielu naszych słuchaczy także czekało na ten dzień, aż wybrzmi po prostu ta melodia i będą mogli usiąść wieczorem do oglądania tych spektakularnych spotkań.
0: Ruszyło i to ruszyło od razu z wysokiego C. Real grał z Interem Mediolan. Jak to w Lidze Mistrzów, znakomite firmy. Królewscy wygrali 2-1. Widziałeś błąd bramkarza przy drugiej bramce?
1: Widziałem, ale José Mourinho stwierdził, że to wcale nie był błąd. Było wszystko przygotowane. To Valverde tam czuwał, on tam był, on pracował na to, żeby tą bramkę zdobyć.
0: No dobrze, to wszystkim, którzy nie widzieli, polecamy, bo warto. Takie rzeczy się rzadko zdarzają. Także na boiskach Ligi Mistrzów Królewscy zasłużyli?
1: Taki bym powiedział typowy zespół José Mourinho. Oddali inicjatywę Interowi i czekali, żeby ich wypunktować. No i to się udało skutecznie. Ta druga bramka, o której mówisz, bo pierwsze trafienie to Kylian Mbappé, a ta druga to taki nieudany dribbling bramkarza, który wykorzystał Valverde po prostu i skierował piłkę do bramki. No jakby taki przejrzysty, prosty Real. No niespecjalny Vinicius, dobrze grający zresztą, którego José Mourinho na konferencji po meczu też bronił, mówiąc, że on wie, że on nie jest w najwyższej formie, ale dajcie mu czas, on będzie dobrze jeszcze grał w tym sezonie.
0: A Piotr Zieliński?
1: Typowy zespół José Mourinho. Piotr Zieliński wszedł na boisko w 60 minucie. Próbował, starał się, ale no cały Inter był taki trochę nieskuteczny, bym powiedział.
0: To jeszcze o innym polskim.
1: Szukali okazji, żeby wyrównać. Ta jedna bramka zdobyta, ale nie udało się tych punktów urwać na Bernabeu.
0: Aha, to jeszcze o jednym polskim meczu musimy porozmawiać oczywiście, czyli o meczu Porto z Manchesterem City, ale tam ciężko cokolwiek zrobić, kiedy Haaland na boisku, prawda?
1: Nie, no wczoraj najwięcej roboty tam miał bramkarz Porto, zdecydowanie, w pierwszej połowie był tak ostrzeliwany, ale nie tak mówiąc pół żartem, pół serio, to dlatego, że nie było Jana Bednarka, po prostu nie było tego polskiego muru w defensywie, bo Jan Bednarek zawieszony za kartki, tylko Kuba Kiwior w wyjściowej 11 FC Porto, Oskar Pietuszewski leczy jeszcze kontuzję. Ta pierwsza połowa, no to naprawdę takie mocne ataki Manchesteru City, dobrze broniący bramkarz Porto, no w drugiej połowie już dwa strzały Haalanda celne, chociaż takie trzeba przyznać, proste dośrodkowanie i lekki strzał głową Haalanda na 1-0, a przy drugim to Haaland po prostu dołożył nogę do piłki wstrzelonej w pole karne i ona wpadła do bramki, więc prostą robotę miał Erling Haaland. Wczoraj dwa gole strzelone, no i City pod wodzą Enzo Mareschi Ligę Mistrzów rozpoczynał takiej bardzo przekonującej wygranej, bo myślę sobie, że każdy, kto oglądał ten mecz ani przez minutę nie miał wątpliwości, że to City prędzej czy później wciśnie piłkę do bramki.
0: Wojtek, nie będziemy podawać wszystkich wyników, bo to nie mamy aż tyle czasu, ale które rezultaty zwróciły twoją uwagę?
1: No myślę sobie, że strzelanie było ciekawe w meczu Lille z Betisem Sevilla, tam przegrana przez francuski zespół 2-3, 5 bramek było też w Dortmundzie, bo Borussia pokonała Villarreal, no i tam też były dramatyczne sceny, bo debiutujący w Lidze Mistrzów 18-letni grecki pomocnik Konstantinos Karetsas, kto nie widział jego możliwości technicznych, to polecam sobie poszukać, bo naprawdę fantastyczny drybler, ale zasłabł wczoraj na murawie, zrobiło się naprawdę trudno, został zniesiony na noszach. Potem niemiecki klub wydał oświadczenie, w którym poinformował, że problemy z układem krążenia, jak czytamy, to spowodowały. Pojechał do szpitala, no i tam ma przejść dokładne badania. To jeszcze jeden wynik, bo on trochę nas interesuje z powodu Matiego Kesza, który leczy uraz i go zabrakło w tym meczu, ale jego Aston Villa pokonała Club Brugge 3-2. Więc tak to wczoraj wyglądało.
0: Więcej oczywiście w faktach sportowych, te po 8:30, wszystko się zgadza, panie redaktorze.
1: Bardzo dokładnie, a w tych faktach sportowych nawet opowiemy więcej o tym, co dzisiaj, bo dzisiaj też oczywiście kolejny dzień z Ligą Mistrzów.
0: Ale mam nadzieję, że wspomnisz też o siatkówce, bo dzisiaj ruszają Mistrzostwa Europy.
1: Nie wiem, czy znajdę miejsce, bo jeszcze Polacy nie grają, więc my tak sobie będziemy dawkować to, ale będzie troszkę taki egzotyczny sport, mocno plażowy.
0: No, proszę, o, to mnie zaintrygowałeś w takim razie. Do 8:30 czekamy, do faktów o godzinie 8 mamy 12 minut. Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Pięknie dziękujemy.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: Mamy jeszcze pilną informację sprzed chwili. Rosyjskie drony zaatakowały w nocy z wtorku na środę ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły, trzy są ranne.

0: Za 8 minut będzie godzina 8. Informacje z Bliskiego Wschodu. Właśnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazuje, że zaatakował 10 statków, które próbowały przepłynąć przez zabroniony i niebezpieczny, jak napisano, obszar cieśniny Ormus. Wśród tych statków były 2 amerykańskie okręty i 8 tankowców naftowych. Te informacje od Strażników Islamskiej Rewolucji przekazuje agencja Reutera. Wczoraj z kolei dowództwo centralne wojsk USA potwierdziło, że siły Stanów Zjednoczonych zniszczyły 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. Kolejnymi atakami zagroził też szef amerykańskiej dyplomacji, czyli Marco Rubio. Wcześniej o atakach na tankowce Iranu informowały media tego kraju. Jak zareagowały rynki? Można się było tego spodziewać. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów. Za chwilę oczywiście fakty na naszej antenie, a potem gość Tomasza Terlikowskiego i poranna rozmowa RMF FM Adrian Zandberg. Już w tej chwili na kawie z Tomkiem, ale za chwil kilka w naszym studiu, w studiu radia RMF FM.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji. Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
5: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Teiz. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
12: A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
18: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Po reklamie.
1: Już za moment w Radiu RMF 24. Poranna rozmowa i Tomasz Terlikowski.

0: Czas najwyższy na fakty. Na zegarze już godzina 8. Magdalena Wojtoń, Tomasz Sęszewski w studiu faktów. Zaczynajmy.
1: Kolejnego CPN-u nie będzie, tak mówi rzecznik rządu.
2: Ceny paliw w Polsce w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Teoretycznie uspokaja minister energii.
1: 8 kandydatów zarejestrowanych w wyborach prezydenta Krakowa.
2: W tym gronie aż 3 przedstawicieli lewicy.
1: Gościem porannej rozmowy jest Adrian Zandberg.
2: Poseł współprzewodniczący partii Razem. Zapraszamy.
1: Co z cenami paliw?
2: Kolejnego pakietu CPN rząd nie przewiduje, rozwiewał wątpliwości rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Warto to przypominać, że to jest rozwiązanie, które jest bardzo drogie. To jest rozwiązanie, które kosztuje prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Właśnie dlatego rząd podjął decyzję i przygotował ustawę, która miała obłożyć dodatkowym podatkiem od ponadnadmiarowych zysków wszystkie koncerny, które na tego typu kryzysach najwięcej zarabiają, ale to nie była tylko kwestia Orlenu czy polskich firm, także BP, Shell, MOL.
1: Wylicza rzecznik rządu. Miłosz Motyka, minister energii, uspokajał wieczorem kierowców, mówiąc, że w najbliższym czasie ceny paliw nie powinny przekroczyć 10 zł za litr.
4: Dzisiaj takich analiz nie ma i analitycy też tego nie przewidują.
1: Tak mówił minister wieczorem w TVP Info.
2: A co z rachunkami Polaków za gaz w 2027 roku?
4: Nie ma dzisiaj wniosków taryfowych, więc nie da się na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast będziemy robili wszystko, by tak się nie stało. Łącznie z tym, jak obniżamy koszty przesyłu.
1: Czekamy zatem na wnioski taryfowe. Obecne stawki obowiązują do końca roku.
2: A do wyborów w Krakowie 18 dni. W gronie zarejestrowanych kandydatów 8 osób.
1: To Michał Drewnicki,
2: Łukasz Gibała,
1: Jan Hoffman,
2: Michał Klimek,
1: Sławomir Pietrzyk,
2: Monika Piątkowska,
1: a także Aleksandra Owca i Daria Gosek-Popiołek.
2: Na kogo krakowianie będą głosować?
5: No żaden mi nie jest bliski, kojarzę tylko tego Gibałę, nie? Który kandydował w pierwszej kadencji. To tylko tyle. I wiem tyle, że sponsorował odwołanie Miszalskiego.
6: Na kandydata PiSu, bo ja jestem prawicowa, natomiast no też się tak waham nad Łukaszem, ale raczej bliżej jest mi do Drewnickiego.
7: Nie mam takiego faworyta. Ta pani z PO nie bardzo mi podchodzi. Może to troszeczkę z lewicy.
8: Wybór jest jaki jest i po prostu ciężko się na kogoś zdecydować. No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
1: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Tomasz Terlikowski, jego gość. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Moim gościem jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Witam serdecznie, panie pośle.
10: Dzień dobry.
9: Może zaczniemy od tego CPN-u. To dobrze, że nie będzie nowego CPN-u. Drogo jest, nieprzyjemnie, no tylko kierowcom też jest dość drogo, bo ja tak średnio ufam w to, że nie będzie kosztować.
10: No, mnie trochę zadziwił pan minister, mówiąc, że uspokaja 10 złotymi za litr benzyny.
9: 9 złotych to też jest dużo, powiedzmy sobie szczerze.
10: Więc powiedzmy sobie, co to oznacza. To znaczy, trwały wzrost cen paliw ma konsekwencje dla kosztów życia. I to nie tylko jeżeli chodzi o to, ile się płaci na stacji benzynowej, ale no, problem pojawia się w sklepie, bo przecież koszty transportu przekładają się na koszty produktów, w tym koszty żywności. Koszty paliw przekładają się na koszty produkcji żywności, czyli na koszty życia. My żeśmy wspierali, rząd dostał nasze głosy, jeżeli chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków, po to, żeby te pieniądze przeznaczyć właśnie na program osłonowy. Uważam, że powinniśmy porozmawiać o tym, jak jednak do tego doprowadzić. Ja rozumiem, że rząd uznał, że teraz wystarczające będzie powiedzieć, to Nawrocki, a Nawrocki jest zadowolony, bo zawetował jak zwykle, ale no, problem polega na tym, że jeżeli tych środków nie wygospodarujemy na to, żeby ochronić ludzi przed wzrostem kosztów życia, no to po prostu uderzy w zwykłych Polaków.
9: Tylko, że tak, teraz będziecie gadać, zanim przegadacie, zanim ustalicie i tak się nie dogadają, to Polacy będą płacić. Ale może coś wcześniej.
10: Ja z mojej strony, ja robię co mogę. My jesteśmy racjonalną partią opozycyjną, to znaczy jak pojawia się na stole taka propozycja, jak właśnie wziąć środki od koncernów i pomóc ludziom, to my po prostu zagłosowaliśmy za, nie rozdzielaliśmy włosa na czworo i deklaruję tak, że w takich sprawach będziemy po prostu głosowali za tym, środków, żeby użyć ludziom.
9: Bo na razie tych środków nie ma. Szukać ich gdzie indziej. Powinien rząd się skupić na tym, żeby Polakom rzeczywiście ułatwić i podróże, i dojazd do pracy, no i wreszcie kupowanie żywności, bo to rzeczywiście się przekłada.
10: No ja się tutaj, powiem szczerze, tych kosztów żywności i kosztów życia jesienią i zimą obawiam, że to będzie coś, co...
9: Nie, że energia ma zdrożyć, także radykalnie.
10: Obawiam się, że to jest coś, co jest realnym zagrożeniem. I wie pan, no, dlatego bardzo krytycznie patrzę i na poziomie ogólnopolskim, i na poziomie lokalnym, na decyzje, które podnoszą ludziom koszty życia. Na podnoszenie cen biletów,
9: no tak, ale jak drożeje paliwo, no to się podnosi ceny biletów.
10: No to zależy. To zależy, bo można wybrać. Różne rzeczy można wybrać, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się gospodaruje środkami publicznymi. Mówię tu oczywiście, bo to są decyzje, które są na poziomie lokalnym, ale decyzje podejmowane na poziomie lokalnym też mają swoje konsekwencje dla ludzkich kieszeni.
9: Przechodzimy do Krakowa. Skoro jesteśmy przy poziomie lokalnym, nie mieliście problemu jako partia Razem z zebraniem właściwych podpisów, bo okazuje się, że to jest jakaś absolutna masakra. Łukasz Gibała, Bartosz Bochańczak, no nawet Marian Banaś miał problemy z zebraniem właściwych podpisów. No, to znaczy, że jakiś problem jest straszny, żeby się właściwie podpisać. Partia Razem nie miała takich problemów?
10: Ja z pewnym zdziwieniem patrzyłem na te problemy Konfederacji i SLD, które do ostatniego momentu nie wiedziało, że zbierze podpisy, bo myśmy zebrali podpisy normalnie na ulicach.
9: Ludzie, jak się podpisać? Wiedzieli, że trzeba pisać Kraków?
10: Złożyliśmy
9: jaki adres?
10: Te podpisy jakiś tydzień przed terminem i zabraliśmy się za to, co najważniejsze, to znaczy za kampanię bezpośrednią. Ludzie z ekipy Aleksandry Owcy odwiedzają teraz 40 tysięcy mieszkań w Krakowie, rozmawiają o konkretnych propozycjach,
9: panie
10: programowych.
9: Pośle, ale więc, może jest...
10: No myślę, że jest tak, że pewnie inni radzą sobie z tym gorzej. Myślę, że to jest też taki dosyć wiarygodny test siły albo słabości, jak ktoś ma problemy z tym, żeby w drugim mieście w Polsce zebrać podpisy pod rejestracją kandydata, no to myślę, że mówi to dosyć dużo o realnej, a nie medialnej sile ugrupowania.
9: No, ale z drugiej strony cały czas kandydaci mówią, to jest też problem metody zbierania podpisów. To jest problem tego, że zamiast elektronicznie zbierać, to my zbieramy na kartkach, a do tego rzeczywiście sztab nie ma możliwości sprawdzenia, czy to wszystko jest poprawne.
10: Oczywiście powinniśmy zbierać podpisy elektronicznie, ale to nie jest tak, że sposób zbierania podpisów jakoś w ostatnich latach się zmienił i poważne partie polityczne jednak są do tego przygotowane. Ale wie pan, wracając do tego Krakowa, zaczęliśmy od kosztów życia. Ja myślę, że koszty życia to jest zupełnie kluczowa sprawa, która będzie w polskiej polityce w najbliższych miesiącach i która też moim zdaniem dotyczy Krakowa.
9: Ale w Krakowie też będzie to rozstrzygać?
10: No i pan, niech pan spojrzy, co się dzieje w Krakowie. To znaczy, z jednej strony ma pan bardzo wysokie ceny nieruchomości. Wynajęcie dachu nad głową jest bardzo drogie. Z drugiej strony ma pan rosnące koszty życia i koalicję rządzącą miastem, koalicję KOSLD, która podniosła mieszkańcom cenę biletów, która w tej sytuacji tak naprawdę pchnęła koszty życia w górę i nie zrobiła nic z patologicznym rynkiem nieruchomości, na którym pośrednicy koszą jak za zboże, na którym ludzie płacą za mieszkania bardzo dużo, na którym najem krótkoterminowy pcha w górę ceny mieszkań.
9: I może dlatego właśnie w tych wyborach, jeśli chodzi o Lewicę, to kandydują dwie kandydatki, obie. No jedna z partii Razem, a druga kiedyś z
10: druga
9: partii
10: z
9: Razem.
10: No, koleżanka w Gosek Popiołek wybrała środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej i je reprezentuje.
9: Z drugiej strony dość mało aktywnie opierała się na tym środowisku. To znaczy można odnieść wrażenie, że nie szczyciła się tym, że jest z Nowej Lewicy na swoich,
10: no właśnie...
9: na swoich ulotkach i tak dalej, co nie spotkało się z entuzjazmem. Mało aktywnie opierała się na tym środowisku. To znaczy można odnieść wrażenie, że nie szczyciła się tym, że jest z Nowej Lewicy na swoich ulotkach.

0: odwołania i zmiany KRS-u, potrzeba decyzji walnego zgromadzenia, ale tutaj też zarząd ma instrumenty, bo nawet jest zobowiązany do tego przez wniosek złożony jeszcze w maju, 29 maja dokładnie, by zwołać walne zgromadzenie odwoławcze i tam skutecznie odwołać Radosława Piesiewicza w proporcji 2/3 do 1/3 głosów tak na walnym jest. Zgromadzeniu i to walne zgromadzenie może być zwołane. Czyli mamy tutaj do czynienia z potrzebą dwutorowego działania. Jedna rzecz to się, mam nadzieję, że stanie już w poniedziałek i większość zdecydowana zarządu jest po jasnej stronie mocy i zgodnie z podstawami etycznymi i oceną sytuacji będą głosować za wyłączeniem Radosława Piesiewicza z roli prezesa, spełnienia roli prezesa i powołaniem, a druga rzecz i powołaniem nowego wiceprezesa do pełnienia takiej funkcji, a druga rzecz to jest właśnie niezależnie od tego uruchomienie wniosku, który leży w dzienniku podawczym i którym się Radosław Piesiewicz nie zajął, do wypełnienia którego wzywało go też walne zgromadzenie z 15 czerwca, czyli jest dużo pracy administracyjnej, prawnej i ja jestem bardzo zadowolony z tego, że organy PKOL działają dzisiaj sprawnie, są wydolne i radzą sobie z tą sytuacją.
1: Wyobraźmy sobie, Robercie, taką sytuację, że Radosław Piesiewicz wychodzi z aresztu, przychodzi do PKOL-u i mówi, cały czas funkcjonuje jako prezes PKOL-u. Czy będzie miał do tego legitymację, czy nie?
0: No, w mojej ocenie zdecydowanie nie. Natomiast czy on to może zrobić? Myślę, że fizycznie jest to całkiem wyobrażalne, bo nie takie rzeczy widzieliśmy w przypadku osób, które nie zgadzały się z decyzjami organów administracyjnych, bądź też demokratycznymi wyborami, wskazaniami, a takie tutaj będzie miało miejsce 14 września na forum zarządu. Wolałbym, żeby takie sceny się nie rozgrywały w PKOL-u i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast patrząc na to, jaką postacią jest Radosław Piesiewicz, to on pewnie, jeżeli będzie miał tylko szansę, to zamanifestuje swoją niezgodę z decyzjami powołanych organów. Dzisiaj trzeba robić swoje. Dzisiaj trzeba nie tyle sobie budować taką wizję, bo ona może być wytworem wyobraźni, która może obciążać też kolegów, koleżanki w działaniu, tylko robić swoje, doprowadzić do realizacji artykułów, które są statutowymi artykułami przewidzianymi na tę okoliczność i prowadzić też działania, by zwoływać walne zgromadzenie i obserwować, co się dzieje, jeżeli chodzi o aferę Zonda Krypto dalej i o to, co obciąża Radosława Piesiewicza, ale też powiedzmy sobie szczerze, że przecież Radosława Piesiewicza wcześniej już obciążało śledztwo prowadzone w sprawie mafii VAT-owskiej i mafii karuzeli VAT-owskiej i zbrodni VAT-owskiej, przepraszam, wycofuję słowo mafia, chociaż tutaj w tej sytuacji, kiedy słyszymy o Zonda Krypto, to takie słowa gdzieś tam się cisną do głowy i na język potem. I mamy kolejny temat, który pewnie gdzieś tam się może pojawić w przestrzeni publicznej, ale ja powiem tak, że powinniśmy się chyba my jako olimpijczycy jak najmniej zajmować samym Radosławem Piesiewiczem, tylko mieć na uwadze to, w jaki sposób wyprowadzić PKOL na prostą. Adam Korol ogłosił, że środki są zabezpieczone tylko do września. Mamy pod koniec października wyjazd drużyny młodzieżowej na Światowe Igrzyska Młodzieży do Dakaru. Mamy kolejne ważne wyzwania, które muszą być realizowane stopniowo przez PKOL. Także ciągłość organizacji musi być zabezpieczona. Jasne. I ciągłość zarządcza, administracyjna i finansowa.
1: To jeszcze pytanie w takim razie o to, bo rozumiem, że przed zjazdem, dopóki nie będzie walnego zgromadzenia, któryś z wiceprezesów będzie sprawował funkcję prezesa PKOL-u. On będzie odpowiadał za prowadzenie Komitetu Olimpijskiego. Czy już wiadomo, kto to będzie? Czy to będzie wyboru dokona zarząd? Jak to będzie wyglądała ta sytuacja?
0: Tak, wyboru dokona zarząd i wczoraj nie było żadnych rekomendacji ze strony prezydium. Myślę, że to jest dowód też na jakąś dyskusję demokratyczną, która się odbywa w środowisku. To jest bardzo trudna do objęcia funkcja. To jest funkcja dla osoby, która będzie sprzątać stajnię Augiasza i która będzie musiała naprawdę dokonać ogromnej, mówiąc sportowo, tej gimnastyki finansowo-administracyjnej, żeby to zadziałało wszystko. No i musi być odporna na stres. Także ja jestem przekonany,

0: że dojdzie do rzetelnej oceny własnych możliwości, jak również tego, kiedy będą głosować członkowie zarządu nad potencjalną kandydaturą czy kandydaturami, to wezmą pod uwagę, jaki musi być profil tej osoby, jakie ma zadania do wykonania.
1: I rozumiem, że ty cały czas stoisz na stanowisku, że będziesz kandydował na szefa PKOL-u w kwietniu podczas walnego zgromadzenia. Pytanie jest, czy już wiadomo o innych kandydatach na szefa, na prezesa PKOL-u?
0: Ja powiedziałem, że będę gotowy wtedy, kiedy będzie przyjdzie czas. Ja już jestem gotowy do tego, żeby taką decyzję podjąć, ale to jest zapowiedź woli kandydowania. To jeszcze nie jest kandydowanie. Nie mam jeszcze informacji. Zakładam, że będą przecież inni kandydaci. Jesteśmy w środowisku demokratycznym. Natomiast ważne jest to, byśmy dyskusję toczyli nie tyle wokół personaliów, tylko wokół tego, co jest do zrobienia, i uważam, że każdy z nas musi się zastanowić, co może zrobić dla PKO. I jak również ci, którzy będą nas wybierać potencjalnie, to muszą się zastanowić, czy to, co jest do zrobienia, jest wykonalne poprzez tą osobę i tę osobę i środowisko, które będzie razem z nią wypełniać te misje. Ja bardzo bym chciał, żeby w tej misji towarzyszyli mi olimpijczycy, przede wszystkim by PKOL wrócił do olimpizmu, by nie był takim butikiem biznesowym, w którym się załatwia jakieś swoje sprawy marketingowe czy inne związane z biurem podróży. To są teraz miesiące na to, by budować wizję PKOL-u przyszłości, tego PKOL-u, który powinien doprowadzić nas do koniec końców Igrzysk Olimpijskich w Polsce.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz Igrzysk Olimpijskich, razem z nami w Radiu RMF 24. Dziękujemy bardzo za spotkanie, Robert.
0: Dziękuję bardzo. Powodzenia.
1: Kłaniam się.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
1: 17 minut po godzinie 9, a w Nowym Jorku świt już powoli się zbliża, bo głęboko po godzinie 3, a panowie cały czas grają. Shelton Alcaraz, to jest piąty set, 6-5, nieprawdopodobny mecz w walce o półfinał US Open i żaden z panów nie odpuszcza, na razie nie ma mowy o przełamaniu. 6-5 dla Sheltona, serwuje Alcaraz. 18 minut po 9.

0: Radio RMF 24, 21 minut po 9. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała w południowo-wschodniej części kraju polskiego obywatela. Polskiego obywatela, który jest podejrzewany o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią na Łotwę, tak przekazuje Łotewska Straż Graniczna. Podczas wspólnej akcji strażników i policji niedaleko Jakubowa, to jest Jakub Pils łotewski, zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu, a w wyniku poszukiwań, z użyciem drona, z użyciem psa tropiącego, cały czas odnaleziono 3 osoby. Te poszukiwania cały czas jeszcze trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. Przypomnę, że w sierpniu wobec presji migracyjnej, narastającej presji migracyjnej, łotewski rząd uruchomił taką operację, która ma pseudonim Wilkołak i jej celem jest zwalczanie zorganizowanej nielegalnej migracji, kierowanej oczywiście przez reżim z Białorusi. Łotewskie służby od początku roku wszczęły 140 postępowań karnych wobec ponad 100 osób, które podejrzewają o nielegalny przewóz migrantów, także o ułatwianie im nielegalnego pobytu na Łotwie. Więcej o ten temat oczywiście w faktach RMF FM. Fakty na naszej antenie o 9.30 za 8 minut.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: ogłoszeń.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
11: Ten Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
11: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
9: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
13: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
14: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie.
15: 9.30 w Radiu RMF 24 Wrocław. Zaczynamy Fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Duża akcja policji na osiedlu Żerniki. Początkowo lokalne media informowały wczoraj wieczorem o zaginięciu nastolatki. Jednak dzisiaj rano policja zdementowała te doniesienia. Z nami reporterka RMF 24 Wrocław, Paulina Niedźwiedzińska, która rozmawiała z funkcjonariuszami. Paulino, co udało się ostatecznie ustalić?
16: Chodzi o rejon ulicy Eukaliptusowej. Jak się dowiedziałam, policja udała się w to miejsce po informacji, że nastolatka miała krzyczeć o pedofilu. Na miejscu pojawiło się wiele służb. Ratownicy wodni, straż pożarna i policjanci. Znaleziono i zabezpieczono tam męską bieliznę, dlatego do działań włączono też psy policyjne. Ostatecznie jednak nie wpłynęło żadne zawiadomienie o zaginięciu. Nie namierzono też żadnego sprawcy. Działania zakończono w późnych godzinach wieczornych.
15: Tyle od Pauliny, a teraz wieści z aglomeracji wrocławskiej. Wczoraj wieczorem rozpoczęły się poszukiwania mężczyzn. mężczyzny, który zaginął po południu w zbiorniku po dawnej kopalni piasku w miejscowości Sątok w powiecie oleśnickim. Według relacji świadka około godziny 18.30 mężczyzna zniknął pod wodą i nie wypłynął na powierzchnię. Służby przeszukiwały zbiornik przy pomocy łodzi i sonarów, jednak do późnych godzin wieczornych nie udało się odnaleźć zaginionego. Na brzegu znaleziono torbę z rzeczami oraz rower, które według świadka miały należeć do poszukiwanego. Po 22 akcja została przerwana. Służby zapowiedziały wznowienie poszukiwań na dziś.
1: To się wydarzy w twojej okolicy.
15: To będzie wielkie święto dobrych duchów miasta. W najbliższy piątek rozpocznie się wrocławski Festiwal Krasnoludków. Przed południem, o 10 dokładnie, najpierw wielki przemarsz z rynku do Parku Staromiejskiego, który do soboty będzie miejscem festiwalu. Jeśli chodzi o wrocławskie krasnale, to coraz liczniejsze grono skrzatów jest znakiem rozpoznawczym naszego miasta i to na całym świecie. Ile krasnali mieszka u nas w tej chwili? O to zapytaliśmy Radosława Michalskiego, dyrektora Departamentu Marki Miasta Wrocławskiego Magistratu.
17: Prawda jest taka, wszelkie próby przeprowadzenia powszechnego spisu społeczności krasnoludzkiej we Wrocławiu spaliły na panewce, ponieważ nie wszystkie krasnale temu spisowi się poddają. Niektóre się jeszcze chowają, próbują się oswoić troszeczkę ze światem, w którym zdecydowały się żyć. Wiemy, że jest ich około 1400. Ile dokładnie, stąd nie wiemy właśnie, bo czasami pojawiają się na posesjach prywatnych i nie do końca się wówczas nam meldują. Te, które są z nami najdłużej, czyli od 21 lat, to chociażby wrocławskie Syzyfki z ulicy Świdnickiej, albo chociażby wrocławski Pracz z Przymoście Piaskowym, który pokazuje nam czasami trochę poziom wody, bo on jest taki tuż nad samym brzegiem.
15: W tym roku krasnalowe święto ma odbywać się pod znakiem edukacji ekologicznej i odkrywania tajemnic wody. Cały jego program znajdziecie na rmf24.pl.

0: Radio RMF 24 w internecie na rmf24.pl i RMF On oczywiście we Wrocławiu na 95.1 FM. Przypominamy oczywiście, ale także w sieci DAB w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie i Warszawie. Polecamy się. Polska i USA właśnie podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego w ramach programu FMF. Mówił o tym na konferencji prasowej wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dzisiaj podpisaliśmy kolejną, szóstą już umowę FMF dotyczącą finansowania zbrojeń dla polskiej armii, gwarancji kredytowych udzielanych nam przez rząd Stanów Zjednoczonych, wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który też będziemy kontraktować. F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać 2 lata temu na 10 miliardów dolarów. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO. Polska jest liderem wschodniej flanki NATO, spełnia wszystkie oczekiwania postawione przed nami jako sojusznikiem europejskim, brania odpowiedzialności większej przez Europę. Polska jest pierwsza w tym szeregu brania odpowiedzialności przez Europę na siebie.
0: Tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił też o tym Thomas Dinano, czyli podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa narodowego. Ważne zaznaczenie, że tłumaczenie jego słów pochodzi z transmisji w mediach społecznościowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: Od momentu przybycia F-35 możemy mówić o nowej erze interoperacyjności sił powietrznych. Dzisiaj z kolei podpisujemy umowę na 4 miliardy dolarów w ramach Foreign Financing, Military Financing, co oznacza, że ta współpraca jest coraz silniejsza z wizyty na wizytę. Tutaj mówimy o wsparciu Stanów Zjednoczonych, ponieważ ta współpraca i ta pomoc Stanów Zjednoczonych dla Polski sięgnęła już prawie 20 miliardów dolarów. To oznacza nasze zaangażowanie w pomoc, ale również i zaangażowanie Polski w zapewnienie bezpieczeństwa, budowę zdolności obronnych i zapewnienie też bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Mówimy tutaj o NATO 3.0 w działaniu.
0: Tak mówił Thomas Dinano. Korzystaliśmy z tłumaczenia z mediów społecznościowych Ministerstwa Obrony Narodowej. Polska to modelowy sojusznik Stanów Zjednoczonych, dodał podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego. Tyle jeśli chodzi o politykę, tyle jeśli chodzi o kwestie biznesu i przemysł zbrojeniowy, ale zajrzyjmy jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Tam głęboka noc, przed godziną 4 nad ranem. Ben Shelton wygrywa z Carlosem Alcarazem po ponad czterech godzinach grania, po 5 setach, po super tiebreaku w piątym secie. Carlos Alcaraz odpada zatem z US Open, a w półfinale tego ostatniego wielkoszlemowego turnieju w tym roku melduje się Ben Shelton. Gratulacje za 19 minut, godzina 10.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
4: Reklama.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Po reklamie.
3: Radio RMF 24. Pomożemy Ci nadążyć za newsami.

0: Za kwadrans będzie godzina 10, to jest nasz przedpołudniowy program w radiu RMF24 w środę 9 września. Jak środa, to oczywiście nasz cykl Twoje zdrowie. Dzisiaj bardzo dużo mówimy o ważnym badaniu, które pozwala wykryć raka jelita grubego, czyli mówimy o kolonoskopii. Razem z nami dyżuruje oczywiście nasz ekspert, czyli gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: I razem z naszym gościem oczywiście Michał Dobrowicz, jak zawsze, gdy mówimy o sprawach zdrowotnych. Panowie, dużo telefonów, duże zainteresowanie słuchaczy. O co pytają przede wszystkim słuchacze?
2: Bardzo dużo. Ja tak zerkam i podsłuchuję i to jest rekord ostatnich miesięcy. Tyle pytań, tyle wątpliwości, ale to
0: chyba
2: pokazuje...
0: dobrze, tak mi się wydaje.
2: I to pokazuje wagę problemu.
1: To znaczy o tyle dobrze, że widać, że ludzie doceniają ten problem. Faktycznie telefon jest gorący cały czas. Głównie pacjenci pytają, jak dobrze się przygotować do kolonoskopii. Rzeczywiście to jest ważne. I jak nadzorować się po kolonoskopii. Co z tym robić? Rzeczywiście to są ważne problemy, no trudno na to odpowiedzieć na antenie, natomiast pacjenci rzeczywiście są to bardzo rozsądne telefony i rozsądne pytania.
0: Panie doktorze, kolonoskopia jest bolesna?
2: Musi może boleć?
1: Nie musi boleć, oczywiście nie musi boleć, natomiast może boleć. No tu niestety nie ma gwarancji, że nie będzie bolało. Tak samo z pacjentami rozmawiam, że owszem, duży procent pacjentów robi sobie bez znieczulenia, nabierając tego doświadczenia, czy boli, czy nie boli. Są osoby, które są bardziej predysponowane do tego, że może ich boleć. To znaczy osoby po rozległych operacjach brzusznych, na przykład bardzo szczupłe osoby. Osoby, które cierpią na bóle brzucha już nawet bez badania. No oczywiście wtedy wiadomo, że w trakcie jest jeszcze bardziej bolesne.
2: Dla nich zalecane jest znieczulenie?
1: Tak, dla takich osób zalecane jest znieczulenie. Znieczulenie jest bezpieczne. W tym momencie nie ma powodu się obawiać takiego znieczulenia. Są to krótkie znieczulenia dożylne, śpi się na czas badania.
2: Pan doktor powiedział o tym, jak ważne jest przygotowanie, bo zakładam, że jeśli dobrze przygotujemy się do tego badania, to ono po prostu będzie dobre i da nam spokój i nie będzie trzeba go szybko powtarzać. Co wobec tego jest kluczowe w tym przygotowaniu? Dieta?
1: Kluczowych jest kilka aspektów. Dieta to numer jeden i sposób czasowy przygotowania, to znaczy dobre ramy czasowe.
2: Nie za późno?
1: Właśnie nie za wcześnie.
2: Aha.
1: O to właśnie chodzi, nie za wcześnie. Ja zawsze pacjentom daję taki przykład. Jeśli się 10 razy jednego dnia posprząta pokój, to nie znaczy, że na 10 dni będzie czysto. To właśnie o to chodzi, żeby przygotować się skutecznie i wtedy nazywamy to kolonoskopią wysokiej jakości. Taka kolonoskopia może być punktem odniesienia do nadzoru dopiero. To znaczy nie to, że pacjent mówi, że po prostu miałem kolonoskopię i mam spokój, tylko miałem kolonoskopię, byłem dobrze przygotowany, było obejrzane całe jelito. Wtedy jestem pewien, że ta kolonoskopia naprawdę jest wiarygodna.
0: Panie doktorze, jak często powinienem powtarzać taką kolonoskopię?
1: Jeśli kolonoskopia była w kolonoskopii wysokiej jakości, to znaczy była czysto i była w pełni zbadane jelito, to mamy zwykle gwarancję około 10 lat, że nie powinno się nic złego wydarzyć. Natomiast nadzór zależy od tego, co znaleziono. I jeśli znaleziono jakieś polipy, które mogły być stanem przedrakowym, wtedy ważne jest, jaki jest to rodzaj polipów, czyli histopatologia, wynik histopatologiczny po badaniu, jakiej wielkości były to polipy i jaki był stopień przygotowania jelita.
2: A czy po kolonoskopii, gdy odetchniemy z ulgą, że to badanie jest już za nami, na coś musimy uważać? Czegoś nie możemy robić?
1: Jeśli jest to kolonoskopia bez znieczulenia standardowa, pacjent wychodzi i może normalnie funkcjonować.
2: Wsiąść za kierownicę?
1: Oczywiście. Jeśli jest bez znieczulenia, wsiada za kierownicę. Oczywiście czasem jest tak, że pacjenci muszą niejako wydalić to powietrze, które jest nadmuchane do jelita, no, ale to jest najczęściej kilkanaście minut. Nie musi to być oczywiście powodować żadnych objawów, natomiast z naszego punktu widzenia pacjent normalnie wraca do życia.
0: Nawet jeżeli, panie doktorze, coś wyjdzie podczas kolonoskopii, to też rozumiem, że to wymaga dodatkowych badań, to jeszcze o niczym nie świadczy, tak?
1: Zależy, co wychodzi. Najczęstszym znaleziskiem są zmiany, które nie mają potencjału nowotworowego, to są uchyłki, na przykład w jelicie. Jest to ważna informacja dla pacjenta, natomiast nie stanowi zagrożenia nowotworowego. Ważne są właśnie polipy. Ilość tych polipów, czy były one usunięte i później po kilku tygodniach jest wynik histopatologiczny. Także pełny wynik kolonoskopii to jest wynik opis badania i wynik histopatologii. I z tym pacjent wraca później na końcową konsultację jakby i zalecenia co do dalszego postępowania.
0: Czyli sama kolonoskopia to jest dopiero początek pewnej drogi, prawda?
1: Tak, kolonoskopia jest wynik, chyba że jest to kolonoskopia, gdzie jest napisane pacjent bardzo dobrze przygotowany, jest specjalna skala, która opisuje stopień tego przygotowania, żeby był jakiś punkt odniesienia i nie uwidoczniono zmian. Wtedy pacjent ma spokój i nie musi już nigdzie, że tak powiem, z tym chodzić. Oczywiście do lekarza, który kierował na to badanie, należy się z tym badaniem wrócić, bo no, trzeba pokazać, że pacjent był na tej profilaktyce i wykonał jak trzeba.
2: I jednocześnie na finał naszej rozmowy w Radiu RMF24 myślę, że dobra informacja dla pacjentów, panie doktorze, to jest tak, że lekarz może w trakcie tego badania od razu zainterweniować, od razu usunąć to, co niepokojące, na przykład polipy, jeśli
1: tak,
2: je tam znajdzie.
1: Tak.
2: Od razu.
1: Tak. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich polipów. Chodzi tu o takie zmiany nieduże stosunkowo, czyli do 1,5 centymetra w badaniu profilaktycznym można takie polipy usunąć. Oczywiście, jeśli pacjent nie ma przeciwwskazań, na przykład nie bierze leków rozrzedzających krew, które mogą spowodować później krwawienie.
2: Ale wielu pacjentów może być w ten sposób
1: oczywiście
2: uratowanych.
1: Większość pacjentów w ten sposób ma przeprowadzone badanie i jednocześnie profilaktykę usunięcia polipów.
2: A to jest tylko wycinek waszych pytań do pana doktora. Pan doktor cały czas jest przy naszym telefonie. My wrócimy tylko na chwilę w faktach o 10:00, a tak to cały czas pan doktor odbiera kolejne telefony. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Również nasz cykl Twoje Zdrowie. Przypominam, gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk razem z nami. Jak zwykle środa, jak zwykle przypominamy o tym, że o zdrowie trzeba dbać, że trzeba się badać. Warto pamiętać o kolonoskopii. Od jakiego wieku, panie doktorze?
1: Profilaktyczna kolonoskopia od 50. Między 50 a 65 to jest taki interwał, gdzie się wszyscy powinni zbadać. Natomiast po 40 roku życia, jeśli w naszej rodzinie pierwszego stopnia rodzice, rodzeństwo, dzieci wystąpił nowotwór jelita grubego.
2: A ja dodam jeszcze numer 12 200 0010. To jest numer do pana doktora.
0: Michał Dobrołowicz i dr Arkadiusz Bednarczuk razem z nami w radiu RMF 24. Za 8 minut będą fakty, za 8 minut godzina 10. Po godzinie 10 w radiu RMF 24 Tomasz Terlikowski, a my słyszymy się jutro oczywiście o 7 rano. Piotr Salak, do usłyszenia.

0: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
7: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
8: Po reklamie.
9: Czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski są już razem z nami. Jest godzina 10:00.
10: Tak jest. Dzień dobry.
11: Polska i USA podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.
10: A chodzi o 4 miliardy dolarów.
11: Kierowcy w Warszawie, ostrzegamy.
10: Są duże utrudnienia na S2 po wypadku między węzłami Łabiszyńska i Marywilska.
11: Broniący tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem.
10: Po prawie 5-godzinnej walce w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu dla wojska. Tym razem chodzi o 4 miliardy dolarów.
11: Przenosimy się od razu do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie podpisywano umowę. Na miejscu reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, na co konkretnie rząd przeznaczy tę kwotę?
12: Na, jak to mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, najlepszy amerykański sprzęt i wymieniał.
13: Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
12: Wicepremier przekonywał, że Polska jest liderem wśród państw wschodniej flanki NATO i wzorowym sojusznikiem. Dodał, że dotychczasowe zakupy z pożyczki z programu FMF pozwoliły na budowę nowoczesnych fabryk i zwiększanie potencjału obronnego Polski. W sumie od 2023 roku pożyczyliśmy od Amerykanów na zakup sprzętu aż 20 miliardów dolarów. Z Muzeum Wojska Polskiego Michał Radkowski.
11: A teraz Warszawę zamieniamy na Kielce. Ponad 1200 firm z 43 krajów uczestniczy w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.
10: Na dziedzińcu targów w Kielce jest nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku. Tegoroczna edycja jest rekordowa.
14: Dzień dobry.
10: Jak ta impreza wygląda w porównaniu do największych takich wydarzeń na świecie?
8: Pod względem wielkości MSPO jest dziś trzeci w Europie. Większe są tylko paryskie Eurosatory, uznawane też za największe tego typu na świecie, oraz odbywające się co dwa lata londyńskie DSEI. W Kielcach można zobaczyć właściwie wszystko, co trafia na współczesne pole walki. Akurat tutaj, wokół mnie, m.in. helikopter Black Hawk, czy pełnowymiarowy model naszego najnowszego myśliwca, czyli F-35, oczywiście z polską szachownicą. Dużo miejsca poświęca się tutaj walce dronowej. Są więc bezzałogowce, ale też systemy do ich zwalczania, m.in. polskiej produkcji, zaś polska grupa zbrojeniowa zaprezentowała tutaj demonstracyjny, ciężki, bojowy wóz piechoty. Ważący około 40 ton kolos ma przewozić żołnierzy i współdziałać z czołgami. Jeśli przejdzie badania i zostanie wybrany przez armię, produkcja seryjna mogłaby ruszyć się w 2029 roku. Z targu w Kielce, Maciej Sołtys.
11: 9:50, informacja sprzed chwili.
10: Na 14 lat pozbawienia wolności skazał sąd rejonowy w Sosnowcu księdza Jacka K., który dopuścił się szeregu przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci.
11: Do tej informacji obiecujemy, wrócimy w kolejnych faktach RMF FM.
10: Przed południem uważajcie na S8 między mazowieckimi węzłami Łabiszyńska i Marywilska.
11: Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych z motocyklem, jedna osoba jest ranna, zablokowany jeden pas ekspresówki w kierunku Poznania. Utrudnienia potrwać mogą do południa, uprzedzamy.
14: Fakty i zdrowie w RMF FM.
11: Kiedy rozpocząć przygotowania do kolonoskopii? To jedno z pytań, które zadaliście ekspertowi w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
10: Przy naszym telefonie dyżuruje dr Arkadiusz Bednarczuk z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Obok niego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry panowie.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: No właśnie, ile dni przed badaniem rozpocząć, panie doktorze, przygotowania do kolonoskopii?
16: Standardowo do kolonoskopii przygotowujemy się od dnia poprzedniego.
15: I wtedy trzeba zmienić dietę?
16: Oczywiście, wtedy obowiązuje dieta niskobłonnikowa albo bezbłonnikowa.
15: Czyli?
16: Czyli taka najmniej produktów pochodzenia roślinnego.
15: Zero surówek, zero sałatek?
16: Oczywiście, zero surówek, zero sałatek, zero produktów z ziarnami, bo to wszystko zalega w jelicie.
15: Doktor Arkadiusz Bednarczuk cały czas jest przy naszym telefonie. Numer to 12 200 0010.
16: Dziękuję.
11: My także dziękujemy. Numer szczegóły dyżuru eksperta znajdziecie na rmf24.pl. 4 godziny 28 minut trwał pojedynek na korcie Bena Sheltona z Carlosem Alcarazem, którego stawką był półfinał US Open. Walka na fizyczne wyniszczenie.
10: Zaczęli po 5 rano, a skończyli pół godziny temu.
11: Dodajmy, że w Nowym Jorku minęła właśnie 4 nad ranem, a ciszę nowojorskiej nocy przerwały oklaski, entuzjastyczne okrzyki i owacja na stojąco. Wielka, największa chwila w karierze Bena Sheltona. Owacja na stojąco, na którą zasłużył.
10: W półfinale trafia na siebie zatem dwóch Amerykanów.
11: Sheldon, który w drugiej rundzie, przypomnijmy, po twardej walce w 4 setach od prawie Huberta Hurkacza, trafia teraz na Francesa Tiafoe.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
18: Przed południem we Wrocławiu będzie raczej słonecznie z jedynie drobnym zachmurzeniem. Termometry wskażą 25 kreskę, a ciśnienie atmosferyczne będzie dość niskie. Po południu zachmurzenie wzrośnie, a do tego spadnie deszcz. Temperatura początkowo wciąż będzie wysoka, ale później obniży się do mniej więcej 22 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
19: Radio RMF 24.
20: A w Radio RMF 24 Tomasz Terlikowski. Witam Was serdecznie i zapraszam na pierwszą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od Krakowa i od zbliżających się wielkimi krokami wyborów na prezydenta tego miasta. Zostańcie z nami.

Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz zajmiemy się Krakowem, bo wiemy już, że 8 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Tylu zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza. O tym wczoraj poinformował jej przewodniczący Krzysztof Dyl. Tym samym komisja zakończyła prace związane z weryfikacją zebranych podpisów i rejestracją kandydatów. A oto oni, Michał Drewnicki, PiS, Jan Hoffmann, jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta, Aleksandra Owca, Partia Razem, Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska, ale z poparciem PSL-u, Łukasz Gibała, kandydat Krakowa dla mieszkańców, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polski, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, ale jeszcze całkiem niedawno z Partii Razem i Sławomir Pietrzyk z SDPL-u. O tym, kto odpadł już z wyścigu o fotel prezydenta i kto ma największe szanse na zwycięstwo, porozmawiam teraz z doktorem habilitacji.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, 8 osób zostało rannych po zderzeniu pociągu dalekobieżnego i ciężarówki w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Poszkodowani trafili do szpitali w Radomiu, Opocznie i Kielcach. Na miejscu wciąż działają strażacy i służby kolejowe. A z nami na łączach teraz pani Anna Zaniewska-Pawluk, Biuro Prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani rzecznik, jakie są dotychczasowe ustalenia dotyczące tego wypadku? Czy już coś wiecie, co mogło być jego przyczyną?
1: Na miejscu pracuje komisja kolejowa i to ona ustali przyczyny tego wypadku. Wiadomo, że to jest przejazd kategorii C i on jest zabezpieczony sygnalizacją świetlną. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ta sygnalizacja w momencie wypadku działała prawidłowo, czyli na sygnalizatorze było nadawane czerwone, pulsujące światło.
0: Mhm. A jak wiele osób ucierpiało i wymagało pomocy? I czy może pani potwierdzić informację, że jedna osoba zginęła?
1: W pociągu podróżowało około 120 osób, 8 osób trafiło do szpitala. Nie posiadam w tej chwili informacji, żeby wśród tych osób była osoba zmarła.
0: Czy wszystkie systemy ostrzegania według pani wiedzy działały na tym przejeździe kolejowym? Tam rozumiem nie było tych szlabanów, prawda? Tylko ta sygnalizacja świetlna, o której pani mówiła.
1: W zależności od kategorii przejazdu, przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce zarządzane przez Polskie Linie Kolejowe są albo zabezpieczone Krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop, albo sygnalizacją świetną, albo rogatkami. Na tym przejeździe była sygnalizacja świetna, która nadaje pulsujące czerwone światło, co oznacza, że pociąg zbliża się do przejazdu. Od momentu załączenia takiej sygnalizacji do pojawienia się pociągu, w zależności od ilości torów na linii kolejowych, może być od 30 do 60 sekund. Na tym konkretnym przejeździe i jeszcze raz powtarzam, to są wstępne ustalenia, sygnalizacja świetna działała prawidłowo.

0: A pasażerowie, którzy podróżowali tym pociągiem, mogą kontynuować podróż? To są podstawiane autobusy? Jak to wygląda?
1: Tak, za pociągi kolei mazowieckich, za pociągi ŁKA, czyli Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wprowadzona jest komunikacja zastępcza, czyli autobusy. I tak Łódzka Kolej Aglomeracyjna jeździ autobusami od Drzewicy do Radomia, a koleje mazowieckie na odcinku od Przysuchy do Wolanowa. Natomiast pociągi Intercity skierowaliśmy drogą okrężną przez Włoszczowę i Kielce.
0: Mm-hmm. A kiedy uszkodzona lokomotywa i wagony i ten pociąg zostaną usunięte z torów? Czy już państwo wiedzą, jak długo może potrwać naprawa tego miejsca, działania w tym miejscu?
1: Pracownicy Polskich Linii Kolejowych starają się w tej chwili oszacować, jak bardzo zniszczona jest infrastruktura. Sprawdzają, czy będzie trzeba wymieniać tory, podkłady, czy nie jest zniszczona sieć trakcyjna. No i oczywiście trzeba będzie również wkoleić pociąg. Wykoleiła się nie tylko lokomotywa, która przewróciła się na bok, ale również w różnym stopniu 6 wagonów, które ciągnęła. I takie naprawy, w zależności od tego, jak ta infrastruktura jest uszkodzona, mogą trwać do kilku dni.
0: A duże są w tej chwili opóźnienia innych pociągów na tym szlaku?
1: Pasażerowie muszą liczyć się z tak zwanymi opóźnieniami wtórnymi, czyli to zdarzenie mogło rzutować na ruch pociągów w całym regionie. W tej chwili opóźnionych jest 8 pociągów na 89 minut łącznie. Natomiast, tak jak mówię, tutaj prowadzona jest komunikacja zastępcza.
0: Bardzo pani dziękuję za te informacje. Gościem Radia RMF 24 była pani Anna Zaniewska-Pawluk, biuro prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: A ja przypomnę, że cały czas możecie zobaczyć zdjęcia z miejsca tego groźnego wypadku na stronie rmf24.pl, a w naszym radiu cały czas na bieżąco zbieramy najnowsze informacje.
2: Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
9: I dlatego wróciłeś na studia?
8: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
10: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
18: Po reklamie.
19: Daniel Hawrylenia, kłaniam się o 14.30 i zapraszam na popołudniowe fakty RMF24 Wrocław. Zaczynamy od niebezpiecznej sytuacji na Muchoborze Wielkim. Chwilę przed południem na przejeździe kolejowym przy ulicy Strzegomskiej, tuż obok ronda rotmistrza Pileckiego, zepsuły się rogatki. Szlabany opuściły się tylko do połowy, sygnalizacja świetlna nie działała, a mimo niesprawnej infrastruktury przez ulicę przejechał pociąg. Zdarzenie spowodowało spore utrudnienie w ruchu, ponieważ zdezorientowani kierowcy bali się przejechać przez przejazd. Na szczęście sytuacja została już opanowana. Spółka PKP PLK przekazała, że powodem awarii była usterka urządzeń przejazdowych na ulicy Strzegomskiej. W oświadczeniu czytamy, że dyżurny ruchu niezwłocznie poinformował maszynistów o awarii, a zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w takich sytuacjach, maszyniści przed przejazdem zwalniają do 20 km na godzinę i podają sygnał dźwiękowy baczność. Dodajmy, że na miejsce przyjechała też policja. Przed sądem rejonowym w Oławie rozpoczął się proces Izabeli U. oskarżonej o znęcanie się nad psem. Jak przekazał Faktom Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu, chodzi o sprawę z lutego ubiegłego roku. Podejrzana miała wtedy rozrzucić kiełbasę nabitą gwoździami w podwrocławskich Dobrzykowicach.
20: Rozpoczął się proces Izabeli U. oskarżonej o znęcanie się nad psem poprzez rozrzucenie kiełbasy nabitej gwoździami, którą to kiełbasę pies zjadł.
19: Śmiertelną pułapkę zjadła podczas wieczornego spaceru Suka Ora była podopieczna Stowarzyszenia Cztery Łapy z Wrocławia, mówi jego prezeska Agnieszka Janicka.
0: Jak wskazała w swojej opinii doktor weterynarii, która operowała wtedy psa, taka metoda oznacza dla zwierzęcia długą i potworną śmierć w katuszach, gdzie ostre kawałki metalu powoli i systematycznie rozrywają organy wewnętrzne od środka. Na szczęście tylko szybka i przytomna reakcja tego właściciela spowodowała, że pies bardzo szybko trafił na stół i w trakcie 5-godzinnej operacji zostało z niej wyciągnięte 11 gwoździ.
19: Dodajmy, że oskarżonej grozi do 3 lat więzienia. Po popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław teraz o potężnej inwestycji na Dolnym Śląsku. Międzynarodowa grupa specjalizująca się w e-commerce zainwestuje ponad 150 milionów złotych w Jaworze. O tym, co dokładnie tam powstanie, Bartek Paulus.
11: Nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni ponad 220 tysięcy metrów kwadratowych. Firma kupiła blisko 100 hektarów terenu w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej S3 Jawor. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku. Nowa inwestycja to także nowe miejsca pracy, choć liczby nie są jeszcze znane. Radości z projektu nie ukrywają lokalni samorządowcy. W Jaworze już rozwija się dość mocno branża motoryzacyjna. Teraz wchodzi tam nowy inwestor z zupełnie innej branży.
19: Dodajmy, że działka, o której mowa, leży w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Mercedesa. A za godzinę wrócimy do dużej akcji policji na wrocławskich Żernikach. Zapraszam już teraz i do usłyszenia.

0: Mamy teraz pilną informację w Radiu RMF 24. Policja potwierdza, jedna osoba zginęła w wypadku katastrofy kolejowej koło Przysuchy na Mazowszu. Wiadomo, że około 20 osób zostało rannych. Przypomnijmy, że pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach Suchych wjechał w samochód ciężarowy na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Składem podróżowało około 120 osób. Głos na temat wypadku zabrał premier Donald Tusk. Musimy pilnie rozpocząć pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo działających zapór i czerwonego światła, zapowiedział szef polskiego rządu.
1: Nie tylko akcja dzisiaj ratownicza jest potrzebna i, tak jak powiedziałem, służby są na miejscu, są ciężko ranni, wypadek bardzo poważny i także powoduje, że musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Tyle szef polskiego rządu. A my cały czas zbieramy informacje na temat tego poważnego wypadku na kolei. Po 15 połączymy się z naszym wodzem satelitarnym i reporterką Magdaleną Greinert, która jest na miejscu tej tragedii.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
14: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
15: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
19: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
20: Po reklamie.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Jest zmiana na liście najdłużej oklaskiwanych filmów na festiwalu w Wenecji. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM. Witamy, Kasiu. O który film chodzi?
1: 16 minut i 30 sekund, tyle trwały te rekordowe brawa, najpierw powiem, na stojąco dla twórców filmu psychologicznego Bunkier. To jest film w reżyserii Floriana Zellera i małżeństwo gra w nim małżeństwo. Mówiliśmy o tym, że będą na czerwonym dywanie, pojawili się Penelope Cruz i Javier Bardem.
0: Tak.
1: Na uroczystej premierze nie kryli wzruszenia, właściwie płakali i on, i ona. Znaczy płakali wszyscy, ale oni też z takiego wzruszenia już po 15 minutach. Ten film jest faworytem, owszem, jeżeli chodzi o wyścig po Złotego Lwa, czyli nagrodę główną festiwalu w konkursie głównym, ale jest też faworyt do nagrody głównej, który zbiera doskonałe recenzje, bo ten Bunkier trochę podzielił krytyków, natomiast południowo-koreański film Możliwa Miłość, współprodukowany, bardzo to jest ciekawe, przez znanego aktora Macieja Musiała, jest naprawdę sensacją festiwalu, bo pisze o tym tak Hollywood Reporter. Sensacja festiwalu, potencjalne arcydzieło. Włoska prasa pisze z kolei, że on właściwie już wygraną ma w kieszeni, że jest kandydatem do Złotego Lwa. Oczywiście jak będzie ostatecznie, to się dowiemy w sobotę.
0: Możliwa Miłość.
1: Tak.
0: Co to za produkcja?
1: To jest film od reżysera Lee Chang-donga. Kolejny z filmów inspirowany kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Współproducentem, jak wspomniałam, jest Maciek Musiał i to jest taka część międzynarodowego projektu nowych interpretacji dekalogu Kieślowskiego. Tutaj w tym przypadku Możliwej Miłości, Possible Love, taki jest tytuł oryginalny, angielski, fabuła śledzi losy dwóch małżeństw, których drogi się nieoczekiwanie splatają i odnosi się dość luźno i ten tytuł, i ten film do przykazań z dekalogu, te, które mówią o pożądaniu rzeczy, które ma ktoś inny. Pamiętaj, nie pożądaj rzeczy bliźniego swego, żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Film 6 listopada pojawi się w streamingu, więc będziemy już za 2 miesiące mogli go sami zobaczyć, ale skoro jesteśmy przy datach, bo ja też lubię dawać takie informacje, że oprócz tego, że film, że wydarzenie, no fajnie, ale każdy powinien mieć zdanie swoje, a nie cudze, prawda? W związku z tym, żeby pójść do kina obejrzeć albo w streamingu, to tak, 6 listopada będzie Możliwa Miłość, tak? Dziki Koń 9, to jest ten film z Johnem Malkowiczem, który rozmawialiśmy o nim, pamiętasz?
0: Tak,
1: 14 minut owacji na stojąco, czyli ten ma, przepraszam, z matematyki to jest tak kiepsko, 16,5, tamten 14 to 2,5 minuty więcej, tak? No właśnie.
0: To dużo.
1: Ta dużo. John Malkowicz świetny w tym filmie Dziki Koń 9. On będzie też 6 listopada, tylko w kinach. Ink to jest film Danego Boyla, głośny film otwarcia opowiadający o tabloidowym imperium Ruperta Murdocha i on się pojawi w kinach 11 grudnia, troszkę jeszcze poczekamy, a Bunkier z Penelope Cruz i Javierem Bardemem, od którego zaczęliśmy w styczniu, przepraszam, aż uderzyłam w mikrofon, w styczniu przyszłego roku. Także tutaj jeszcze trochę musimy poczekać, październik, listopad, grudzień, no jeszcze 4 miesiące, no ale na Penelope Cruz i Javiera Bardema to
0: warto
1: można czekać i całe życie, prawda?
0: No. Ale na Możliwą Miłość też można czekać, prawda?
1: Tak.
0: Czekamy, kibicujemy. Maciej Musiał, wszystko. Producent.
1: Tak jest.
0: Dziękujemy, Kasiu.
1: Dziękuję, dobrego popołudnia.
0: Wzajemnie. Słuchacie Radio RMF 24, u nas za chwilę fakty, a w nich podamy najnowsze doniesienia na temat wypadku kolejowego w Przysusze na Mazowszu. Po 15 połączymy się także z naszą reporterką, która jest na miejscu tragedii.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
5: Incoming!
4: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Wypadek pociągu na Mazowszu to jest temat numer jeden w Faktach RMF FM. Posłuchajmy razem, zaprasza Ewa Kwaśny.
14: Zmarła jedna z czterech ciężko rannych osób po wypadku kolejowym na Mazowszu. To pasażerka pociągu Intercity, który zderzył się z betoniarką. Cztery osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku. Coraz dłuższe kolejki na kolonoskopie. Na ten problem zwracacie uwagę w mailach na gorącą linię RMF FM.
15: Kolejki no, oczywiście do badań z kolonoskopii na NFZ. Oczywiście, że się wydłużyły.
14: Jest 15. Jest jedna ofiara śmiertelna tragicznego wypadku kolejowego na Mazowszu. Jak już informowaliśmy, w miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka uderzyła pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Nie żyje jedna spośród czterech najciężej rannych osób, to pasażerka pociągu. W miejscu, gdzie doszło do tej tragedii, jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greinert.
16: Dzień dobry.
14: Magdo, przypomnijmy, co się tam stało.
16: Kierowca prowadzący betoniarkę wjechał na przejazd kolejowy i uderzył w pierwszy wagon rozpędzonego pociągu. Właśnie w tym wagonie podróżowała kobieta, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła.
17: W Radomiu, do jednego ze szpitali w Radomiu, czy jeszcze w trakcie karetki. Druga z osób również została zakwalifikowana jako wymagająca udzielenia pilnej pomocy medycznej, ponieważ został jej przydzielony kod pilności czerwony. Również ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu doznał maszynista i kierowca ciężarówki.
16: Powiedział prokurator Robert Czerwiński, który jest na miejscu zdarzenia.
14: Magdo, a jak w tej chwili wygląda miejsce katastrofy?
16: Teren wokół tego miejsca, gdzie doszło do tragedii, został wygrodzony taśmą. Tam pracują służby. Cały skład, 6 wagonów, które się wykoleiły, zostały jeszcze na torach. Lokomotywa leży na boku. Siła uderzenia była ogromna. Mieszkańcy mówią o huku, który postawił ich na nogi. Przy torach leżą elementy pojazdów. Strażacy teraz przeszukują to miejsce. Przypomnijmy, ciężko ranne zostały 4 osoby. Jedna z nich nie żyje. W sumie do szpitala trafiło 8 poszkodowanych w tym wypadku. Z miejscowości Sokolniki Suche, Magdalena Greinert.
14: Zdjęcia z miejsca katastrofy mamy na rmf24.pl. 4 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 8 w Polanicy Zdroju na Dolnym Śląsku. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
12: Słuchacie faktów w RMF FM.
14: Na rosnące kolejki na kolonoskopię skarżycie się w mailach na gorącą linię RMF FM. Właśnie o tym ważnym badaniu mówimy dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie. Od kwietnia NFZ płaci szpitalom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad plan. Sygnały od Was zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz, który jest przed Państwowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Michale, jak lekarze komentują skutki tych zmian?
0: Medycy potwierdzają, że czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się nawet według danych organizacji pacjentów o ponad 3 miesiące. Efekty tego widzi tu dr Arkadiusz Bednarczyk.
15: Część ośrodków skończyła już te badania w ramach kontraktów. Natomiast cały czas trwa i tutaj problemu nie ma, jeśli chodzi o program badań profilaktyki, czyli dla pacjentów między 50 a 65 roku życia według PESEL.
0: Narodowy Fundusz Zdrowia na razie nie planuje zmian, mimo takich głosów specjalistów. Powodem jest brak pieniędzy w kasie NFZ. Ograniczenia w finansowaniu kolonoskopii nie dotyczą pacjentów onkologicznych, którzy mają już wystawioną kartę DILO.
14: Wojsko Polskie ma swoje stanowisko na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To jedne z największych targów zbrojeniowych w Europie. Reporter RMF FM Maciej Sołtys spróbował swoich sił jako strzelec systemu przeciwlotniczego Pilica.
5: Strasznie tutaj wysoko, ale dobra, wchodzę. Widzę przed sobą ekran. Co na nim jest? Jak to się w ogóle odpala?
18: To się nazywa mobilny pulpit operatora. Jest na tym pulpicie przedstawione wszystko, co uchwyci kamera, tak? Armatę odpalamy, przyciskając tamte przełączniki.
5: Mam tu też joysticki, kusi ten czerwony przycisk.
18: Te przyciski służą ogólnie do przełączania różnych funkcji, które nam potrzebne są w danej sytuacji taktycznej.
5: Dobra, to jest zamontowane na ciężarówce. Czy to się obraca?
18: Tak, góra, dół, prawo, lewo. Wszystko jest już elektryczne, ale też mamy korby, które są zapasowymi mechanizmami do obrotu armatą.
14: Naszego reportera uczył kapral Adrian. Targi w Kielcach potrwają do piątku. A najnowsze fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszam punktualnie o 15.30.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
20: Późnym popołudniem nad Wrocławiem zdecydowanie przeważać będą chmury, a do tego najprawdopodobniej spadnie deszcz. Słupki rtęci wskażą okolice 22 kreski. Wieczorem wciąż będzie pochmurno i deszczowo, a temperatura odczuwalna obniży się do nawet 12 stopni Celsjusza. Biometr na Dolnym Śląsku jest niekorzystny.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
21: Radio RMF24.
13: Lato za oknem, ale najważniejszy temat popołudnia to niestety tragiczny wypadek pociągu na Mazowszu. Za chwilę najnowsze informacje. Na miejscu wypadku jest nasza reporterka Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie i zapraszam.

0: Wypadek kolejowy na Mazowszu to temat numer jeden dzisiejszego popołudnia w Radiu RMF 24. Wiadomo, że około 20 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła. Cały czas zbieramy informacje na ten temat. Reporterka Magdalena Greinert jest na miejscu tej katastrofy. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Magdo, co dzieje się teraz na miejscu?
1: Na teren tak blisko położony tego miejsca, gdzie doszło do tragedii, oczywiście nie dojdziemy, dlatego że został wygrodzony taśmą. Widzę tutaj zza tej taśmy służby. Mamy tu na miejscu strażaków, mamy policję, mamy prokuraturę i tak naprawdę trwa teraz po tym momencie, kiedy wszystkie takie osoby poszkodowane trafiły już do szpitali, a część do świetlicy. Teraz już jest takie miejsce na porządkowanie tego wszystkiego po to, żeby pan prokurator też mógł tutaj się dokładnie wszystkiemu przyjrzeć. Siła uderzenia była ogromna. Rozmawiałam tutaj z ludźmi, którzy mieszkają niedaleko. Oni mówią, że huk był przepotężny. Przychodzą tutaj, oglądają to miejsce, ale szczerze powiem, nie bardzo chcą rozmawiać. Siła była tak duża, że widać też takie elementy tych pojazdów, które są gdzieś obok torów, a ze mną jest pani Katarzyna Kucharska, pani podinspektor z Komendy Wojewódzkiej Policji. Pani Katarzyno, co możemy już teraz powiedzieć o tym, co tutaj się wydarzyło?
2: Co jest kluczowe, właśnie rozpoczęła się akcja policyjna. Decyzją komendanta wojewódzkiego jest to akcja, która ma na celu przeprowadzenie i zabezpieczenie wszystkich tych czynności, które tutaj będą się odbywały. Już w tym kierunku jedzie skaner 3D. Przy jego wykorzystaniu będą wykonywane oględziny. Nad miejscem zdarzenia jest już wprowadzony zakaz lotu dronami, więc to miejsce jest przeznaczone teraz na wykonywanie czynności procesowych. Na tym musimy się skupić, aby te czynności były przeprowadzone bardzo skrupulatnie, bardzo dokładnie. Myślę, że to nie jest kwestia godzin, a może nawet dni. No, wykorzystamy najnowocześniejszą technologię, jaką dysponujemy, aby to miejsce zostało przez nas prawidłowo i bardzo dokładnie zabezpieczone.
1: Ten skład, on się wykoleił, wagony nie są już w tym na torach, lokomotywa leży na boku. Pewnie usunięcie tego wszystkiego i zbadanie, no to rzeczywiście dzisiaj z pewnością te wszystkie czynności się nie zakończą.
2: Rozmawiałam z przedstawicielami linii kolejowych, więc to jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie, aby ten cały skład postawić, bo cały skład jest wykolejony. Część wagonów jest przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale cały skład jest poza torami. Najbardziej tak przechylony jest pierwszy wagon i lokomotywa, ale cały skład wymaga podniesienia, ale to już nie nasze czynności. Te czynności będą się mogły rozpocząć dopiero, kiedy my zakończymy tutaj czynności procesowe, czyli oględziny. To jest kluczowe. Kluczowe jest przesłuchanie świadków wszystkich tych osób, które zostały przewiezione do pobliskiej miejscowości. Musimy przesłuchać, bo oczywiście zeznania świadków, zabezpieczone nagrania, zabezpieczone ślady, dowody, no i przede wszystkim te oględziny, to jest nam teraz w tej chwili potrzebne, aby wyjaśnić, co tu się stało.
1: Część osób trafiła do szpitala, a co z tymi, którzy nie zostali poszkodowani, ale teraz też czekają na jakiś dalszy rozwój wypadków, na dostanie się w te miejsca, w które chcą się dostać?
2: Wszystkie osoby były przewiezione autokarami do miejscowości Skrzynno, tam były zaopiekowane, część z nich już na pewno wyjechało w kierunku domów, ale część osób jeszcze na miejscu jest. Z tymi osobami, tak jak powiedziałam, musimy ustalić tożsamość wszystkich i nie wykluczamy, że wszystkie te osoby będziemy musieli przesłuchać, więc to jest bardzo żmudna, bardzo czasochłonna czynność, ale jesteśmy do tego przygotowani, wzmocnione siły już pracują na miejscu, są już policjanci z Komendy Wojewódzkiej, jadą specjaliści z naszego laboratorium z tym skanerem, to oni będą przeprowadzać te skrupulatne oględziny.
1: To rozumiem, że noc dzisiaj pracy też pewnie przed wami. Czy te wszystkie działania tak szybko się nie zakończą?
2: Trudno mi powiedzieć, czy decyzja będzie, aby oględziny były kontynuowane po zapadnięciu zmroku, być może będą przerwane. To nie jest, w tej chwili nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Na pewno te czynności już się rozpoczynają. Pamiętajmy, że w tych pociągach są jeszcze bagaże podróżnych, więc to trzeba też zabezpieczyć. Musimy z tych pociągów te rzeczy wydostać, ale najpierw zapewne będzie trzeba wykonać te oględziny zewnętrzne. To już trwa w zasadzie, można powiedzieć.
1: To przypomnijmy, ile osób podróżowało tym składem?
2: W pociągu było około 100 osób. 8 zostało przewiezionych do szpitali, a pozostałe przewiezione do Skrzynna.
1: Pięknie pani dziękujemy. Tutaj zostajemy na miejscu i będziemy opowiadać, co się dalej będzie działo. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Reporterka Magdalena Greinert jest na miejscu tej katastrofy. Ja przypomnę, że zdjęcia z tego tragicznego wypadku mamy dla was na rmf24.pl.

Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24, w którym opowiem teraz o dwóch kolejnych odsłonach borsuków w tak zwanych wersjach eksportowych. Namnożyło się ich trochę. Pierwszy z nich był prezentowany po raz pierwszy na targach Eurosatory w Paryżu w czerwcu tego roku. Od borsuka dostarczanego dla polskiej armii różni się wieżą. Zamiast naszej polskiej zastosowano słowacką. Jest ona troszeczkę gorsza w osiągach, ale za to tańsza i nie ma ograniczeń eksportowych. HSW chce w ten sposób, czyli huta stalowa wola, zachęcić do kupowania jednego w Europie Zachodniej pływającego bojowego wozu piechoty, bo reszta takich wozów po prostu nie pływa. Oczywiście poza rosyjskimi na wschodzie. Myślicie, że to koniec parady borsuków? Wcale nie. W Kielcach można zobaczyć bowiem jeszcze pojazd tak zwaną lekką 30, czyli z kolejną wieżą, odmienną od tej, jaką już zamówiono dla polskiego wojska. Przy czym jest ona również bezzałogowa, ze skromniejszym wyposażeniem i zestawem uzbrojenia od standardowej wieży bojowych borsuków. Ale jest za to wieża tańsza i lżejsza. I to pomimo, że jego efektorem jest również armata kalibru 30 mm. Wieża ta dzięki tej wadze może być zastosowana więc na lekkich pojazdach, na przykład na czterokołowym waranie. No to tyle o pojazdach. A teraz przejdziemy do dronów i tu będzie zaskoczenie, bo nie będę mówił o konkretnych systemach bezzałogowych, by nikogo nie wyróżniać. Jednak chciałbym wam przekazać jedną uwagę. Jeżeli po targach w Kielcach zapytacie mnie, dlaczego nie wprowadza się na masową skalę dronów do polskiej armii, to odpowiem tylko, że to nie z winy polskiego przemysłu, bo rozwiązań jest ogrom. W zeszłym tygodniu mówiłem o dronach lądowych i w Kielcach była prawdziwa rewia tego rodzaju rozwiązań. Były na przykład roboty do minowania i to wcale nie takie skomplikowane, które wyrzucają w powietrze specjalne miny, jak w polskim Baobabie, ale proste rozwiązania, które po prostu za pomocą zwykłej pochylni kładą na ziemi standardowe miny przeciwczołgowe. W tym małe pojazdy, nawet dla jednej miny i większe dla kilkunastu. Oczywiście są też roboty naziemne, uzbrojone, ewakuacyjne i logistyczne, w tym prawdziwe sześciokołowe.

0: owe mini ciężarówki, przewożące nawet tonę ładunku, brać, wybierać. O dronach powietrznych to nawet szkoda mówić. One były wszędzie, nawet w szatni. Tym, co mnie zaskoczyło, to duża ilość dronów przechwytujących, proponowanych przez polski przemysł, czyli takich bezzałogowców, które są w stanie atakować inne drony przeciwnika. Dlaczego więc do polskich baterii antydronowych SAN wybrano interceptory amerykańskie? Naprawdę trudno mi odpowiedzieć. I teraz najciekawsze. Te baterie SAN, o których mówiłem już nie raz, nie zostały pokazane. Antydronowe. To dziwne, ponieważ dostawy wszystkich 18 zamówionych baterii SAN mają się zakończyć w pierwszej połowie 2028 roku, a ich w Kielcach nie było. A już w tym roku mają być przekazane przecież trzy pierwsze baterie. Jak na razie zaprezentowano kilka elementów tych baterii, jednak bez systemu dowodzenia, który to wszystko połączy i bez czegoś, co by pokazało, że mamy do czynienia z systemem antydronowym, a nie z łapanki wybranymi elementami, które teraz próbuje się w jakiś sposób na siłę zintegrować. A konkurencja nie śpi, bo i pokazała to w Kielcach, pokazała o wiele bardziej dojrzałe, już sprawdzone rozwiązanie niż baterie SAN. Pożyjemy, zobaczymy. A wy w terenie wojskowym na pewno o tym ode mnie usłyszycie. To tyle o dronach. I teraz porozmawiamy o polskiej radiolokacji. Jednak o tym, czym można wykrywać rosyjskie drony i rakiety oraz co się robi, byśmy nie strzelali do własnych samolotów, porozmawiamy po faktach RMF FM o 17.30, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście po krótkim relaksie, przy dobrej muzyce.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: Po reklamie.
8: RMF 24, pora na fakty, RMF FM.
9: Nawet do soboty mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej między Wolanowem a Przesuchą na Mazowszu.
10: Jak informujemy Was w faktach, tuż przed południem w Sokolnikach Suchych na tej trasie betoniarka uderzyła w pociąg relacji Lublin-Szczecin.
9: Zginęła jedna osoba, 7 zostało rannych.
11: Wystarczy popatrzeć na rozległość uszkodzeń torów i linii elektrycznej, więc nie można się spodziewać, żeby na tym odcinku w krótkim czasie został przywrócony ruch kolejowy.
10: Wyjaśniał prokurator Robert Czerwiński.
9: W Sokolnikach Suchych jest wóz satelitarny RMF FM i dziennikarka Magdalena Greinert. Połączymy się z nią w kolejnych faktach.
10: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie krajowej nr 19 na Podkarpaciu.
9: W miejscowości Niebylec między Rzeszowem a Domaradzem zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką.
10: Droga jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy.
9: Po siatkarkach czas na siatkarzy. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy.
10: Turniej odbywa się w 4 krajach, a nasza reprezentacja mecze rozegra w stolicy Bułgarii, Sofii.
9: Na początek zmierzy się z Portugalią.
10: W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Czy nasi już trenowali na miejscu?
12: Biało-czerwoni dziś po raz pierwszy trenowali w hali, gdzie będą rozgrywali swoje mecze w Sofii. A sami zawodnicy już nie mogą doczekać się turnieju, podkreśla Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry.
13: Czujemy się głodni zwycięstwa. Absolutnie jako drużyna nie chcemy osiąść na laurach mimo zwycięstwa w tym roku w Lidze Narodów. Pragniemy również złota Mistrzostw Europy.
12: A złoto Mistrzostw Europy ma tym razem dodatkową wartość, bo zapewnia także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
10: Za pół godziny popołudniowa rozmowa w RMF FM.
9: Gościem Piotra Salaka będzie Robert Gontarz, rzecznik prasowy i poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
10: Padną m.in. pytania o to, jak bardzo afera zonda krypto szkodzi prawicy.
14: Ekonomia w faktach RMF FM.
9: Zaprasza Krzysztof Berenda.
15: Dzień dobry, zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie i to oznacza, że oprocentowanie naszych kredytów i naszych lokat pozostanie takie, jakie było. Warto zauważyć, że Rada utrzymała stopy pomimo rozpędzającej się inflacji, a ta inflacja rośnie, ponieważ ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe, a benzyna jest po 8 zł i to niestety stało się normalnością. Najwyraźniej jednak Rada uznała, że podniesienie stóp nic by tutaj nie dało, bo nie obniżyłoby cen paliw, czyli nie spowolniłoby inflacji. Jutro po południu więcej o tym będzie mówił prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, podczas swojego comiesięcznego wystąpienia. Ta dzisiejsza decyzja nie była zaskoczeniem, a to powoduje, że polski złoty trzyma się stabilnie. Euro kosztuje teraz 4,31 zł, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,02 zł. Niestety o takim spokoju nie można mówić na rynku ropy naftowej, bo ta ropa ropa w ciągu raptem 10 dni podrożała z 80 do 96 dolarów za baryłkę. To jest naprawdę potężny wzrost i to niestety oznacza, że paliwa na stacjach tu u nas w Polsce będą coraz droższe, a już teraz przecież są koszmarnie wysokie.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Witam ponownie, Daniel Chawrylenia z tej strony. Czas na popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic. W poniedziałek przed Sądem Rejonowym w Oławie rozpoczął się proces w sprawie znęcania się nad psem. Chodzi o zdarzenie z lutego ubiegłego roku. Podejrzana miała rozrzucić kiełbasę nafaszerowaną gwoździami w podwrocławskich Dobrzykowicach. Śmiertelną pułapkę zjadła Ora, suka niegdyś będąca pod opieką wrocławskiego stowarzyszenia Cztery Łapy. Pies przeżył wyłącznie dzięki szybkiej reakcji właścicieli i pomocy weterynaryjnej. Jak przekazała nam prezeska stowarzyszenia Agnieszka Janicka, to zaangażowanie okolicznych mieszkańców pomogło ustalić podejrzaną i zabezpieczyć kluczowe dowody.
16: No my mieliśmy ogromne szczęście do tego, że współpracowali z nami okoliczni mieszkańcy, którzy bardzo chętnie udostępniali nam monitoring, który mają zamontowany w swoich domach. I na tej podstawie zebraliśmy dowody, dostarczyliśmy na policję, do prokuratury. Dzięki temu udało się zidentyfikować sprawcę i postawić akt zaskarżenia.
0: Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, 36-letniej Izabeli U. grozi do 3 lat więzienia. W popołudniowych faktach teraz coś dla miłośników transportu publicznego we Wrocławiu i aglomeracji. W sobotę przy hali stulecia odbędzie się druga edycja aglomeracyjnego pikniku komunikacyjnego. To wydarzenie, które poza komunikacją publiczną poświęcone jest także mobilności oraz współpracy Wrocławia z gminami aglomeracji. Na uczestników będzie czekało mnóstwo atrakcji, m.in. nowoczesne i zabytkowe autobusy, strefa sportowa i oprawa artystyczna, pokazy służb mundurowych oraz konkursy i gry z nagrodami. Nie zabraknie też stoisk partnerów programu Nasz Wrocław, czy prezentacji gmin i instytucji związanych z transportem. Podczas pikniku będzie można również porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za organizację transportu we Wrocławiu i aglomeracji. Start w sobotę o 11:00, całość ma potrwać do godziny 17:00, a wstęp jest wolny. W popołudniowych faktach pora sprawdzić, o czym dziś będzie mowa we wrocławskim wieczorze w RMF 24 Wrocław. Na tapet Maciej Sas także bierze transport publiczny, a raczej jego ciemną wrocławską odmianę. Jeden z nieformalnych symboli Wrocławia, którym stały się wykolejenia wrocławskich tramwajów. Posłuchajcie, kto będzie naszym gościem i zarazem ekspertem.
17: Będzie nim pan Karol Żyromski, człowiek z 50-letnim doświadczeniem w pracy motorniczego, a zarazem egzaminator państwowy większości dzisiejszych wrocławskich motorniczych. Nasz gość nie ma wątpliwości. Wszystkich wykolejeni i innych kłopotów na torach nigdy nie uda się wyeliminować. Na pewno natomiast można zmniejszyć ich liczbę. I podaję jeden namacalny przykład dotyczący tego, jak po wykolejeniu nie zawsze wyciągane są odpowiednie wnioski.
18: Kiedy się okaże, że to torowisko nie jest w pełni sprawne i trzeba coś z nim zrobić, no to ono zostaje nieruszone, wiesza się tylko znaki ograniczające prędkość.
17: Porozmawiamy też o kilku bardzo ciekawych niuansach związanych z jazdą tramwajem po Wrocławiu.
0: Wrocławski wieczór w RMF 24 Wrocław już po 21:00 koniecznie musicie być z nami.

0: To jest teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksym Jandura z portalu Defense24 i opowiem wam teraz o polskich radarach na MSPO w Kielcach. Na początku muszę coś wyjaśnić. Wybór tego, a o czym chcę teraz opowiedzieć, to trochę prywata. Radary to bowiem jedna z moich specjalności, ponieważ tytuł magistra inżyniera otrzymałem na Wojskowej Akademii Technicznej właśnie na Wydziale Radiolokacji. Dodatkowo, służąc wojsku praktycznie bez przerwy, współpracowałem z polskim przemysłem, a przede wszystkim ze spółką Pitt Radar, polską. A więc wiem, że to są naprawdę świetni fechowcy i dowożą dodatkowo rozwiązania na naprawdę najwyższym światowym poziomie. Zacznijmy więc od polskich radarów, które są wystawione dosłownie 20 metrów od naszego wozu satelitarnego. Widzę je zresztą z okna. Na początku trochę fizyki. Przypomnę, że radar to urządzenie, które generalnie wysyła impuls elektromagnetyczny w kierunku celu. Radar, odbierając to, co się od niego odbije, od tego celu, określa drogę, jaką przybył ten impuls, a więc odległość do wykrytego obiektu. Trudne? Trudne. Ale jak to jest w ogóle możliwe? Ponieważ fala elektromagnetyczna porusza się w przestrzeni ze stałą i znaną prędkością światła. I trochę fizyki. Mamy czas, mamy prędkość, więc mamy również przebytą drogę. Dużo z was na pewno kojarzy radar z taką charakterystyczną paraboliczną anteną, która dodatkowo się obraca. Widzieliście ją chociażby na filmach lub na niektórych lotniskach. Ale takie anteny w radarach bojowych to już raczej przeszłość. Dlaczego? Opowiem na przykładzie latarki. Kiedyś, kiedy każda latarka miała żarówkę i baterię. Kiedy chcieliście dalej świecić, to trzeba było wziąć większą żarówkę, oczywiście droższą i większą baterię. Ale jeżeli zepsuła się żarówka, to cała latarka nie działała. Wymyślono więc latarki LED-owe, mające wiele źródeł światła, które po zsumowaniu mogą dawać bardzo dużą światłość. To samo zrobiono w radarach. Zamiast jednego wielkiego nadajnika i odbiornika zastosowano wiele mniejszych modułów nadawczo-odbiorczych, które rozmieszczono na płaskiej ścianie. Jeżeli więc jeden moduł się uszkodzi, to nic nie szkodzi, ponieważ reszta pracuje. I taki właśnie polski radar zaprezentowano na MSPO w Kielcach. Nazwano go Sajna. I już w ubiegłym roku otrzymał on nagrodę Defender, bo jest czym się naprawdę chwalić. Sajna to bowiem pierwszy polski radar z aktywną anteną. Składa się ona z wielu takich samych półprzewodnikowych modułów nadawczo-odbiorczych, którymi można sterować elektronicznie. Co ciekawe, ta obrotowa ścianowa antena jest na maszcie, podnoszona na wysokość 20 metrów. W ten sposób zwiększa się zasięg wykrywania celów nisko lecących, w tym rakiet manewrujących i dronów kamikaze. Patrz, nasza granica. Ułatwia to też ukrycie radaru, który sam stojąc między drzewami może ponad konary wynieść tylko samą antenę. Dla mnie bomba. Myślicie, że to koniec moich faworytów radiolokacyjnych na MSPO w Kielcach? Wcale nie. Pitt Radar pokazuje bowiem tutaj również system identyfikacji swój obcy. A więc coś takiego, co zabezpiecza nasze statki powietrzne i okręty przed ogniem bratobójczym. Pamiętacie zapewne przypadek jeszcze z tego roku, gdy jeden kuwejcki myśliwiec F-18 zestrzelił jednocześnie trzy amerykańskie myśliwce F-15. Dlaczego doszło do takiego wypadku pomiędzy sojusznikami? Wyjaśnienie jest proste. Nie zadziałał tam odpowiednio system identyfikacji radiolokacyjnej swój obcy. A w naszym wojsku działa. I co ważne, jest on produkowany w Polsce też przez spółkę Pitt Radar. Jednak co dokładnie w tej spółce zrobiono, by nie strzelać do własnych samolotów i śmigłowców? Odpowiem po krótkiej przerwie, spędzonej przy porcji nowej, dobrej muzyki. Bądźcie blisko.
1: Radio RMF24.

0: Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24 wyjazdowy w Kielcach, w którym wyjaśnię, jak strzelać w powietrze, by strącać tylko wroga. W odróżnieniu na niebie samolotów własnych od wrogich pomaga system swój obcy, po angielsku IFF. Jego pierwsza wersja została opracowana już w czasie II wojny światowej. Brytyjczycy wysyłali więc oddzielnym urządzeniem, tak zwanym interrogatorem, sygnał zapytania do samolotu, kto ty jesteś, a urządzenie odpowiadające na samolocie, tak zwany transporter, automatycznie wysyłał sygnał, jestem swój. Jeżeli samolot nie odpowiedział, że nie był swój, to nie był swój i prosto trzeba było do niego strzelać. Proste. By jednak odpowiadały tylko nasze samoloty, a nie obce, próbujące nas oszukać, to sygnały zapytania i odpowiedzi się koduje. Tłumacząc, po co się to robi, ja zawsze podaję przykład ulicy w Nowym Jorku, na której wołając po polsku wiemy, że odpowiedzą tylko ci, co ten język polski znają. Ten system identyfikacji po II wojnie światowej był oczywiście cały czas rozwijany ze szczególnym zwróceniem uwagi na coraz bezpieczniejsze kodowanie, by rosyjski samolot nie podszył się pod natowski. I teraz najważniejsze. Po rozsypaniu się Układu Warszawskiego i wyjściu wojsk rosyjskich z Polski, za co szczególne podziękowania należą się prezydentowi Lechowi Wałęsie, zostaliśmy bez systemu IFF. Wtedy polskie wojsko rozpoczęło program SUPRAŚ, czyli wprowadzenie własnego systemu identyfikacji radiolokacyjnej. O rozmachu całego planu może świadczyć fakt, że wymiana urządzeń systemu IFF w Polsce musiała zostać przeprowadzona zasadniczo na wszystkich statkach powietrznych, okrętach, naziemnych stacjach radiolokacyjnych oraz różnego rodzaju środkach ogniowych, przede wszystkim rakietowych. Spośród krajów byłego bloku wschodniego Polska przyjęła najbardziej ambitne założenia dla programu wymiany, bo myśmy postanowili wyprodukować potrzebne do tego urządzenia sami. I polski przemysł to zrobił. I to nie tylko produkując urządzenia licencyjne, ale później na bazie wiedzy uzyskanej od Francuzów zaczęliśmy projektować własne systemy. I właśnie jedno z nich zwróciło moją szczególną uwagę na targach MSPO w Kielcach. Interrogator krótkiego zasięgu IKZM. Dlaczego właśnie to urządzenie? Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jest produkowane w Polsce. Po drugie, z powodu sentymentu i trochę z dumy. Za opracowanie pierwszej wersji IKZ-u to ja bowiem odpowiadałem osobiście, służąc jeszcze w marynarce wojennej. Nikt nie miał więc wtedy ochoty się tym zająć, więc ja przejąłem to zadanie i doprowadziłem do końca, przez co Pit Radwar mógł rozpocząć produkcję seryjną. Tę historię dedykuję tym, którzy narzekają, że czegoś nie ma w naszym wojsku. Jak nie ma, to opracujcie, przekonując do tego przełożonych i znajdując na to środki finansowe. Ja to zrobiłem i to dwa razy. Po co jest potrzebny interrogator krótkiego zasięgu? To proste. Żeby nie używać urządzeń zapytujących o zasięgu kilkudziesięciu lub kilkuset kilometrów dla systemów działających znacznie bliżej. Na przykład dla rakiet przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu, takich, o których dzisiaj mówiliśmy, na przykład piorunów. Pit Radwar proponuje więc urządzenie kompaktowe o wadze mniejszej niż 2 kg, które można zintegrować nawet z przenośnymi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi, czyli z piorunem. Naciskając spust w tych zestawach wysyła się sygnał zapytania. I jak pojawi się właściwy sygnał odpowiedzi, swój, to rakieta nie zejdzie z wyrzutni. I jest bezpieczniej. Łezka się wokół kręci, bo ja bym to uczynił. Oczywiście nie sam, bo z polskim przemysłem. I tak oto w ten melancholijno-wspomnieniowy sposób kończę dzisiejszy teren wojskowy Radia RMF24. I od razu zapraszam na spotkanie w przyszłą środę, na 16, na którym opowiem, jak się was wprowadza w błąd, między innymi chwaląc się przechwytywaniem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. A więc do usłyszenia.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne. Liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 w piątek po 12.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: Po reklamie.
1: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje tylko w radiu RMF 24.

0: I to by było na tyle w kieleckim terenie wojskowym Radia RMF 24. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Dipans 24 i zapraszam na fakty RMF FM o 18, które przedstawią Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Ciężki sprzęt na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Dźwigi mają podnieść przewróconą lokomotywę i wagon.
1: Delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma oglądać miejsca w Polsce, w których mogłyby powstać stałe amerykańskie bazy wojskowe.
3: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia.
2: To sygnały ze strony Ministerstwa Obrony.
1: Już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem będzie Robert Gontarz z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
1: Kolejarze zamierzają jeszcze tej nocy za pomocą dźwigów usunąć przewróconą lokomotywę i częściowo zniszczony pierwszy wagon pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin.
2: Do katastrofy doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
1: Pozostałe 5 wagonów zostanie odholowanych. Dopiero jutro będzie można przystąpić do naprawy torowiska. Jak informowaliśmy was w faktach, w pociąg uderzyła betoniarka.
2: W wypadku zginęła jedna osoba, 7 zostało rannych.
1: Ponownie dziś przenosimy się na miejsce tragedii i łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, w którym jest nasza reporterka Magdalena Greiner.
4: Witamy,
2: Magdo. Magdo, na miejscu zdarzenia działa już policyjny skaner.
4: Tak, to niewielka niebieska skrzyneczka na statywie, która sukcesywnie, milimetr po milimetrze, skanuje cały skład i teren wokół. Urządzenie będzie pracować przez kilkanaście godzin, również nocą, tłumaczy podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
5: Specjalnie tutaj do wykonania tych oględzin przyjechali policjanci z laboratorium kryminalistycznego z Radomia. To oni będą je wykonywać. Takie urządzenie wykorzystywane jest właśnie przy bardzo poważnych, rozległych zdarzeniach, z jakim mamy do czynienia dzisiaj.
4: Bagaże podróżnych zostały zabezpieczone i są w tutejszej komendzie. Informacje o tym, kiedy i jak będzie można je odebrać, znajdzie się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Przysusze i tam powinni zaglądać pasażerowie. Z Sokolik Suchych, Magdalena Greinert.
1: Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe w relacjach polsko-amerykańskich, zapowiada wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Do piątku delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma odwiedzić potencjalne miejsce w naszym kraju, gdzie mogłyby powstać stałe amerykańskie bazy wojskowe.
3: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną, przede wszystkim z panem ministrem Zaleskim, o bazie, o jej potencjalnej lokalizacji.
1: Na razie nie ma decyzji, czy w Polsce powstanie na stałe tylko jedna baza amerykańskich wojsk.
6: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: A przedstawi go autor wywiadu Piotr Salak.
1: Witamy i słuchamy.
7: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Robert Gontarz, Rozwój Plus, rzecznik klubu parlamentarnego. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Michał Moskal, znany panu?
8: Kojarzę, tak, oczywiście.
7: No oczywiście, zdziwiłbym się, gdyby pan nie kojarzył. To poseł Prawa i Sprawiedliwości ironicznie się uśmiechał, gdy Donald Tusk z mównicy sejmowej przytaczał zeznania ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto. A pan był przerażony, czy też się pan ironicznie uśmiechał? Znaczy,
8: panie redaktorze, Donald Tusk ma pewną jednak historię powoływania się na ludzi, którzy raczej nie są autorytetami. No najpierw na Jacka Murańskiego, teraz na Krala. No, to nie
7: powiedział tego, ale przyzna pan, że nie powiedział wprost. Natomiast bardziej pana pytam o pańską reakcję, a nie na to, na kogo się powoływał Donald Tusk.
8: Nie no, panie redaktorze, to jest afera, którą na pewno trzeba wyjaśnić. I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dlatego my jako Stowarzyszenie Rozwój Plus zaproponowaliśmy powołanie komisji śledczej i mogę tu powiedzieć, że to jest jednak pewien sukces naszego stowarzyszenia, naszego klubu parlamentarnego, bo zjednoczyliśmy całą opozycję. Znaczy, no poza Prawem i Sprawiedliwością, które się nie podpisało, ale zarówno partia Raz.
7: Właśnie słyszałem tylko o partii Razem.
8: Partia Razem i Konfederacja i Stowarzyszenie Rozwój Plus, więc od lewa do prawa wszyscy się podpisali, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, całą opozycją, żeby wprowadzić właśnie komisję śledczą.
7: Ale myślę, że chciałem zapytać, panie pośle, o to, czy Zbigniew Ziobro jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, pańskim zdaniem?
8: No myślę, panie redaktorze, że w tym momencie nie jest wzmocnieniem, ale to jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ja państwu pytam o pańskie zdania. Uważa pan, że powinien być wiceprezesem takiej partii?
8: A to już, to zależy, jaki kierunek chce wybrać Prawo i Sprawiedliwość. No wybierają, jakie wybierają, więc jest cały czas wiceprezesem, a pan premier Mateusz Morawiecki z kolei został wyrzucony.
7: No dobrze, ale to pańskim zdaniem Zbigniew Ziobro jako wiceprezes PiSu to jest dobra osoba, właściwa osoba na właściwym miejscu?
8: No nie wydaje mi się, żeby w tym momencie w jakiś sposób wzmacniał tę partię.
7: A wzmacniał rząd Mateusza Morawieckiego?
8: Raczej nie.
7: No to dlaczego był w tym rządzie?
8: Panie redaktorze, bo mamy system parlamentarno-gabinetowy, gdzie także o większości decyduje liczba posłów.
7: Ale zaraz, ale premier
8: Polska
7: decyduje o swoich ministrach, zgadza się czy nie?
8: Tak, panie redaktorze, ale jednocześnie większość w polskim parlamencie mogłaby zdecydować o losie premiera, więc jeśli można było zrobić 75% dobrych rzeczy, a na 25% trzeba było się zgodzić, no to takie decyzje były też podejmowane.
7: Czyli Mateusz Morawiecki nie był panem swojego gabinetu, chce mi pan powiedzieć,
8: panie
7: tak?
8: redaktorze, no myślę, że zawsze znaleźlibyśmy osobę, która ma jakiś wpływ na podejmowane przez nas decyzje. W tej sytuacji politycznej trzeba zawsze ważyć dobra, bo rzadko w życiu mamy tak, że podejmujemy w 100% dobre albo w 100% złe decyzje. Bardzo często są to decyzje w 87% dobre, a w 13% złe.
7: Filozoficzna bardzo uwaga, ja pytam
8: więc
7: bardziej
8: tutaj,
7: pana o politykę.
8: No więc tutaj, panie redaktorze, myślę, że w tych przynajmniej 87%, o ile nie dużo więcej, rządy Zjednoczonej Prawicy, rządy pana premiera Mateusza Morawieckiego były bardzo dobre, a tam, gdzie coś nie wychodziło, no to dziś Prawo i Sprawiedliwość zostało sukcesami w wymiarze sprawiedliwości.
7: Zapamiętam sobie te 13%, które zostało w takim razie. A kiedy to Mateusz Morawiecki ostrzegał przed zonda krypto jako rynkiem walut, rynkiem niebezpiecznym, bo Jarosław Kaczyński pytany w tej sprawie jakoś nie potrafił sobie przypomnieć. Ja również muszę panu powiedzieć.
8: Panie redaktorze, no pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie ostrzegał i na szczycie w Davos, i w telewizji Bloomberg, i chyba nawet w RMF-ie, jeśli dobrze pamiętam, mówił o takim, ostrzegał przed takim hura optymizmem w inwestowaniu w kryptowaluty.
7: Rząd Mateusza Morawieckiego
8: no między
7: w tej
8: innymi,
7: sprawie.
8: Panie redaktorze, no między innymi KNF było bardzo zdecydowane w swoim podejmowaniu działań, w wymierzaniu kar, jednak ta giełda wcześniejsza, ta BitBay, musiała przestać funkcjonować.
7: A prokuratura umarzała śledztwo.
8: No ale panie redaktorze, to ja mówię o tych 13%, że nie wszystko było idealnie też.
7: I rozumiem, jednak, że tutaj akurat Mateusz Morawiecki nie miał żadnego wpływu.
8: No panie
7: wpływu,
8: redaktorze,
7: tak?
8: No mówienie o tym, że premier polskiego rządu ma wpływ na śledztwa, gdyby tak było, no to byłoby bardzo niedobrze. Pan premier na pewno nie miał wpływu na prokuraturę.
7: A skoro jest tak niebezpieczny rynek kryptowalut, to dlaczego nie głosowaliście za tym, żeby odrzucić weto?
8: Znaczy, panie redaktorze, bo można, znaczy po pierwsze zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Oczywiście dzieją się bardzo złe rzeczy, jeśli chodzi o kryptowaluty, ale na przykład taki BlackRock, czyli firma dysponująca największym kapitałem, kilkudziesięciokrotnie większym niż polski budżet, no inwestuje w kryptowaluty. Możemy zamknąć oczy i udawać, nie ma. Nie ma problemu, nie ma sprawy, w ogóle udawajmy, że tego nie ma, ale rzeczywistość związana z blockchainem, z kryptowalutami istnieje. I ta ustawa, panie redaktorze, w żadnym stopniu nie dotyczy takiej giełdy jak Zonda Krypto. Przeciwnie, ona mogłaby doprowadzić do tego, że firmy, które są nawet uczciwe, które bardzo uczciwie chciałyby w Polsce prowadzić ten biznes, nie mogłyby tego robić ze względu na nadregulacje.
7: A potrafi pan powiedzieć, panie pośle, w takim razie, skoro pan mówi, że ta ustawa niewiele by zmieniła, czym się różni projekt rządowy od tego projektu, który zaproponował prezydent?
8: Między innymi wiele decyzji nie jest decyzjami typowo urzędniczymi, uznaniowymi, ale odnoszą się do sądu.
7: Nie,
8: i oczywiście można, oczywiście pan... można tu, panie redaktorze, też powiedzieć o jednej rzeczy, że sądy w Polsce źle działają, więc czy można powierzać decyzje sądom? No ale panie redaktorze, to nie możemy powiedzieć, sądy źle działają, przejdźmy nad tym do porządku dziennego.
7: Ale to sądom właśnie chce powierzać decyzję pan prezydent.
8: No tak. No, ale
7: uważa
8: panie
7: pan, że to są dobre pomysły?
8: No panie redaktorze, no a zawsze pojawia się pytanie, no czy lepiej jednak, żeby jednoosobowo urzędnik podejmował decyzję? Zresztą panie redaktorze, te rozwiązania, one brzmią twardo, ostro, mocno, ale w praktyce prowadzą do zupełnie odwrotnej sytuacji. To znaczy te firmy, które działają, mogłyby działać w Polsce, a będą działały poza granicami Polski, nie będą w takim stopniu objęte nadzorem zarówno KNF-u, jak i polskich służb, ze względu na to, że mają inną jurysdykcję. W związku z tym te firmy, które mogłyby, ja powiem, jaki jest mój model optymalny, to znaczy prowadzić takie warunki, w których te firmy w ramach kryptoaktywów działają na terenie Polski i są bardzo ściśle kontrolowane. Jeśli one zostaną wypchnięte...
7: Tego chce rząd.
8: No panie redaktorze, dokładnie czegoś odwrotnego. To znaczy przy takich regulacjach, które wprowadza rząd, choć ja też od razu mówię, nie jestem jakimś ekspertem w dziedzinie kryptowalut, jeśli takie regulacje będą wprowadzone, to te giełdy wyniosą się poza Polskę, będą i tak działać. No bo chyba, że odcięlibyśmy internet, no to wtedy rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że handel kryptowalutami został zamknięty.
7: A jakby było rozwiązanie prezydenckie, to by w takim razie w Polsce zostały, pańskim zdaniem,
8: no,
7: tak?
8: No panie redaktorze, myślę, że byłoby większe prawdopodobieństwo, żeby tak się wydarzyło.
7: Czyli jeżeli będzie po raz czwarty ustawa o kryptowalutach w Sejmie, to znowu zagłosujecie przeciw.
8: Jeśli,
7: tak?
8: panie redaktorze, będą jakieś zmiany, które będą poprawiały te ustawy, no to będziemy wtedy myśleć, ale jeśli po raz czwarty będzie zaproponowane dokładnie to samo, to możemy mieć przeświadczenie graniczące z pewnością, choć już wydaje mi się, że mamy, że tu nie o żadne kryptoaktywa, nie o żadne regulacje, chodzi tylko i wyłącznie o politykę. Zresztą no to można zauważyć też na pierwszy rzut oka.
7: I nie przekonało pana wystąpienie premiera na zamkniętym posiedzeniu Sejmu?
8: Nie, panie redaktorze, to znaczy znaczy dało mi dużo do myślenia i to wystąpienie, i ta działalność, dlaczego służby, choć miały informacje, wcześniej nie reagowały. I jeśli ktokolwiek mówi, że ze względu na brak ustawy, no to kurczę, jednak widzimy, że ta ustawa cały czas nie weszła w życie, a prokuratura jednak potrafiła i służby potrafiły jednak zadziałać, zamykać kolejne osoby, podejmować działania, więc
7: to jeżeli prokuratura to było... tak dobrze działa pańskim zdaniem, to w takim...
8: Nie, panie redaktorze, wręcz przeciwnie, nie
7: ale przed chwilą pan to powiedział, że prokuratura dobrze działa w sprawie Zonda.
8: Nie, powiedziałem, że działa. Nie, że dobrze działa, tylko powiedziałem, że działa, a powinna działać 5-6 miesięcy wcześniej przynajmniej.
7: A to w takim razie nie wystarczy sama działalność prokuratury? Potrzebna jest komisja śledcza?
8: No, panie redaktorze, no jeśli chcemy zadowolić się w przestrzeni publicznej takimi informacjami, jakie rzuca Donald Tusk, powołując się na postacie znane, no to oczywiście możemy być
7: prokurator
8: zadowoleni.
7: Prokurator będzie przedstawiał informacje, a nie Donald Tusk.
8: No, ale jednak Donald Tusk też udziela jakieś tam wyrywkowe informacje, powołując się na osoby X, na osoby Murańskiego, wcześniej się powoływał, więc to nie sprawia, że przestrzeń
7: Murański
8: publiczna...
7: Murański nie ma z tą sprawą nic wspólnego.
8: No, panie redaktorze, no tak, no ale jednak, ale z Donaldem Tuskiem ma bardzo wiele wspólnego, zresztą sam mówił kiedyś, że buja się w najmocniejszej ekipie w Polsce, mając na myśli Koalicję Obywatelską, ale panie redaktorze, no Vox Populi, Vox Dei, sondaż dla Rzeczpospolitej wskazuje, że więcej Polaków jest za powołaniem Komisji Śledczej niż przeciwko powołaniu Komisji Śledczej. Ja tu też zwrócę uwagę na jeden aspekt związany z tą Komisją Śledczą.
7: Króciutko,
8: panie redaktorze, no bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że Koalicja Obywatelska była wielki, posłowie Koalicji Obywatelskiej to byli wielcy orędownicy Komisji Śledczych na samym początku kadencji. Dlaczego oni teraz tego nie chcą? Czyżby mieli coś do ukrycia?
7: Więcej pytań, więcej odpowiedzi oczywiście w dalszym ciągu naszej rozmowy. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w naszych mediach społecznościowych i w radiu RMF 24. Panie pośle, Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Belka?
8: O to trzeba pytać pana prezydenta Karola Nawrockiego.
7: To jest jego
8: autonomiczna decyzja. Ja nie mam pojęcia, jaką decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki.
7: Zaraz, jak ta autonomiczna decyzja? Bo to jest tak, że konstytucja mówi wyraźnie.
8: Konstytucja mówi wyraźnie, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest strażnikiem konstytucji, a jeśli Sejm powołuje osobę, która nie spełnia nawet warunków formalnych...
7: Cieszę się, że pan powiedział, że Sejm powołuje osobę.
8: No tak, ale nikt tego nie kwestionuje. Ale jednak ślubowanie musi być złożone w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i tu dla uważnych obserwatorów sceny politycznej powiem, że jest pewna różnica jednak między panem prezydentem Karolem Nawrockim a marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. To znaczy Czarzasty to nie jest prezydent Nawrocki. To są dwie różne osoby i mówienie, że przed Czarzastym ślubowanie to jakby ślubowanie przed prezydentem.
7: Ale wie pan, że według konstytucji prezydent nie ma żadnego wpływu na obsadę Trybunału Konstytucyjnego.
8: Prezydent, no ale jednak jest zapis, że sędziowie muszą złożyć ślubowanie przed prezydentem, ponieważ jest taki zapis, a prezydent jest strażnikiem konstytucji, więc ma prawo również badać, czy ta konstytucja będzie na pewno chroniona przez osobę, która nie spełnia nawet warunków formalnych. I to świetnie udowodnił Paweł Jabłoński, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
7: Przez przypadek, prawda? Pan o nim wspomniał tylko, bo rozumiem, że pański kolega...
8: Mój doskonały kolega, wybitny prawnik, człowiek, który wykonał bardzo ciekawą pracę, udowadniając nawet, że kancelaria premiera podważa to, co zostało przedstawione przez ministra, czy też niedoszłego jeszcze sędziego Trybunału Konstytucyjnego Berka, że nie był radcą prawnym w momencie, w którym sprawował poszczególne
7: jeżeli
8: funkcje.
7: Jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy mieli znowu pad w Trybunale Konstytucyjnym, to jaki pomysł na wyjście z tego pata ma Rozwój Plus?
8: Panie redaktorze, ja osobiście uważam, że powinniśmy doprowadzić do wielkiego resetu konstytucyjnego.
7: Czyli jak to miałoby wyglądać?
8: I tu mogę się powołać na drugiego mojego kolegę ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, równie dobrego prawnika, wybitnego prawnika, fantastycznego posła Krzysztofa Szczuckiego, który przeprowadził serię rozmów z osobami z bardzo różnych scen, z bardzo różnych miejsc na scenie politycznej, od bardzo lewej strony, bardzo takiej prawicowej strony, poprzez prezydenta Andrzeja Dudę. I on pokazuje, na czym mógłby polegać taki kompromis, reset. To znaczy, to mogłoby polegać na tym, że ostatecznie siadają wszyscy przedstawiciele sceny politycznej i jakoś się dogadują. Bo ja niestety mam wrażenie, że dziś ci wszyscy, którzy mówią o tym, że chcieliby naprawy wymiaru sprawiedliwości, to mówią... Wymiar sprawiedliwości będzie naprawiony, jeśli będzie dokładnie tak, jak my chcemy, a dokładnie odwrotnie niż chce ta druga strona.
7: Z całym szacunkiem, ale kluczowe w pańskim rozumowaniu jest słowo jakoś. Jakoś się dogadują.
8: No, ale panie redaktorze,
7: gdzie jest to jakoś?
8: No, panie redaktorze, ja myślę...
7: Coś się panu włączyło.
8: Tak, coś mi się włączyło. Ale, no, panie redaktorze, ale to właśnie Krzysztof Szczucki pokazał, że potrafi rozmawiać z ludźmi, z którymi się całkowicie różni w podejściu do wielu kwestii. I jeśli jakoś właśnie to ma się wydarzyć, to właśnie w ten sposób, że poprzez jednak jakąś rozmowę poprzez dyskusję, a nie przekonywanie drugiej strony, że jeśli dokładnie zrobicie, czego my oczekujemy, to spełnicie obywatelski obowiązek. Czasem trzeba pójść na kompromisy. Ja wiem, że czasem kompromis w polskiej polityce jest równoznaczny ze słowem zdrada wszystkich wartości, ale jeśli można zrobić...
7: A kto odpowiada za ten bałagan w Trybunale Konstytucyjnym? Nie pańskie było ugrupowanie?
8: No, ale panie redaktorze, ważny jest skutek, lecz ważniejsza przyczyna. Przypomnijmy sobie, od kiedy to się zaczęło.
7: Oj nie, ale proszę, bo nie mamy tyle czasu, bo byśmy musieli całą...
8: No więc, panie redaktorze, to zostało, to psucie zostało zapoczątkowane przez Platformę Obywatelską. Nie wydaje mi się, żeby za naszych rządów naprawiono wymiar sprawiedliwości. Tu mówię też uczciwie, no ale teraz to, co się dzieje, no to jest po raz kolejny tak jakby mówienie, że jest źle, a my zrobimy wszystko, żeby było jeszcze gorzej. No, a powinno być jednak lepiej.
7: Czterech radnych Prawa i Sprawiedliwości z Lubelszczyzny właśnie przychodzi z PiSu do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wiele jest takich przypadków?
8: Tak, zdecydowanie. Bardzo dużo osób się do nas zgłasza. Mamy już kilka tysięcy osób, które zgłosiło chęć
7: czyli podbieracie ludzi PiSowi.
8: Nie tylko, panie redaktorze. Jest wiele osób. Ja rozmawiałem wczoraj z jednym z wójtów, który nie był nigdy członkiem Prawa i Sprawiedliwości i jest bardzo zainteresowany współpracą z nami, więc to nie jest tak, panie redaktorze. My rozszerzamy pewną formułę, a ci, którzy są zawiedzeni Prawem i Sprawiedliwością, jak najbardziej, też mogą z nami współpracować.
7: Ale robicie to pod nosem Przemysława Czarnka, kandydata na premiera. Lubelszczyzna, toż to jego matecznik.
8: No, panie redaktorze, a być może właśnie dlatego część osób chciała odejść z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Dlaczego Mateusz Morawiecki pisze list do członków stowarzyszenia? Tłumaczy się z rozłamów w Prawie i Sprawiedliwości?
8: Nie, przedstawia też nasz punkt widzenia, przedstawia wartości, którymi chcemy się posługiwać, wskazując tak, streszczając cały ten długi list do kilku słów.
7: No, ciekawie,
8: że
7: jaki pan cytat wybierze.
8: To nie będzie cytat, panie redaktorze, ale to będzie taka synteza być może, że naszym celem jest stworzenie najnowocześniejszego, najbardziej sprawnego państwa opartego na silnych i twardych i stabilnych fundamentach wiary i tradycji katolickiej. Panie redaktorze, no pan premier Mateusz Morawiecki i wielu specjalistów, jak Janusz Cieszyński, jak Marcin Chorała i wielu innych, wykonywało fantastyczną robotę, chociażby w dziedzinie cyfryzacji, służby zdrowia, to co robił, cyfryzacji też służby zdrowia, to co robił minister Janusz Cieszyński, to co zrobił pan premier Mateusz Morawiecki z naprawą finansów publicznych, to jest
7: Polski
8: jednak
7: Ład?
8: Coś...
7: O tym
8: to
7: pan
8: jest
7: myśli?
8: Jednak, no panie redaktorze, jeśli spojrzymy na Polski Ład, to myślę, że w każdej gminie w Polsce znajdzie pan dziesiątki inwestycji w każdej gminie, które były realizowane z funduszu inwestycji strategicznych.
7: A już
8: Polski
7: myślałem,
8: Ład.
7: Że z funduszy KPO, bo też by pan o tym pewnie powiedział.
8: Ale jeśli, panie redaktorze, dziesiątki inwestycji w każdej gminie, które były realizowane z funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład.

0: Słuchacie radia RMF 24. Volkswagen zmniejszy zatrudnienie o 100 tysięcy osób, poinformowała niemiecka firma. To największa redukcja etatów w historii, ale nie tylko niemiecki gigant ma problemy, a cały rynek europejski, mówi nam prezes Polskiego Związku Motoryzacyjnego Jakub Faryś. Posłuchajmy.
1: Europejska branża motoryzacyjna jest w bardzo trudnym momencie. To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Po pierwsze pandemia, w wyniku pandemii zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, spadek sprzedaży. Dalej, wojna w Ukrainie oczywiście i w konsekwencji szalejące ceny surowców, niektóre nawet w pewnym momencie były kilkanaście razy droższe niż poprzednio. Cła amerykańskie, czyli produkty europejskie, które trafiały na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe, więc są mniej chętnie kupowane. No i rzecz, z którą ostatnio mamy do czynienia, powiedzmy ostatnie dwa lata, czyli ekspansja chińskich firm. Dość powiedzieć, że w Polsce pierwsze półrocze 2026 to prawie 13% rejestracji samochodów osobowych chińskich. W Europie nieco mniej, ale Chińczycy twierdzą, że w ciągu najbliższych kilku lat chcą wziąć mniej więcej 15% rynku europejskiego.
0: To bardzo duże. Czy to jest bardzo duże zagrożenie dla europejskiego rynku, panie prezesie?
1: Ja bym powiedział w ten sposób. No, konkurencja jest zupełnie normalną rzeczą, natomiast ta ekspansja jest bardzo... Powiedziałbym tak, jednocześnie bardzo dużo firm pojawiło się z produktami chińskimi. One najpierw miały sprzedawać, czy najpierw pomysł był taki, że będą sprzedawały samochody elektryczne. Jak okazało się, że Europa nie idzie tak szybko jak politycy, no myśmy też zresztą oczekiwali dużo większego tempa przechodzenia na elektromobilność.
0: Tak, 2035 miał być koniec, prawda? Rejestracji spalinowych samochodów.
1: Na razie ciągle jeszcze legislacyjnie jest koniec, bo propozycja Komisji Europejskiej mówi o pewnym złagodzeniu. To jest taki pakiet dla motoryzacji, ale on na razie nie jest jeszcze przyjęty jako obowiązujące prawo, więc na razie mamy jeszcze 100%. No ale wracając jeszcze do tych chińskich producentów, oni błyskawicznie zorientowali się, że elektryczne samochody tak, ale nie w takim stopniu, w jakim liczyli, i zaczęli oferować samochody z silnikiem benzynowym, hybrydy plug-in. Więc są bardzo elastyczni, bardzo szybko reagują i my musimy robić to znacznie szybciej niż do tej pory robimy. Mam na myśli wprowadzanie nowych modeli i reagowanie na to, jak się rynek zachowuje.
0: No właśnie, ale jak się bronić, panie prezesie, przed napływem tych samochodów z Chin? Po pierwsze, jest ich bardzo dużo, po drugie, są o wiele tańsze. Jaki ratunek dla rynku motoryzacyjnego w Europie?
1: No, Komisja Europejska, przeprowadziwszy śledztwo w zakresie elektrycznych samochodów chińskich, doszła do wniosku, że część z nich jest dotowanych przez państwo. Dlatego Komisja Europejska chce wprowadzić takie rozwiązania, które, no, bardzo ogólnie nazywajmy je Made in Europe. To znaczy, żeby samochody, które są oferowane na rynku chińskim i na rynku europejskim, żeby były produkowane w Europie. Oczywiście dotyczyło to też będzie chińskich firm, dlatego że my dzisiaj traktujemy, że samochód Made in Europe to jest ten, który jest w Europie wyprodukowany.
0: Tak.
1: Bez względu na to, czy właścicielem koncernu są Europejczycy, czy to są producenci koreańscy, czy to są producenci japońscy. Jeżeli ta produkcja jest w Europie rękami Europejek i Europejczyków, no to wszystko jest okej, łańcuchy dostaw, tak. No i dzisiaj już to obserwujemy, zresztą ponownie, zapowiedzi chińskich firm są takie, że do 2032, może 35 roku chcą tutaj w Europie produkować 1,5 miliona samochodów.
0: Mówił prezes Polskiego Związku Motoryzacyjnego Jakub Faryś. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24. Ponad 46% badanych uważa, że powinna powstać sejmowa komisja śledcza, która zbada aferę Zonda Krypto. Przeciwnego zdania według sondażu Ibrisu jest 43%. Ten wynik pokazuje polaryzację w polskim społeczeństwie, mówi w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim politolog profesor Sławomir Sowiński. Odpowiedział również, czy taka komisja rzeczywiście ma szansę powstać.
1: Moim zdaniem powstanie komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto nie opłaca się nikomu, a najbardziej nie opłaca się tym, którzy mają w tej sprawie, że tak powiem, w ręku decyzję, czyli koalicji rządzącej, ale również moim zdaniem nie opłaca się czy to Mateuszowi Morawieckiemu, czy PiS-owi, czy Konfederacji. Natomiast opozycja, znajdując się jednak w cieniu tej afery, szuka jakichś, że tak powiem, wizerunkowych sposobów, żeby pod tego cienia wyjść, żeby odsunąć od siebie jakieś podejrzenia. W związku z tym właśnie formułuje takie postulaty, które są moim zdaniem politycznie kompletnie nie do zrealizowania. Z bardzo prostego powodu. Wszyscy dokładnie pamiętamy, jak ponad dwa lata temu, czyli na początku roku 2024, powołane wtedy przez obóz rządzący trzy komisje śledcze, które miały, że tak powiem, sprawę rozliczeń rządu PiS-u postawić w centrum debaty politycznej, która miała być takim trochę wehikułem, który doprowadzi koalicję 15 października do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Wszyscy pamiętamy, że te trzy komisje śledcze dokładnie odwrotnie sprawy, które podejmowały, można powiedzieć, kompletnie politycznie zamuliły, rozmyły, sprawiły, że one stały się zupełnie nieczytelne i mało kto dzisiaj jeszcze pamięta o aferze wizowej czy aferze wyborów kopertowych. Po prostu instytucja komisji śledczych poza tą pierwszą słynną, prawda, pamiętną komisją przy okazji afery Rywina, ona raczej w polskim systemie polityczno-prawno-medialnym właśnie można powiedzieć zamula i rozmywa polityczne znaczenie spraw, które podejmuje, niż się wyostrza. To się dzieje z wielu różnych powodów, nie chcę teraz w to wchodzić. Po pierwsze dlatego, że wtedy komisja śledcza konkuruje o uwagę z prokuraturą, prawda? Po drugie dlatego, że komisja śledcza to jest też zawsze takie miejsce, gdzie ujawniają się, bym powiedział, pewne polityczne talenty, ale też deficyty różnych polityków, także tych polityków, którzy tymi komisjami jakoś zawiadują. W związku z tym, mówiąc, podsumowując, to jest tylko taki marketingowy zabieg, postulat tej komisji śledczej, który moim zdaniem nigdy nie będzie zrealizowany.
2: Ale rozumiem, jeśli dobrze rozumiem pana profesora, to jest trochę tak, że pan mówi, że zarówno Rozwój Plus, jak i PiS postuluje powołanie tej komisji, bo wie, że ona nie zostanie
1: dokładnie
2: powołana.
1: Dokładnie tak to wygląda, bo jakby z ich punktu widzenia oni mają właśnie bardzo mało narzędzi w tej chwili, żeby zarządzać tym kryzysem wizerunkowym, którym jest dla nich trochę afera Zonda Krypto. Rządzący zawsze mogą, prawda, jakieś decyzje personalne podejmować w tego typu aferach, jeżeli one w nich uderzają. Mogą zgłaszać jakieś projekty ustaw, prawda, mogą podejmować choćby decyzje personalne, takie jak na przykład pan prezydent Trzaskowski, który przy okazji afery Szpitala Południowego odwołał, trochę właściwie, tak można powiedzieć, w taki bardzo radykalny, żeby powiedzieć, brutalny sposób dwie swoje zastępczynie, tak? Rządzący mają polityczne narzędzia, żeby aferami zarządzać. Opozycji pozostają gesty, opozycji pozostają właśnie takie, można powiedzieć, trochę marketingowe ruchy, to po to, żeby pokazać wyborcom, my jesteśmy czyści, my jesteśmy uczciwi, my nie mamy nic do ukrycia.
0: Mówi profesor Sławomir Sowiński. Całą rozmowę możecie posłuchać na RMF On. Gorąco polecam.

0: ogłoszeń.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Po reklamie.
16: RMF FM i programu Powerplay u nas godzina 20, to znak, że nowe fakty są już gotowe.
17: Te najnowsze przedstawią Marlena Chodzio i Tomasz Weryński.
18: Zapraszamy. Chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych.
19: Maszyniści po tragedii na Mazowszu planują protest.
18: Drogowe utrudnienia na S7 w pobliżu Warszawy
19: oraz na autostradowej obwodnicy Trójmiasta.
18: Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce przejdzie remont.
19: Wreszcie będzie dostępne dla turystów.
18: Będą też fakty sportowe.
19: I piłka nożna w mistrzowskim wydaniu.
18: Maszyniści zapowiadają akcję protestacyjną po dzisiejszym wypadku na torach w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
19: Jak ustalił reporter RMF FM, chcą w ten sposób zwrócić uwagę na pogarszający się stan bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych.
18: Szczegóły Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce ma podać jutro przed południem w czasie pikiety przed Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie.
19: W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła jedna osoba, a 7 przebywa w szpitalach.
18: Mieszkańcy Sokolnik tak opowiadają nam o wypadku.
20: No słyszałem, stojąc na podwórku, rozmawiałem z sąsiadką, huk taki, nie? Ja mówię, o komuś, no nie liczyłem, że to pociąg z samochodem, nie? Tylko mówię, może gdzieś dwa samochody się, bo to takie było, jakby puszkę zgiótł, takie było, nie? No i Ale za chwilę wyszłem spod orzecha, patrzę, a tu już się dymi. No i trawa się tu paliła.
15: A te osoby, które wychodziły?
20: Miały skaleczenia na rękach, to tu, to na nosie. Wie pani, jak to jest, nie? Przy takim nieszczęśliwym wypadku. No. Niektórzy byli opamiętani, bo niektórzy to dzwonili już do rodzin, że wypadek to i to, no nic się nie stało, nic się nie tego, dobrze się czują. A niektórzy to jak wyszli, to udawali się tak w pola. Ja nie wiem po co, no czy to
15: w szoku. Może w takim szoku?
20: W szoku, na pewno, nie?
19: Z panem Markiem z Sokolnik Suchych rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greiner.
18: Na miejscu przez cały czas pracują śledczy.
19: Zderzenie dwóch samochodów osobowych na trasie S7 w pobliżu Dawidów Bankowych między węzłami Zamienie i Warszawa Lotnisko.
18: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy.
19: Uważajcie też na obwodnicy Trójmiasta.
18: W pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack samochód osobowy uderzył w barierę. W stronę Gdyni przejedziecie jednym pasem.
19: Ważny wyrok Sądu Najwyższego.
18: Orzekł on, że nieodebranie ze starostwa prawa jazdy nie oznacza, że kierowca prowadzi auto bez uprawnień.
19: Tym samym sąd przychylił się do kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz uniewinnił kierowcę.
18: Chodzi o sprawę z listopada ubiegłego roku z Nowej Soli.
19: Kierowca został ukarany grzywną i półrocznym zakazem prowadzenia pojazdów, mimo że poprzedni zakaz nie był już aktualny.
21: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
18: Symbol karkonoszy odzyska swój dawny blask.
19: Dziś w Karpaczu podpisano umowę wartą blisko 25 milionów złotych na remont obserwatorium na szczycie Śnieżki, które od 11 lat jest zamknięte dla turystów.
18: Prace ruszą już w przyszłym tygodniu. Na linii nasza dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
19: Martyno, ile potrwają prace?
22: No, turyści muszą uzbroić się w cierpliwość, bo remont trzech charakterystycznych spotków potrwa aż, uwaga, 5 lat. Wszystko dlatego, że prace będą się odbywały w wyjątkowo trudnych, wysokogórskich warunkach na najwyższym punkcie Karkonoszy. Na Śnieżce przez większość roku jest śnieg, mgła i silny wiatr. Ale musimy zwrócić tę perełkę turystom, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
23: W tym dolnym dysku pojawi się na nowo restauracja, będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone.
22: Śnieżkę odwiedza rocznie 2 miliony turystów.
19: I to wszystko w tych faktach.
18: Za godzinę przywita się z wami Mateusz Bożek, a my dziękujemy.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: A na wieczorne fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
24: Zgadza się, dobry wieczór. Zaczynamy od europejskich boisk, bo dzieje się na nich naprawdę wiele. Pierwsza kolejka Ligi Mistrzów przynosi nam dziś sporo bramek. Barcelona gra z Feyenoordem i prowadzi już 3-0. Z kolei VfB Stuttgart z Wikingiem Stavanger prowadzi 3-1. W meczu Barcelony 57 minuta, w meczu niemieckiego zespołu z norweskim 58. Teraz ruszamy z kolejnymi spotkaniami. Mierzą się Napoli z Arsenalem, Liverpool z Atletico, PSG ze Slovakią oraz Sporting z Galatasaray. W piłkarskiej Lidze Mistrzów bez polskich akcentów, za to wśród faworytów rozgrywek EHF są nasi szczypiorniści. Industria Kielce mierzy się obecnie z HC Krynic Luczarn i prowadzi 24-22. Dziś zmagania w pierwszej kolejce rozpocznie na wyjeździe Orlen Wisła Płock, która zagra z HBC Ran.
25: Na pewno jest to wymagający rywal, bardzo dobra drużyna, od lat występująca na najwyższym poziomie europejskim. Tym bardziej tam u nich w domu, przy tej niesamowitej atmosferze, będzie to ciężki mecz.
24: Ja uważam, Jakub Szyszko, prawoskrzydłowy Wisły, początek tego meczu o 20:45. Ale powróćmy jeszcze na moment do Kielc. Nowym prezesem Iskry został jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, Karol Bielecki.
26: Gwarantuję to, że będziemy klubem stabilnym, że będziemy klubem, który może skupić się na pracy z młodzieżą i może skupić się na pracy z pierwszym zespołem i ten zespół budować według swojego pomysłu na to, żeby liczył się i w Lidze Mistrzów i liczył się też w walce o Mistrzostwo Polski.
24: Karol Bielecki zastąpił na stanowisku Pawła Papaja, który przez ostatni rok kierował klubem. I na koniec jeszcze otwarcie siatkarskie Mistrzostw Europy, a w nich w polskiej grupie Bułgaria pewnie 3-0 pokonała Macedonię Północną.
27: Radio LMA.

0: Pan Karol Żeromski, człowiek z największym doświadczeniem wśród motorniczych czynnych, egzaminator tych, którzy starają się o pozwolenie na tramwaj. A dlaczego niebieskie wozy wypadają z torów? Za chwilę postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie.
1: W głowie mam mętlik.

0: Nazywam się Maciej Sas i zapraszam słuchaczy na kolejną część tramwajowego wrocławskiego wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław. A zastanawiamy się dzisiaj nad tym, czy rzeczywiście wrocławskie tramwaje wyjątkowo często mają chęci do skoku w bok. W bok szyn dokładniej. A naszym rozmówcą, ekspertem jest pan Karol Żyromski, egzaminator większości wrocławskich motorniczych. Chciałbym, żebyśmy, wspominaliśmy o tym, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprawach technicznych. Czy ta technika w jakim stopniu, no z pańskiego punktu widzenia człowieka, który lata spędził w tramwajach, zna ten i tabor, i tory, i sieci, wszystko, w jaki sposób może to zawinić? Mamy coraz nowsze wagony, mamy remonty newralgicznych odcinków torowisk, wymiana zwrotnic i tak dalej. Jednak to się zdarza. Co najczęściej pana zdaniem może zawodzić?
1: Moim zdaniem najczęściej to jest jednak wina i stan torowiska. Mimo tych remontów, no były bardzo duże zaniedbania, no i też nie można od razu wrócić do punktu idealnego, że wszystko jest w ciągu 3-4, czy nawet roku, 3-4 miesięcy, czy w ciągu roku wyremontowane.
0: No tak, to nie jest możliwe ani pod względem czasu, ani pod względem pieniędzy.
1: Proces trwa, tak. Natomiast no, te odcinki, które się niestety już degradują w sposób poważny, no jeżeli to jeszcze nie jest czas na ich remont, no to jest często właśnie przyczyną potem tych wykolejeń, nie? Można powiedzieć, że też może być jakiś błąd motorniczego, wina motorniczego. Tylko pamiętajmy, ja już tu wcześniej wspominałem, no jeżeli gdzieś jest krótki odcinek toru, wiadomo, że można to naprawić, można to zmienić i
0: niewielkim kosztem.
1: Naprawia się niewielkim kosztem, nie naprawia się, a wisi przez rok czy dłużej znak ograniczający prędkość, no to któryś z motorniczych też może nie wytrzymać. Choć oczywiście nie pochwalam takiego postępowania.
0: Ja też muszę się przyznać, że nie jestem zupełnym laikiem w tej dziedzinie, bo sam mam uprawnienia motorniczego, zresztą zdawałem egzamin u pana. Dziękuję, zdałem. Ale dzięki temu też wiem o tym, że starzy motorniczowie, ale też inżynierowie mówili o jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest istotna. Że we Wrocławiu łuki tramwajowe, czyli zakręty torów, są miejscami stanowczo zbyt ostre, przynajmniej dla niektórych modeli tramwajów. Czy rzeczywiście tak może być?
1: Największe problemy mogą mieć Skody, no bo te Skody mają minimalne, Skody wózki zamontowane w tego typu tramwajach mają minimalne promienie skrętu, no i na łukach też o małych promieniach skrętu, no to może od razu nie powiem, że się wykolejają, ale niszczą torowisko. Same z tego powodu torowisko jest niszczone.
0: A degradacja torowiska oznacza też, że potem ono będzie trudniejsze.
1: Szybciej będzie, tak, szybciej znajdzie się w takim stanie, które już może zagrażać niebezpieczny przejazd.
0: Pan wyprzedził to, co chciałem zapytać, właśnie te Skody. Z jednej strony jeździ się nimi wygodnie, zwłaszcza po remontach, z drugiej strony te środkowe wózki, one nie każdy wie, jak jest zbudowany tramwaj. Im bardziej skrętny wózek, jeżeli każdy jest skrętny, jest ich więcej, łatwiej można wejść w zakręt i te zakręty mogą być ostrzejsze. W przypadku Skody tak nie jest.
1: Tak nie jest i to jest właśnie problem, no ale trudno też eliminować jazdę tych tramwajów typu Skoda do określonych linii, tylko na przykład jeździmy prosto z Biskupina do Leśnicy i nigdzie więcej. No to nie jest możliwe. No muszą jeździć, poruszać się również po tych torowiskach, gdzie takie promienie skrętów są, jakie są. No to właśnie jest problem, który może stwarzać takie potem zagrożenia.
0: Czyli tak naprawdę te tramwaje, które mają więcej tych wózków, czasami wydają się teoretycznie dla kogoś, kto nie ma wiedzy, bardziej prymitywne, ale one mają łatwiej się nimi jeździć.
1: Nie niszczą też tak torowiska, o tym trzeba wyraźnie powiedzieć, bo wózek po prostu ma duży promień skrętu, wchodzi dość łagodnie w łuk i nie jest zdzielana ten tor, nie jest on niszczony, nie? I to jest bardzo, nawet właśnie ta tramwaj przejechał tego typu, to nawet go nie słyszymy, a gdyby przyjechała Skoda i przejechała koło nas, na pewno to usłyszymy, jak ona się zachowuje na tym łuku.
0: No tak, właśnie przypomnę, że siedzimy przy pętli tramwajowej Wrocław Oporów. Wjechała czwórka właśnie, tramwaj Moderus Gamma. Zupełnie prawie nie było słychać. Za chwileczkę, kiedy przyjedzie Skoda, zwrócimy uwagę, będzie zupełnie inaczej. Ja przypomnę, że rozmawiamy z panem Karolem Żyromskim, najbardziej doświadczonym wrocławskim tramwajarzem. Jeżeli mam możliwość rozmawiania o tym, to chciałbym też zapytać o inną rzecz. Nie tylko wypadanie z torów budzi oburzenie, a właściwie może ono nawet chyba rzadziej niż te rozmaite rzeczy związane z jazdą po mieście. I na przykład taką sprawą, która wielu kierowców irytuje, to jest to, że denerwują się na tramwajarze. Mam zielone światło, a tramwajarz jeszcze przejeżdża mi przed maską. Czy to wynika ze złośliwości? Pewnie to się może zdarzyć, ale tak naprawdę to chyba wynika też z tego, co wiem, jako licencjonowany tramwajarz, chociaż nie jeżdżę w tej chwili, że te cykle świateł dla tramwaju są za krótkie.
1: To jest temat rzeka i moglibyśmy o tym rozmawiać bardzo długo.
0: To powiedzmy krótko, jak jest.
1: Tak jak pan powiedział. Po prostu sygnalizacja świetna, to mogliby też powiedzieć fachowcy od programowania i ustalenia tych programów. Są wytyczne ministerstwa, określają, ile potrzeba czasu na przejazd tramwaju przez skrzyżowanie i w związku z tym, ile sygnał zezwalający na wjazd musi być wyświetlany, jaki czas potem ewentualnie na ewakuację, żeby zmienić kierunek już. Natomiast one nie uwzględniają przepisów wewnętrznych, które MPK wprowadza, ograniczając przejazd przykładowo przez zwrotnicę do 10 km czy 15 km na godzinę, w zależności czy jest jazda na wprost, czy jest jazda gdzieś na łuku, czy przejazd przez krzyżownicę. No to i stąd się biorą potem te problemy, no bo motorniczy ma do wyboru. Albo jadę powoli, przestrzegam tych wszystkich wewnętrznych przepisów i potem nagle już spotykam się z samochodem gdzieś na środku skrzyżowania jadącym w kierunku poprzecznym, albo po prostu jadę trochę szybciej, przejadę, a nie daj Boże wykoleję się, wcale nie z tego powodu, nie, że, bo jak on pojechał nawet 20 czy 25, to naprawdę to nie zagraża, nie z tego powodu się wykoleję, ale torowisko było trochę w gorszym stanie, wykoleję się, no to potem jest wina motorniczego.
2: No tak naprawdę wyjaśnijmy, że każdy tramwaj ma czarną skrzynkę tak zwaną, oczywiście rejestrator tych parametrów jazdy. No i jeżeli jest wykolejenie, to wszystko działa na niekorzyść motorniczego, tak?
1: Oczywiście, że tak.
2: Czyli co,
1: krótka, jechał pan nie 10 na godzinę, jechał pan 15. Już po prostu stwarza się taką sytuację, że motorniczy jest winny. Ale jestem, naprawdę z tym doświadczeniem jestem przekonany, że ten tramwaj jadąc nie 10, nie 15, a 15, nie wykoleił się z tego powodu. No. Tylko wykoleił się z tego powodu, że torowisko było nie takie, no, a może, nie wiem, może inna przyczyna, no, była, ale nie dlatego, że on pojechał 15, to jest przyczyna wykolejenia.
2: Czyli zawsze tak naprawdę winny tramwajarz.
1: No, takie czasy teraz są.
2: Ciężko być tramwajarzem i potwierdzam to jako człowiek, którego tego doświadczył. Wie pan co, jest jeszcze jeden taki zarzut przeradzający się czasami już w swego rodzaju żart. Ludzie piszący o tym, szczególnie w mediach społecznościowych, ale nie tylko, rozmawiający, mówią, że wrocławscy tramwajarze hamują dzwonkiem, co znaczy, że jedzie i zamiast zahamować przed samochodem, który wbił się właśnie przed niego, to on dzwoni na niego. No ale znowu, to są przepisy. On tak powinien zrobić.
1: Sygnał podawany przez motorniczego dzwonkiem jest w pewnym sensie sygnałem ostrzegawczym. No pamiętajmy, że tramwaj porusza się po torach tramwajowych. Nie ma możliwości zjechania normalnie gdzieś lekko w lewo czy w prawo. Będzie zawsze się poruszał wyznaczonym przez kierunku po torze, którym jedzie. No. I bardzo często jest taka sytuacja, że kierowca, który ma z prawej strony dużo miejsca, no to tak się ustawi przy tym torowisku, że motorniczy nie może przejechać. No i to jest po prostu używanie dzwonka jakby z prośbą delikatnie zadzwonienie, żeby zjechał na prawo, żeby trochę się odsunął.
2: Bo nie ma innej możliwości.
1: Bo motorniczy raczej nie przejedzie, a kierowca ma możliwość. Nie? Bo myślę, że jeżeli takiej możliwości kierowca nie ma, to i motorniczy w większości przypadków też nie będzie go pogonić. No, to mogą się zdarzyć, wszędzie są ludzie i ludziska i może mogą się takie przypadki zdarzyć, jednak z mojego doświadczenia to wynika w większości przypadków, to jest niewłaściwe zrozumienie przez kierowców, co to jest tramwaj, jak on się porusza i jak trzeba się zachować wobec przejeżdżając koło tramwaju.
2: No i że tramwaj nie hamuje jak samochód.
1: Oczywiście. 30 ton zatrzymać to nie jest takie proste. Co prawda teraz hamulce już są sprawniejsze, to nie są dawne czasy, że to była droga hamowania taka długa. Natomiast jest problem innego typu, że gwałtowne hamowanie, dlatego że pan kierowca nagle podjechał i wjechał na torowisko przed jadącym tramwajem, powoduje, że być może nie dojdzie do kolizji, ale 10 pasażerów tramwaju będzie leżało na podłodze z tytułu awaryjnego hamowania tramwaju.
2: I niektórzy mogą się połamać na przykład.
1: Mogą być urazy, więc...
2: Co zresztą się dzieje, to nie jest wymyślona sytuacja.
1: To jest sytuacja realna, że po awaryjnym hamowaniu tramwaju, no potem trzeba komisję wypadkową i nas ruchu wzywać, bo jest ktoś poszkodowany w tramwaju. Kierowca sobie pojechał, jemu się nic nie stało, bo motorniczy zatrzymał, jeszcze zdążył zatrzymać przed tym samochodem ten tramwaj, ale ma poszkodowane osoby w tramwaju.
2: Czyli to nie jest wredny motorniczy, tylko taki, który myśli o swoich pasażerach.
1: Raczej tak. I dlatego o to chodzi. Dlatego ten sygnał wcześniej, żeby jakoś ostrzec nawet zbliżający się samochód, bo często to już widać, że ten kierowca już się zbliża do torowiska i on będzie wjeżdżał. No to po to ten sygnał, żeby jednak popatrzył w lusterko i widział, że nadjeżdża tramwaj i jak ma miejsce, to jeszcze, żeby zjechał trochę na prawo i umożliwił przejazd motorniczemu.
2: Do tramwajów i kłopotów z nimi związanych wracamy za chwilę w RMF24 Wrocław. I mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo o paru niuansach związanych z pracą motorniczego i z tym, jak jego praca wpływa na nasze życie, będziemy mogli jeszcze powiedzieć.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Nazywam się Maciej Sas i zapraszam słuchaczy na kolejną część tramwajowego wrocławskiego wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław. O wykolejeniach niebieskich wozów uznawanych za jeden z symboli naszego miasta, niestety, rozmawiamy z panem Karolem Żyromskim, człowiekiem, który o niebieskich tramwajach i ich torach wie pewnie prawie wszystko. Zaraz będzie się oburzał, że mówię za dużo, ale nie. No, wie pan wszystko. No,
1: na pewno wszystkiego nie wiem, bo nie jestem alfą i omegą, żebym wszystko mógł wiedzieć. Natomiast no, praktyka, myślę, tyloletnia i kontakt z tym zawodem i z pracą jako w charakterze motorniczego.
0: I znajomość wszystkich, których pan egzaminował przez te czasy.
1: No, to jakieś tam na pewno doświadczenie daje.
0: Rozmawialiśmy już o technice, a więc o tramwajach, o torach, o niuansach związanych z jazdą po naszym mieście. Tego jest dużo. Pora na motorniczych. W mediach społecznościowych, szczególnie tam, ale też w doniesieniach medialnych, często winą za te kłopoty komunikacyjne, w tym za wykolejenia czy rozjechania, są obarczani tramwajarze, czyli jak mawiają niektórzy kierowcy tramwajów, no nie kierowcy, bo tam nie ma kierownicy. Ile w tym racji, że najczęściej wina tramwajarzy? No z punktu widzenia pracodawcy, czyli MPK, no często tak jest.
1: Tak, oczywiście. Taką modą też się stało w tej chwili, że gdzie jakieś są problemy związane z torami. Oczywiście wszystkiego się nie da naprawić od razu, nie? Ale jakże jakieś wykolenie nastąpi, no to zaraz się wiesza znaki ograniczające prędkość i uważa się, że ten temat został zakończony, nie? Znak często wisi rok, a toru się nie naprawia. No,
0: a tramwajarz nerwy ma na wodzy.
1: W którymś momencie któryś po prostu nawet zapomni, no pojedzie trochę szybciej, no i może dojść do kolejnego wykolejenia, no ale to chyba nie jest sposób na rozwiązywanie problemów. I można stawiać co ileś metrów, czy nawet co 200, 300, czy nawet części ciągle znaków ograniczających z jakichś powodów, no bo jak ta komunikacja w mieście będzie funkcjonować?
0: A zachęcamy do tego, jeździcie komunikacją miejską, zostawcie swoje samochody w domu.
1: Oczywiście. I dlatego należałoby wprost przeciwnie nie robić, podejmować takie działania, żeby te tramwaje mogły jeździć szybciej. No przecież popatrzmy na trasę do Leśnicy. No, przecież wyremontowane torowisko, tam prosi się, żeby zwiększyć prędkość do 70 km na godzinę. Jest to w innych miastach praktykowane, jest słynna pestka w Poznaniu, w innych miastach tak samo tą prędkość się podnosi. U nas maksymalnie 50. No i jak tu zachęcić pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej?
0: Panie Karolu, wróćmy do samych tramwajarzy, którzy wszyscy muszą przez pańskie ręce przejść. Pan musi sprawdzić, czy oni nadają się i mówi pan, zdał pan egzamin, może pan jeździć, nie zdał pan, czy pani egzaminu, nie jeździmy. Jak wygląda to szkolenie wrocławskich motorniczych i czy ono jest pana zdaniem takie, jak być powinno? Pytam, bo zasady w ostatnich latach mocno się zmieniają, a też jak słyszę, sami ci, którzy zdają, mają wiele wątpliwości z tym związanych. To, o dziwo.
1: Tak, to jest bardzo sytuacja ciekawa. Kiedy prezesem był jeszcze pan Balawajder, szkolenie praktyczne, nie mówię tu o teoretycznym, bo tam jeszcze parę godzin dochodziło teoretycznego, ale samo praktyczne było przewidziane na 90 godzin.
0: 90 godzin każdy spędzał jako motorniczy z instruktorem.
1: Tak jest, tak jest. Z instruktorem, więc z osobą, która jest przygotowana odpowiednio do szkolenia, tak, i bierze też odpowiedzialność za to, co robi. I już był pomysł pana prezesa taki, żeby to szkolenie przedłużyć do 120 godzin.
0: Czyli to poprzednie 90 za mało, żeby lepiej wykrzyły szkolenie.
1: Mówiło się nawet o 120. No niestety pan prezes Belewajder zmarł. Po zmianach zarządu okazało się, że po pewnym czasie temat oczywiście przedłużenia szkolenia upadł. Mało, skrócono je z 90 godzin do 80. A po kolejnym roku, czy może już trochę dłużej w tej chwili, mniej więcej na przełomie roku, ostatnie kursy są skrócone już do 60 godzin szkolenia praktycznego.
0: Co to oznacza dla uczącego się tramwajarza?
1: Że nie jest w stanie przygotować się dobrze do pracy w tym zawodzie, co zresztą to nie jest mój wymysł, bo sami kandydaci do tego zawodu już interweniowali, nawet pisali pisma, kierowali do zarządu, prosząc o przywrócenie szkolenia dłuższego, bo oni nie są w stanie się przygotować do tej pracy w sposób właściwy. Ja to w 100% potwierdzam ten fakt.
0: Czyli są tacy ludzie, którzy na przykład w wielu miejscach Wrocławia, do których normalnie jako liniowi będą jeździć, nie byli.
1: Tak, nawet przystępując do egzaminu, formują mnie, że on tam nie jechał, tamtędy nie jechał, tu nie jechał. Gdzieś tam wczoraj mieliśmy skręcić przy hali targowej w lewo, mówię, ale ja tu proszę pana nie jechałem. Ja mówię, no dobrze, ja bardzo współczuję, ja to rozumiem, ja się z panem zgadzam, że szkolenie jest za krótkie, no ale ja też się podpisuję pod dokumentem, który ma pana upoważnić do kierowania tramwajem.
0: I do tego, żeby być odpowiedzialnym za życie ludzkie.
1: Tak, no niektórzy to dyrekcje MPK w zarządzie tłumaczą, że potem jest wydłużony czas patronatu i że jeździ z patronem dłużej.
0: Co to znaczy jazda z patronem, proszę wytłumaczyć?
1: To znaczy, że ileś godzin potem motorniczy nie jedzie sam, tylko obok niego stoi patron.
0: Ale on nie ma możliwości zahamowania. To nie jest tak jak z instruktorem, że ma drugi zestaw...
1: Teoretycznie może tam chwycić za to, że nie próbować hamować, ale tu chodzi jeszcze o coś innego. Patron to nie jest instruktor. Instruktor jest specjalnie przygotowany, zdaje egzaminy i on wie, jak przygotować kandydata na motorniczego. Patron to wyraźnie bardziej patrzy, coś tam doda, coś po prostu...
0: Jak się zachować na przystanku.
1: Tak, no a nawet jak jakieś uwagi zgłasza, to potem zmieniają patrona do tego kandydata i temat się kończy.
0: Wie pan co, teraz cały czas trwają kursy, cały czas, zresztą pan to widzi, bo pan egzaminuje tych wszystkich ludzi, a z pańskiego punktu widzenia, bo też głównie mówi się, że brakuje kierowców autobusów. Gdyby tak to chcieć porównać, co jest trudniejsze? Być motorniczym, być kierowcą autobusu, jak pan sądzi? Można to w ogóle ocenić?
1: Nie oceniałbym tego, nie porównywał.
0: Dobrze, to zostawiamy.
1: Jazda po torach jest zupełnie co innego niż jazdą po drogach, po ulicach.
0: Ja o to celowo pytam, bo część ludzi wydaje się, że skoro jeżdżą samochodem też, no to już wiedzą, jak tramwaj jedzie. Nie do końca jest tak i to ocenianie motorniczego trochę jest na wyrost. Nie wiemy, z czym on się mierzy.
1: Tak jest, no oczywiście.
0: Zwłaszcza, że on w tym samym czasie musi też patrzeć, co się dzieje z pasażerami, kto go wyprzedza, kto mu wjeżdża przed maskę tramwaju i parę innych rzeczy.
1: 30 ton i 100 pasażerów, załóżmy, nie? Tak delikatnie biorąc.
0: I zaczyna padać deszcz.
1: A jesień, liście spadają z drzew.
0: To jest najgorsza pora dla motorniczego, prawda?
1: Oj, oczywiście, że tak. Ślisko, Park Szczytnicki we Wrocławiu, no to są miejsca nie tylko takie, gdzie mimo naprawdę zachowania szczególnej ostrożności można pojechać. Można przejechać trochę dalej, niż trzeba ten tramwaj zatrzymać w określonym miejscu.
0: Kursy trwają, jak powiedzieliśmy, cały czas. Czy pańskim zdaniem ten człowiek powinien mieć jakieś szczególne cechy, takie, które sprawiają, że on się nadaje do tego zawodu, czy też są takie, które go wykluczają? Wspomniał pan już w czasie naszej rozmowy, z czasami, którym pan mówi, świetnie, pani zdaliście, ale może lepiej nie róbcie tego dla swojego dobra i pasażerów. Ale jakie cechy są ważne?
1: Był dobry zwyczaj jeszcze rok temu, półtora roku temu, kiedy kandydaci, którzy zgłaszali się do MPK i chcieli pojechać do pasa motorniczego, trafiali najpierw do ośrodka szkolenia, gdzie, jak można powiedzieć, była prowadzona przez doświadczonych instruktorów, kierownictwo tego ośrodka, była prowadzona weryfikacja, bo to są byli fachowcy tak samo i na co dzień pracują, spotykają się z tymi ludźmi i oceniali, czy ta pani, czy ten pan nadaje się do tego zawodu. I taką opinię potem przygotowywali do działu kadr w MPK i to było honorowane, nie? Teraz dział szkolenia został zupełnie od tego odsunięty. W zasadzie na kurs może trafić każdy bez większych wymagań. Słyszałem nawet, że nie musi mieć pozwolenia, nie mieć prawo jazdy kategorii B, załóżmy, też może przyjść na kurs motorniczego i zasiadać potem za stery 30-tonowego pojazdu.
0: No, to trochę dziwne. Tylko wspomnę o tych hałasach, które słyszycie za gdzieś w tle. Siedzimy przy Pętli Wrocław-Oporów. Tutaj cały czas tramwaje jeżdżą, wjeżdżają na swoje stanowiska. 4, 11, 20 tutaj są. I stąd te odgłosy, ale specjalnie tu jesteśmy po to, żeby właśnie był klimat ten tramwajowy. Czyli to jest ważne, że człowiek ma pewne predyspozycje, ale...
1: Powiem pan... tak może jeszcze, jeżeli mogę dodać. Jest grupa ludzi, tak zwanych miłośników, którzy od małego kochają tramwaje. Jak oni przychodzą na kurs, to po tym kursie na egzaminie to no, mógłby usiąść tego samego dnia z pasażerami jechać i nikt z pasażerów nie zauważył, że on dopiero zdaje egzamin. Ale to nie jest liczna grupa. Natomiast niestety większość to przy skróconym kursie to nie ma szans na wdrożenie się w sposób właściwy do tej pracy.
0: Panie Królu, jeszcze jedna rzecz na koniec, podsumowując. Po to się spotkaliśmy, żeby porozmawiać o tych wykolejeniach, rozjechaniach. Nie wyjaśniliśmy różnicy, jeszcze może krótko powiemy. Czy jest możliwe, żeby radykalnie zminimalizować liczbę takich zdarzeń? Jak to zrobić najkrócej mówiąc, podsumowując?
1: Na pewno to, że miasto zintensyfikowało prace remontowe torowisk, no za parę lat jakieś efekty przyniesie. To nie ulega wątpliwości i myślę, że tych zdarzeń też będzie mniej.
0: Nowe tramwaje też pewnie pomogą.
1: Na pewno tak, zwłaszcza, że te nowe, no to już są inne tramwaje niż typu Skoda i jednak tych torowisk też tak nie niszczą, więc jest szansa na pewno na poprawę. Nie można tu wszystkiego mówić, że jest źle i będzie gorzej. Nie, wprost przeciwnie. Jest nadzieja, że będzie lepiej. Natomiast jest no, dużo rzeczy, które o czym mówiłem tutaj. Niektóre należałoby poprawić, nie chodzi przy tym szkoleniu, czy
0: też... Dbaniu o drobne rzeczy.
1: O drobne rzeczy, no i do dążeniu właśnie do stwarzania takich warunków, żeby zachęcić pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej, choćby to, co o tym wspomniałem, o tym zwiększeniu prędkości na niektórych odcinkach tras wydzielonych, tam gdzie jest to możliwe.
0: Można powiedzieć, tak nam dopomóż MPK. I tutaj wrocławski wieczór Radia RMF 24 Wrocław kończy kurs, dojeżdżamy do pętli tramwajowej. Za rozmowę dziękuję panu Karolowi Żeromskiemu, a ja mam prośbę jako dziennikarz, ale też trochę jako tramwajarz. Bądźmy nieco bardziej wyrozumiali dla naszych motorniczych. Ogromna większość z nich to naprawdę dobrze mili ludzie.
2: Radio RMF 24.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Radio RMF24.
12: Marcin Jędrek, Tarek Maciborek, dziękujemy za dzisiejszy Powerplay. Jutro powracamy po 18.
13: A teraz 22 na zegarze RMF FM. Fakty przedstawia Mateusz Bożek.
14: W Stanach Zjednoczonych wielka mobilizacja republikanów przed jesiennymi wyborami. Donald Trump zapowiada, że po nich zakończy się wojna z Iranem. Po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych rząd zapowiada zmiany w przepisach i zaostrzenie kar. Będą też tychy, do których zjechała światowa elita psów obronnych. Republikanie ze wszystkich amerykańskich stanów zjechali do Dallas w Teksasie, gdzie rozpoczyna się właśnie konwencja partii republikańskiej przed jesiennymi wyborami. Do walki ma zagrzewać się prezydent Donald Trump. Pojawi się na scenie dzisiaj i jutro. Łączymy się z naszym studiem w American Airlines Center. Jest w nim nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, czy republikanie wierzą, że jesienią pokonają demokratów?
15: Tak, i w każdej rozmowie podkreślają, że Donald Trump nadal będzie mógł realizować swoją politykę. Atmosfera naprawdę bardzo gorąca, co mam nadzieję słychać. I jak powiedziałeś, są tu przedstawiciele ze wszystkich amerykańskich stanów. Ci z Teksasu oczywiście w charakterystycznych kapeluszach, z Wisconsin mają na głowach nakrycia przypominające ser, bo Wisconsin słynie z produkcji serów, a delegaci z Hawaju są obwieszeni kwiatami. Mają się tutaj przez dwa dni mobilizować, wspierać kandydatów, by obronić większość na Kapitolu. Gdyby przegrali, prezydentowi trudniej będzie sprawować władzę. Będzie blokowany, a dodatkowo demokraci zapowiadają, że uruchomią procedurę usunięcia go z urzędu. W Stanach Zjednoczonych zaczyna się gorący wyborczy okres. Ze studia Radia RMF FM w hali, gdzie odbywa się konwencja republikanów, Paweł Żuchowski.
14: Donald Trump przed wylotem do Dallas zapowiedział, że wojna z Iranem zakończy się natychmiast po wyborach do Kongresu. Prezydent USA przekonywał, że wtedy gwałtownie spadną również ceny ropy, których baryłka kosztuje obecnie ponad $100. Wybory do Kongresu odbędą się 3 listopada.
16: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
14: Najpóźniej jutro rano prokurator rozpocznie śledztwo dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym przez kierowcę ciężarówki, który w Sokolnikach Suchych na Mazowszu wjechał w pociąg Intercity. W wypadku zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. Mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości są poruszeni tragedią.
17: Żyję tutaj 19 lat w miejscowości Sokolniki Suche.
2: No i jeszcze takiej tragedii to tutaj nie było. Ciężki widok, szczerze mówiąc, maszyna wygląda, no, makabryczny widok.
11: Przyjechał taki pan z Radomia, bo córka jego jechała. I dopiero mówi, zdążyłem córkę wsadzić do pociągu i tak ją to spotkało, nie?
17: Ale ta córka, na szczęście, wszystko dobrze.
11: Wzięli ją na obserwację do szpitala.
14: Usłyszała od mieszkańców Sokolnik Suchych nasza reporterka Magdalena Greinert. Za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle kierowca będzie mógł stracić prawo jazdy na 3 miesiące, zapowiedział w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Resort chce również zaostrzyć przepisy karne wobec osób, które swoim zachowaniem doprowadzą do zagrożenia lub katastrofy na przejeździe. Projekt zmian ma być gotowy na przyszłotygodniowe posiedzenie Rady Ministrów. O poranku zapraszamy na publicystykę. O 7:00 Piotr Salak w Radiu RMF 24 porozmawia z wiceszefem MON Pawłem Bejdą. 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Muszą umieć wytropić, bronić i dokładnie reagować na komendy. W Tychach trwają Mistrzostwa Świata Psów Obronnych. Przyjechało na nie ponad 30 drużyn z Europy, Ameryki i Azji.
18: Ocenia się i to, jak właściciel kontroluje psa, ale głównie ocenia się psychikę psa, czyli jego zdolność do powstrzymywania ataku, do siły, twardości charakteru, do cech psychicznych, które ten pies sobą reprezentuje i do tego, czy jest podporządkowany swojemu właścicielowi.
14: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek, a zmagania potrwają do niedzieli.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: W RMF FM czas na ostatnie już dziś fakty sportowe. Przedstawi je Paweł Konieczny.
19: Opowieści z najważniejszych europejskich aren piłkarskich. Rozpoczynamy od remisów. We wszystkich 4 meczach za nami 45 minut gry. W starciu Liverpoolu z Atletico 1-1, podobnie jak w spotkaniu Sportingu z Galatasaray. Bez bramek w pierwszej połowie rywalizacji Napoli z Arsenalem. Twardo w nowe rozdanie Ligi Mistrzów wchodzi broniąca tytułu Paris Saint-Germain. 2 trafienia Dembele i 1 Torresa powoduje, że ekipa ze stolicy Francji prowadzi ze Slovanem Bratysława aż 3-0. Przenieśmy się na parkiet, ale pozostańmy przy Lidze Mistrzów. Orlen Wisła Płock mierzy się na wyjeździe z HBC Nantes w pierwszej kolejce tych rozgrywek. No i niestety na 11 minut przed zakończeniem tego spotkania przegrywa 19-21. Wcześniej Industria Kielce pokonała u siebie HC Krynic Lucern 30-29. A na krajowym podwórku dziś otwarto drugą serię Superligi. MMTS Kwidzyn pokonał MKS Kalisz 34-24, dzięki czemu odbudował się po bolesnej przegranej z Wisłą w pierwszej kolejce.
20: Myślę, że robiliśmy lekcję po meczu z Płockiem. Dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy naprawdę mocną drużyną, że trzeba się z nami liczyć w tej lidze.
19: Uważa rozgrywający MMTS-u Leon Łazarczyk. Kolejne spotkania drugiej serii rozpoczną się w sobotę. A jutro pierwsze spotkanie biało-czerwonych na siatkarskich mistrzostwach Europy. Przed meczem z Portugalią podopieczni Nikoli Grbicia zapoznali się z halą.
21: Tak jak każdy moment, ten jeden trening, aby przyzwyczaić się tutaj do punktów odniesienia, ale hala jest piękna. Mam nadzieję, że również dopisze publiczność w tych mistrzostwach i naprawdę nie możemy się doczekać tego pierwszego spotkania.
19: Mówił kapitan kadry Aleksander Śliwka. Mecz z Portugalią jutro o 15:00, a w pierwszych spotkaniach w turnieju Bułgaria pokonała Macedonię Północną 3-0, a Łotwa ograła Rumunię 3-1.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Radio RMF 24.
2: Daniel Chawrylenia ponownie z wami, witam. Pora przypomnieć, jakie fakty przyniosła środa. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
3: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
2: Duża akcja policji na osiedlu Żerniki. Początkowo we wtorkowy wieczór lokalne media informowały o zaginięciu nastolatki. Jednak dzisiaj rano policja zdementowała te doniesienia. Więcej o tej sprawie reporterka faktów RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska, która rozmawiała z funkcjonariuszami.
4: Chodzi o rejon ulicy Eukaliptusowej. Jak się dowiedziałam, policja udała się w to miejsce po informacji, że nastolatka miała krzyczeć o pedofilu. Na miejscu pojawiło się wiele służb: ratownicy wodni, straż pożarna i policjanci. Znaleziono i zabezpieczono tam męską bieliznę, dlatego do działań włączono też psy policyjne. Ostatecznie jednak nie wpłynęło żadne zawiadomienie o zaginięciu, nie namierzono też żadnego sprawcy. Działania zakończono w późnych godzinach wieczornych.
2: Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się także, że pierwsze zgłoszenie do służb dotyczyło zamieszania i krzyków pedofil, pedofil. W środę w faktach informowaliśmy też o pijanym obywatelu Ukrainy, który zaatakował ratowników medycznych i zniszczył karetkę. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. O szczegółach zajścia opowiedziała faktom Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji.
5: We Wrocławiu ratownicy medyczni zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny, który miał leżeć na jednej z ulic w mieście. Po przyjeździe na miejsce przetransportowywali 42-latka do karetki i wtedy on niespodziewanie stał się bardzo agresywny. Najpierw słownie zaatakował ratowników, a następnie fizycznie. W związku z tym zespół ratownictwa medycznego wezwał na pomoc policjantów, jednocześnie opuszczając karetkę. I wtedy agresor zaczął kopać w zabudowę pojazdu oraz jego wyposażenie, oczywiście uszkadzając je. Przybyli na miejsce zdarzenia mundurowi, skutecznie obezwładnili i zatrzymali nietrzeźwego, jak się okazało, mężczyznę. 42-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych oraz zniszczenia mienia. Następnie podejrzany został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej celem wydalenia z kraju. Przypominamy, że znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej ratownika medycznego podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych jest przestępstwem.
2: O tym zdarzeniu możecie też przeczytać więcej na rmf24.pl. W środę krótko przed południem chwilę grozy przeżyli kierowcy na ulicy Strzegomskiej. Na przejeździe kolejowym tuż obok ronda rotmistrza Pileckiego zepsuły się rogatki. Szlabany opuściły się tylko do połowy, sygnalizacja świetlna nie działała, a mimo niesprawnej infrastruktury przez ulicę przejechał pociąg. Zdarzenie spowodowało spore utrudnienie w ruchu, ponieważ zdezorientowani kierowcy bali się przejechać przez przejazd. Spółka PKP PLK przekazała w komunikacie, że powodem awarii była usterka urządzeń przejazdowych na ulicy Strzegomskiej. W oświadczeniu czytamy, że dyżurny ruchu niezwłocznie poinformował maszynistów o awarii, którzy zastosowali przewidziane na takie okoliczności procedury. Zmniejszyli prędkość i używali sygnałów dźwiękowych w trakcie przejazdu. Naprawa rogatek ma potrwać do jutra. Przed przejazdem ustawiono znaki stop. Skrzyżowanie zostanie dodatkowo oznakowane informacją o awarii urządzeń, a PKP wprowadziło też dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Maszyniści mają przed przejazdem zwalniać do 20 km na godzinę i podawać sygnał dźwiękowy. Przed sądem rejonowym w Oławie rozpoczął się proces oskarżonego o znęcanie się nad psem. Chodzi o sprawę z lutego zeszłego roku. Podejrzana, jak dowiedzieliśmy się od prokuratury, 36-letnia Izabela U. miała wtedy rozrzucić kiełbasę nabitą gwoździami w podwrocławskich Dobrzykowicach. Śmiertelną pułapkę zjadła podczas wieczornego spaceru suka Ora. Była podopieczna Stowarzyszenia Cztery Łapy z Wrocławia, z prezeską którego, Agnieszką Janicką, w środę udało nam się porozmawiać.
4: Stowarzyszenie Cztery Łapy Wrocławia rozpoczęło batalię sądową w sprawie naprawdę bestialskiego czynu, próby morderstwa psa. Chodzi o Orę. Na początek wyjaśnijmy, co się w ogóle stało, jak tutaj wyglądało to zagrożenie.
6: Tak, dla nas ten przypadek jest wyjątkowo trudny i bardzo emocjonalny, dlatego że Ora to sunia, która 4 lata temu była podopieczną naszego stowarzyszenia i cieszyliśmy się, że po wielu trudnych przejściach w końcu znalazła spokój, miłość i bezpieczeństwo w nowym domu w podwrocławskich Dobrzykowicach. Niestety w lutym zeszłego roku, 2025, to spokój i bezpieczeństwo oraz zostało brutalnie przerwane, kiedy na drodze polnej podczas spaceru wieczornego zjadła kawałki kiełbasy nafaszerowanej gwoździami. I jak wskazała w swojej opinii doktor weterynarii, która operowała wtedy psa, taka metoda oznacza dla zwierzęcia długą i potworną śmierć w katuszach, gdzie ostre kawałki metalu powoli i systematycznie rozrywają organy wewnętrzne od środka, powodując liczne krwotoki. Na szczęście tylko szybka i przytomna reakcja tego właściciela spowodowała, że pies bardzo szybko trafił na stół i w trakcie 5-godzinnej operacji zostało z niej wyciągnięte 11 gwoździ.
4: Jak to się w ogóle stało, że udało się namierzyć podejrzanego? No bo w takich sytuacjach no zazwyczaj bardzo ciężko jest znaleźć osobę, która właśnie próbuje zaszkodzić temu psu.
6: Tak, no my mieliśmy ogromne szczęście do tego, że współpracowali z nami okoliczni mieszkańcy, którzy bardzo chętnie udostępniali nam monitoring, który mają zamontowany w swoich domach. I na tej podstawie zebraliśmy dowody, dostarczyliśmy na policję, do prokuratury. Dzięki temu udało się zidentyfikować sprawcę i postawić akt oskarżenia. W poniedziałek właśnie odbyła się pierwsza już rozprawa. Natomiast kontynuacja jej będzie na początku grudnia. Też świadków mamy sporo. Na kolejnych przesłuchaniach będą kolejne dowody przedstawione. Na dzisiaj sprawa wygląda tak, że sprawca nie przyznaje się do winy, ale jesteśmy w stanie udowodnić, że kłamie i liczymy, że sąd wyda sprawiedliwy dla Ory wyrok.
4: Co też jest takie zastanawiające, to o czym pisali Państwo też w swoich mediach społecznościowych, o reakcji ludzi, no bo pojawiają się jakieś takie komentarze próbujące trochę usprawiedliwić takie czyny.
6: Tak, no jak w każdej sytuacji takie komentarze się zdarzają. Ludzie bardzo często obwiniają właścicieli, że nie chodzą z psami na smyczy, że pozwalają biegać luzem. Do tego dochodzi oczywiście niesprzątanie nieczystości, ale jakby do tego jesteśmy przyzwyczajeni, nie reagujemy na takie komentarze, jesteśmy zdeterminowani, robimy swoje i tak jak powiedziałam, bardzo duża tutaj pomoc okolicznych mieszkańców, za co ogromnie im dziękujemy.
4: To na koniec jeszcze zapytam, jak ma się Ora po takim czasie?
6: No w tej chwili na szczęście po trutce nie ma śladu, po tym zdarzeniu też nie ma śladu, jest szczęśliwym, kochanym psem. No i mam nadzieję tak naprawdę, że ten wyrok, który zapadnie, będzie takim, można powiedzieć, będzie taką barierą prewencyjną dla każdego potencjalnego naśladowcy, który następnym razem, kiedy przyjdzie mu takie coś do głowy, 10 razy się zastanowi, bo będzie wiedział, że prędzej czy później zostanie namierzony, oskarżony i osądzone. I dla nas po prostu to będzie bardzo ważny wyrok dla nas, jako dla fundacji, dla właściciela Ory, ale też dla całego społeczeństwa prozwierzęcego.
2: Oskarżonej, dodajmy, grozi do 3 lat więzienia.
3: Fakty istotne dla Wrocławia.
2: Wrocław rozpoczyna pracę nad jednym z największych projektów zielonych w mieście. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji zagospodarowania 65-hektarowego terenu tzw. klina Wojszycko-Jagodzińskiego, który ma stać się multifunkcyjną przestrzenią rekreacyjną i ekologiczną. Za przygotowanie projektu odpowiada biuro PM Projekt, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, znane m.in. z realizacji nadodrzańskiej osady przygody i renowacji Parku Szczytnickiego. W ramach obecnego zadania powstanie szczegółowa dokumentacja niezbędna do uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień. Koszt przygotowania wynosi ponad 3,5 miliona złotych, a czas realizacji to 18 miesięcy. Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada utworzenie strefy leśnej, rekreacyjnej, sportowej oraz kulturalnej. W planach są m.in. nowe nasadzenia drzew, ścieżki spacerowe, boiska, siłownie plenerowe, skatepark, oczkowodne, miejsce na grilla oraz drewniany amfiteatr. Ważnym elementem projektu będzie również system retencji wód opadowych, obejmujący naturalny zbiornik przy ulicy Buforowej i mniejsze rozwiązania retencyjne. Realizacja pierwszych dwóch etapów inwestycji przewidziana jest na lata 2028-2030. Projekt jest efektem współpracy wielu instytucji, a przekazanie gruntów pod inwestycje w inwestycji przewidziana jest na lata 2028-2030. Projekt jest efektem współpracy wielu instytucji, a przekazanie gruntów pod

0: Po krótkiej przerwie wracamy z podsumowaniem dnia w RMF 24 Wrocław. Daniel Chawrylenia, zapraszam.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie rozboju na 7 młodych chłopcach. Powód? Kradzież butów i 2 zegarków, w tym jednego wartego zaledwie 9,5 zł. Jak przekazał w środę rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz, najciężej poszkodowany został 15-latek, który w wyniku pobicia doznał m.in. obrażeń głowy.
2: 18-letniemu podejrzanemu przedstawiono zarzut rozboju, kierowania gruźb w celu składania fałszywych zeznań. Sprawcami były też osoby nieletnie, co do których postępowanie będzie prowadził sąd rodzinny. Co do 18-latka został skierowany przez prokuratora wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i w chwili obecnej ten podejrzany przebywa w areszcie śledczym. W zarzucie opisany jest mechanizm zadawania uderzeń, kopnięć po całym ciele i głowie jednego z pokrzywdzonych. Po prostu grupa młodych napastników zażądała oddania butów od jednego z pokrzywdzonych. W toku tego rozboju skradziono również zegarek, jeden o wartości 9 zł i 50 groszy i drugi droższy o wartości nie mniejszej niż 700 zł.
0: Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło 1 września w okolicy wzgórza Andersa. Jako pierwsza o sprawie poinformowała Gazeta Wrocławska. We Wrocławiu rozpoczęła się modernizacja jednego z najbardziej popularnych terenów spacerowych – promenady staromiejskiej. Prace obejmują odcinek między ulicami Piotra Skargi a Oławską. Ten fragment został czasowo wyłączony z użytkowania. W ramach inwestycji przebudowane zostaną ścieżki, pojawią się nowe elementy małej architektury, a także zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, które utrudniały poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. Przez cały czas trwania prac zachowany będzie przejazd rowerowy przez nową do Oławskiej. Kolejne etapy inwestycji obejmą dalsze fragmenty promenady. Projekt zakłada też zwiększenie ilości zieleni. Planowane są liczne nasadzenia rodzimych gatunków drzew oraz roślinności, która pozwoli na wzmocnienie skarb i ochronę przed erozją. Wprowadzony zostanie również system zagospodarowania wody opadowej. Koszt inwestycji wynosi prawie 10 milionów złotych, z czego część środków pochodzi z funduszy europejskich. Zakończenie prac planowane jest na koniec przyszłego roku. Po modernizacji promenada staromiejska ma stać się bardziej przyjazna mieszkańcom i turystom oraz zachęcać do rekreacji i wypoczynku.
1: Tym żyje Wrocław.
0: 25 tysięcy euro za rozwiązanie jednego z ważnych problemów współczesnej matematyki. Profesor Marcin Sabok z McGill University w Montrealu został pierwszym w historii laureatem Daryl Nardzewski Prize, jednej z najwyżej finansowanych międzynarodowych nagród matematycznych ustanowionych w Polsce. Nagrodę, dodajmy, ufundował prezydent Wrocławia. Za co konkretnie? Profesor Sabok rozstrzygnął ważny problem dotyczący klasyfikowania tzw. algebr C, struktur matematycznych wykorzystywanych m.in. do opisu mechaniki kwantowej. Pokazał, jak bardzo złożony jest problem rozpoznania, kiedy dwie takie struktury są w istocie tym samym obiektem matematycznym. Co istotne, w kluczowym fragmencie dowodu wykorzystał twierdzenie Czesława Ryla Nardzewskiego. Algebra operatorów, do której należą algebry C, jest jednym z matematycznych fundamentów fizyki i informacji kwantowej. Ma to szczególny kontekst we Wrocławiu. Na Politechnice Wrocławskiej działa przecież pierwszy w Polsce nadprzewodnikowy komputer kwantowy, a uczelnia rozwija także kształcenie w zakresie inżynierii kwantowej. Nagroda została ustanowiona z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Czesława Ryla Nardzewskiego. Łączy więc tradycje wrocławskiej szkoły matematycznej z dziedzinami, które mogą współdecydować o rozwoju technologii przyszłości. Rekordowe 310 kotów we wrocławskim schronisku. To bardzo ciężki sezon w placówce. Jak mówiła nam w środę dyrektorka Aleksandra Cukier, powoli brakuje już miejsca.
3: Aktualnie sytuacja w schronisku jest dosyć trudna. Macie rekordową liczbę kotów. Jak to wygląda?
4: Mamy bardzo dużo kotów. Teoretycznie co roku jest ich bardzo dużo, ale w tym roku też jakoś tak mocniej chyba czujemy koci sezon. Jest ponad 300 kotów w naszej placówce. Właściwie po prostu brakuje nam też trochę miejsca dla tych zwierząt, bo przyjmować oczywiście możemy, natomiast chcemy to robić sensownie. Chcemy zapewnić naszym zwierzętom to, czego potrzebują w takich oczywiście warunkach schroniskowych. Nie jesteśmy domem stałym, ale żeby było im jak najlepiej podczas oczekiwania właśnie na nowe domy. Masa pracy, no koty już nawet są w, niektóre maluchy tutaj są w naszych, są w klatkach przed biurem adopcji, no bo po prostu fizycznie nie ma gdzie ich dać. Zwierząt jest pełno, są fantastyczne zwierzęta. Nie wierzę, że można wejść do schroniska teraz i wyjść bez kota, jeżeli się chce go adoptować. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedniego podopiecznego. Są maluchy, są koty takie, powiedzmy, nastolatki kocie, są koty dorosłe, starsze, spokojne. Naprawdę dla każdego jakiś wspaniały kot, a nawet dwa się znajdą.
3: Najbardziej potrzebne są adopcje, ale czego jeszcze potrzebujecie?
4: Adopcje to jest numer jeden, natomiast jeżeli ktoś nie może adoptować, to bardzo chętnie przyjmiemy podkłady higieniczne, to jest bardzo potrzebne. Najlepiej, żeby były w rozmiarze 60 na 90 cm. Oraz żwirek drewniany, pelet. Oczywiście karma dobrej jakości dla kotów, dla kocian, dla kotów dorosłych, dla psów również. Bardziej przydaje nam się mokra karma i nią się bardziej staramy żywić nasze zwierzęta, więc jeżeli to będzie karma w puszkach czy saszetkach, to idealnie.
3: Ponad 300 kotów, a jak wygląda sytuacja z psami?
4: Psów też jest sporo, mamy prawie pełną kwarantannę, ale tutaj oczywiście mówimy o mniejszej liczbie podopiecznych, około 180 psiaków teraz w schronisku jest. Jest to również dużo, ale tak jak mówię, to koty teraz dają tutaj największą ilość pracy.
0: Szerzej do tego tematu będziemy wracać także w jutrzejszych faktach RMF 24 Wrocław. Polecamy się Waszej uwadze. Od środy można odbierać bezpłatne wejściówki na światową premierę najnowszej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo. Spotkanie z laureatką Literackiej Nagrody Nobla odbędzie się 14 października w hali stulecia we Wrocławiu. Wejściówki dostępne są maksymalnie dwie na osobę i można je dostać w czterech miejscach na terenie Wrocławia. W Wrocławskim Domu Literatury, Muzeum Pana Tadeusza, Narodowym Forum Muzyki oraz Mediatece. Odbiór wejściówek potrwa do 18 września lub do wyczerpania puli. Wydarzenie organizowane jest w ramach tegorocznej edycji Bruno Schulz Festival. To pierwsza okazja, by poznać najnowszą książkę uznanej polskiej pisarki. W środę zajrzeliśmy także do Oleśnicy. Zbliżają się Dni Europy oraz Oleśnicki Jarmark. W weekend na rynku pojawią się stragany z lokalnymi wyrobami. Jeżeli jesteście rzemieślnikami, to nadal są wolne miejsca. Przewidziano też organizację Białego Miasteczka, gdzie będzie można bezpłatnie się przebadać, zdradza Kamila Olejarz z Urzędu Miasta Oleśnicy.
5: Tradycyjnie na Oleśnicki Rynek odbędą się tu Dni Europy, podczas których towarzyszącą będzie oczywiście też Jarmark Oleśnicki, na który serdecznie zapraszamy. Czekamy na zgłoszenia wystawców. Mogą się zgłaszać pod numerem 533 138 361 lub na maila jarmark@um.oleśnica.pl. Wystawcy nie ponoszą żadnych kosztów i to jest piękne, że jarmarki cieszą się tak dużym zainteresowaniem zawsze, więc mamy nadzieję, że teraz też nasi rękodzielnicy, lokalni producenci i rzemieślnicy będą chcieli wystawić swoje stoiska i sprzedać swoje produkty. Oczywiście już mamy pierwsze zgłoszenia, mamy też takich swoich sympatyków tradycyjnie, którzy nas odwiedzają na każdym jarmarku, na przykład zmalowana Viola albo Zoza tworzy. To są zawsze takie urocze wyroby, które pięknie sprawdzają się na prezenty. Mamy różnego rodzaju smakołyki, mamy różne wyroby z drewna, różni wystawcy zgłaszają się do nas, więc na pewno każdy, kto przyjdzie na jarmark, będzie mógł skorzystać z bardzo szerokiego wachlarzu możliwości i wyboru różnych produktów. A dodatkowo 12 w sobotę będzie organizowane kolejne Białe Miasteczko, którego inicjatorką jest radna i przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Sylwia Wawrzyńska. No i tradycyjnie będzie można przyjść i się bezpłatnie przebadać.
0: Jak dodaje przedstawicielka Oleśnickiego Magistratu, przyjść może każdy.
5: Każdy może przyjść, nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani żadnych innych. Badania będą różnorakie. Jeszcze Sylwia tutaj akurat tworzy listę wystawców, więc będzie można przyjść, skonsultować się, poradzić się odnośnie swojego zdrowia, no i niektóre badania również właśnie wykonać na miejscu. Oczywiście Dni Europy to piękna okazja do tego, żeby spotkać się z naszymi przedstawicielami miast partnerskich, którzy też odwiedzają nasze miasto. Wtedy Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki dba o tę artystyczną przestrzeń naszego rynku. rynku i nie tylko. Będą oczywiście wystawy, koncerty, dużo będzie się działo, a wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na stronie MOKiS-u.
0: Informacje o Oleśnickim Jarmarku i wydarzeniach mu towarzyszących kończą tą odsłonę dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, ale nie całość. Wracamy za kilka minut. Zostańcie z nami.
1: Tu Radio RMF 24.

0: pora na ostatnią dzisiaj część podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Daniel Chawrylenia, zaczynamy.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: W środę w faktach nie zabrakło także tragicznych wieści z aglomeracji. W zbiorniku kopalni piasku Sątok odnaleziono ciało. Od wtorku Policja Wodna wspólnie z ratownikami Dolnośląskiego WOPR-u prowadziła poszukiwania zaginionej osoby. Podczas akcji wykorzystano sonar, dzięki któremu pod wodą udało się odnaleźć ciało mężczyzny. Na miejsce skierowano nurka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który wydobył ciało na powierzchnię. Następnie zwłoki przetransportowano na brzeg, gdzie zostały zabezpieczone. Na tę chwilę nie potwierdzono tożsamości odnalezionego mężczyzny. Ostateczne ustalenia w tej sprawie będą należały do policji i prokuratury. Posadzeni pomagają wrocławskiemu schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach projektu Pies uczestnicy sprzątają boksy, wyprowadzają psy i wykonują prace fizyczne. To duże wsparcie dla placówki, ale program pomaga też samym więźniom, mówi w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską młodszy chorąży Łukasz Budzik z zakładu karnego numer 1 we Wrocławiu.
2: Znajdujemy się dzisiaj we wrocławskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, gdzie realizowana jest naprawdę wyjątkowa inicjatywa, projekt Pies. Wyjaśnijmy, co to takiego.
3: No czym jest projekt Pies? No przede wszystkim pomoc, integracja, empatia i społeczność. Jakby no jest to program readaptacji społecznej, jakby ukierunkowany dla naszych osadzonych zakładu karnego numer 1 we Wrocławiu, który ma jakby, pomijając jakby wszystkie aspekty jakby takiego całego szeroko rozumianego procesu resocjalizacji, jakby naciska tutaj na taką aktywność w życiu codziennym jakby lokalnej społeczności. No jakby idąc tutaj jakby wszystkie elementy procesu resocjalizacji plus jakby ta bezinteresowna, realna pomoc dla bezdomnych, tak naprawdę poszkodowanych zwierząt, dzięki czemu jesteśmy w stanie jakby tutaj nie tylko wesprzeć, ale to jakby obopólne oddziaływania są jakby w kwestii dla osadzonych, jakby także kwestii dla tutaj administracji tutejszego schroniska.
2: W jaki sposób właśnie wspieracie schronisko? Jakie prace tutaj wykonujecie?
3: No przede wszystkim osadzeni wykonują prace takie typowe fizyczne, wręcz jakby sprzątanie boksów dla psów, czy też jakby ogarnianie, sprzątanie tutaj wszystkich terenów, gdzie przebywają także koty. Jakby no tutaj główną rolę gra siła fizyczna, tak? No bo jakby wiemy, tego co też zauważyliśmy jakby wchodząc tutaj w pierwszy dzień, no jakby większość no tutaj kobiet wykonuje, no jednak jest to ciężka praca, która wymaga w pewnym momencie jakby tutaj zaangażowania ze strony mężczyzn, natomiast chcąc nie chcąc jakby wykonują tutaj kobiety kawał tak dobrej roboty, że w rzeczywistości my jesteśmy takim tylko wsparciem.
2: Wartość dla zwierząt jest tutaj oczywista, a co taka praca, takie wsparcie daje osadzonym?
3: No przede wszystkim jakby rozwijane to są te elementy takiego kształtowania umiejętności społecznych, przede wszystkim jakby też emocjonalnych, tak? No bo jakby kontakt ze zwierzętami, które przede wszystkim no są poszkodowane, tak? Są gdzieś osoby z zwierzętami bezdomnymi, no jakby kształtuje u osadzonych takie poczucie takiej chęci współpracy, chęci wsparcia, a jednocześnie jakby pozwala na wytłumienie w pewien sposób różnych tych negatywnych zachowań, tak? No bo wiemy, że to są też zwierzęta, które gdzieś tam cierpiały lub jakby no pochodzą z różnych środowisk, gdzie osadzeni uczą się, jak do takich zwierząt podejść, jak ze spokojem jakby tutaj, nie wykonując jakby gwałtownych ruchów, móc tak mocno to zwierzę do siebie jakby przekonać. Natomiast jakby najważniejszą z tych kwestii jest taka bezinteresowna relacja i ta miłość wzajemna, tak? Gdzie to zwierzę po prostu podchodzi do osadzonego, gdzie czuje, że może sobie pozwolić gdzieś na tego takiego przysłowiowego głaska, a jednocześnie osadzony jakby no, podopieczni widzą, że no, nie czują się tutaj w roli, przyjmijmy to tak w cudzysłowie, przestępców, a w roli takich opiekunów tych zwierząt, jednocześnie zapominając o tej kwestii odsiadki, a jednak pokazując, że mogą być wartościowymi ludźmi i jakby mogą tutaj w tej społeczności lokalnej brać udział aktywny.
2: No właśnie, czy oni chętnie biorą udział w takim projekcie?
3: Oczywiście, że tak. Teraz jakby po pierwszych dniach tak to się rozeszło gdzieś tam w kuluarach i strukturach organizacyjnych jednostki penitencjarnej, że coraz więcej osób wykazuje takie zainteresowanie. My też oczywiście jako administracja jesteśmy przychylni do takich zadań. Poza tym jeszcze jakby kwestią samego schroniska, no to też nasze osadzeni biorą aktywny udział w różnych jakby pracach społecznych, rzecz chociażby hospicjum dla dzieci we Wrocławiu, tak? Czy też angażowali się nawet w kwestii, kiedy była powódź i tutaj pomagając w zabezpieczeniu wałów, czy też jakby w sprzątaniu tej całej akcji różnej, różnorodnych, jeżeli chodzi o kwestii konsekwencji, jakie mają powodzić. Dlatego tak, no jakby tutaj osadzenie wychodzą za pełne zaangażowanie aktywnością w tym zakresie.
2: Długo jeszcze będzie trwał taki projekt?
3: Mam nadzieję, że zliczymy to już w latach, bo w żaden sposób ani ja, ani administracja zakładu karnego nie widzimy, no mam nadzieję, że również i dyrekcja tutaj schroniska nie widzimy tutaj w żadnym, nie widzimy końca, o może tak, jakby ja nie zakładam tutaj żadnego terminu, tak, no jest to na razie jakby pierwsza edycja całego projektu PIES, natomiast no już są w planach kolejne grupy, kolejne edycje, także oby jak najdłużej.
0: A jak ważna jest ta pomoc w ocenie dyrektorki schroniska Aleksandry Cukier?
4: No bardzo ważna, jest to taka pomoc, na którą bardzo czekaliśmy i w sumie już jak wiemy, że zbliża się ten dzień, kiedy przyjadą do nas właśnie osoby biorące udział w tym projekcie, to jesteśmy zadowoleni, pracownicy już tu myślą, co by tutaj przygotować, jakie prace na ten dzień. Jest to ważne wsparcie, takie właśnie fizyczne wsparcie dla naszej placówki, dla pracowników, którzy no, są bardzo teraz obciążeni ilością pracy ogromną, więc my jesteśmy z projektu no, bardzo zadowoleni.
0: Projekt PIES to skrót od hasła pomoc, integracja, empatia, społeczeństwo. Jak mówi Igor Sagan, uczestnik projektu, taka pomoc daje mnóstwo radości.
5: To jest wspaniała inicjatywa. Możemy robić coś dobrego dla innych, przede wszystkim dla czworonogów. No i doskonale rozumiemy ich sytuację ze względu na to, w jakiej my się znajdujemy. No i uważam, że każdy czworonóg powinien otrzymać drugą szansę i jest to coś naprawdę rewelacyjnego.
2: Co to panu daje?
5: Mi to daje wolność, przestrzeń na miastkę właśnie tego, że mam taką, jakby to powiedzieć, możliwość powrotu do społeczeństwa, obcowania z innymi ludźmi, z psiakami, z kotami, robić coś dobrego. Widzę właśnie odzew tych wszystkich rzeczy, jak to się wszystko tutaj toczy, więc jest dobrze.
2: Czy któryś z piesków tutaj wyjątkowo złapał pana za serce?
5: Tak, tam Tyson jest tam w którymś z boksów. Za każdym razem jak tu jestem, to wyprowadzam go tutaj na wybieg i spędzam z nim ten czas.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Sieć Przychodni Twój Lekarz rusza z bezpłatnym programem profilaktyki boreliozy dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Z programu mogą skorzystać te osoby, które znajdują się w grupie większego ryzyka kontaktu z kleszczami, jak na przykład pracujące w lesie lub rolnictwie, a także te, które zostały ukłute przez kleszcza i nie wykonywały wcześniej badań w kierunku chorób odkleszczowych. Osoby zakwalifikowane do projektu mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej oraz badań diagnostycznych. Do tego dochodzą także działania edukacyjne i materiały dotyczące profilaktyki. Do programu można zgłosić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 71 311 12 36 lub osobiście w placówkach ENZOS Twój Lekarz. Szczegóły znajdziecie m.in. na stronie powiatu wrocławskiego. W Faktach w środę informowaliśmy także o nowym inwestorze w Jaworze na Dolnym Śląsku. Międzynarodowa grupa specjalizująca się w e-commerce zainwestuje tam ponad 150 milionów złotych. A o tym, co dokładnie powstanie w tym miejscu, dowiedział się korespondent RMF24 Wrocław z Dolnego Śląska Bartek Paulus.
6: Nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni ponad 220 tysięcy metrów kwadratowych. Firma kupiła blisko 100 hektarów terenu w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej S3 Jawor. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku. Nowa inwestycja to także nowe miejsca pracy, choć liczby nie są jeszcze znane. Radości z projektu nie ukrywają lokalni samorządowcy. W Jaworze już rozwija się dość mocno branża motoryzacyjna. Teraz wchodzi tam nowy inwestor z zupełnie innej branży.
0: Dodajmy, że działka, o której mowa, leży w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Mercedesa. W środku tygodnia w Faktach nie zabrakło również wiadomości ze świata wrocławskiej kultury. W sobotę koncert organowy w kościele Bonifratrów przy ulicy Trauguta we Wrocławiu zainauguruje obchody jubileuszu 300 lat obecności tego zakonu w stolicy Dolnego Śląska. W ramach jubileuszu zaplanowano też wystawy, spotkania oraz prezentacje i wykłady historyczne. Między innymi prezentację najstarszej we Wrocławiu makiety ukazującej fragment miasta z okresu międzywojennego, najstarszej w naszym mieście księgi chorych, a także wystawy, na której zgromadzone zostaną zabytkowe narzędzia medyczne. Ponadto pokazana będzie również historyczna sala chorych i gabinet stomatologiczny. Dobrzy bracia, czyli Bonifratrzy, przybyli do stolicy Dolnego Śląska co prawda już w 1711 roku, rok później rozpoczynając leczenie chorych, ale dopiero w 1727 roku biskup Eliasz Daniel Sommerfeld konsekrował ołtarz główny w świątyni Bonifratrów, dlatego jubileusz obchodzony jest na przełomie 2026 i 2027 roku. I na tym kończymy kończymy dzisiejsze podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Dziękuję za uwagę, spokojnej nocy i do usłyszenia jutro.
1: Radio RMF 24.
7: Reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: No i zaczynamy Fakty w RMF FM. To co najważniejsze o tej porze ma dla was Mateusz Bożek.
1: 14 lat więzienia usłyszał ksiądz Jacek K., oskarżony o przestępstwa o charakterze seksualnym. Sprawa dotyczy pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Zajrzymy też do Kielc, gdzie trwają jedne z największych targów obronnych w Europie. A na koniec o historycznym sukcesie polskich klubów piłkarskich. Chodzi o rozgrywki w europejskich pucharach. Kara 14 lat więzienia dla księdza Jacka K., oskarżonego o pedofilię. Prokuratura zarzuciła mu 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Proces był niejawny.
2: Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę, której niestety precyzyjniej przytoczyć nie mogę. Natomiast i tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Na pewno wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Będziemy analizować każdy z jego fragmentów. Dopiero jednakże po tym podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji.
1: Mówił prokurator Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Samolot Wołodymyra Zełenskiego został wczoraj niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo. Poinformował o tym dziś premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Jak relacjonuje, maszyna podczas startu z Kiszyniowa była bliska kolizji z bezzałogowcem. Nikomu na szczęście nic się nie stało, lot był jednak opóźniony. Prezydent Ukrainy przyleciał do Norwegii na pogrzeb króla Haralda V. Rak jelita grubego. Taką diagnozę rocznie w Polsce słyszy prawie 20 tysięcy osób. W cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM mówiliśmy dziś o kluczowym badaniu w kierunku tej choroby, czyli o kolonoskopii. Odpowiedzi na Wasze pytania zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Jedno z najczęstszych pytań brzmi, czy jest inne badanie, które można wykonać zamiast kolonoskopii. Pytaliście na przykład o małą kapsułkę z jeszcze mniejszą kamerą, którą można połknąć i która robi zdjęcia w przewodzie pokarmowym. Profesor Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii tłumaczy, że taka kapsułka nie pozwala lekarzowi na usunięcie niepokojących zmian.
4: Badanie, które nie pozwala na pobranie wycinków, daje tylko pozorne szczęście dla pacjenta, że nie ma kolonoskopii.
3: Doktor Arkadiusz Bednarczuk potwierdza, że kolonoskopii nie da się zastąpić innym badaniem. Można za to dobrze się do niej przygotować, czyli pić jak najwięcej płynów.
5: Nie ma przeciwwskazania do picia, ile się chce. Chodzi o to, aby to był czysty płyn. Może być słodki, słony, smakowy, aby był przeźroczysty.
3: Wielu z was zwracało uwagę na rosnące kolejki na kolonoskopię. To jest efekt zmian w finansowaniu przez NFZ. Najszybciej to badanie teraz można wykonać w ramach programu badań przesiewowych dla osób, które skończyły 50 lat. Szczegóły mamy na rmf24.pl.
6: Fakty ze Świętokrzyskiego.
1: Systemy antydronowe, broń i ciężki sprzęt wojskowy pojawiły się w Kielcach. Trwa tam Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Największe takie targi w naszej części Europy. Jedną z prezentowanych konstrukcji jest ciężki bojowy wóz piechoty opracowany przez Hutę Stalowa Wola.
7: To jest pojazd gąsienicowy przeznaczony do przewozu żołnierzy desantu piechoty. Jest zdolny do poruszania się w bardzo trudnym terenie. Jego głównym zadaniem jest ochrona żołnierzy i wsparcie ogniowe w przypadku intensywnego zagrożenia.
8: Jest to część naszego systemu antydronowego. Jest to dron interceptor. Leci i zderza się z dronem wrogim, który stanowi zagrożenie. Nie potrzebujemy tutaj operatora, który stoi z aparaturą i jest bardzo wyszkolony, obserwuje, steruje tym dronem manualnie, ale wszystkim zarządza z poziomu komputera. Na tym dronie mamy detekcję wizyjną, która przy pomocy sieci sztucznej inteligencji wykrywa na obrazie bezzałogowca, którego ma zniszczyć i następnie się już naprowadza wizyjnie.
1: Mówili Paweł Przygoda z firmy AP Flyer, jeden z konstruktorów ciężkiego wozu piechoty. To lato Hiszpanie zapamiętają na długo. Na Półwyspie Iberyjskim i na Balearach zanotowano w nim aż 61 dni z ekstremalnymi upałami. Poprzedni rekord padł 4 lata temu, ale wtedy skwar dokuczał mieszkańcom przez 41 dni. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia szacuje, że od połowy maja do końca sierpnia upał mógł przyczynić się do śmierci ponad 5200 osób. A na koniec o historycznym osiągnięciu polskich klubów piłkarskich. Od przyszłego sezonu nasz kraj po raz pierwszy ma zagwarantowany udział dwóch zespołów w fazie ligowej europejskich pucharów. Zgodnie z nowymi zasadami ogłoszonymi przez UEFA, mistrz kraju zacznie grę od czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To oznacza, że będzie musiał pokonać tylko jednego rywala, aby awansować do ligowej fazy rozgrywek. Zdobywca Pucharu Polski rozpocznie z kolei od czwartej rundy Ligi Europy. A więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Robert Gontarz, Rozwój Plus, rzecznik klubu parlamentarnego. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Michał Moskal, znany panu?
2: Kojarzę, tak, oczywiście.
1: No oczywiście, zdziwiłbym się, gdyby pan nie kojarzył. To poseł Prawa i Sprawiedliwości ironicznie się uśmiechał, gdy Donald Tusk z mównicy sejmowej przytaczał zeznania ze śledztwa w sprawie zonda krypto. A pan był przerażony, czy też się pan ironicznie uśmiechał? Znaczy,
2: panie redaktorze, Donald Tusk ma pewną jednak historię powoływania się na ludzi, którzy raczej nie są autorytetami. No najpierw na Jacka Murańskiego, teraz na Krala. No, to nie
1: powiedział tego, ale przyzna pan, że nie powiedział wprost. Natomiast bardziej pana pytam o pańską reakcję, a nie na to, na kogo się powoływał Donald Tusk.
2: Nie no, panie redaktorze, to jest afera, którą na pewno trzeba wyjaśnić. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dlatego my jako Stowarzyszenie Rozwój Plus zaproponowaliśmy powołanie komisji śledczej i mogę tu powiedzieć, że to jest jednak pewien sukces naszego stowarzyszenia, naszego klubu parlamentarnego, bo zjednoczyliśmy całą opozycję. Znaczy, no poza Prawem i Sprawiedliwością, które się nie podpisało, ale zarówno partia Razem.
1: Właśnie słyszałem tylko o partii Razem.
2: Partia Razem i Konfederacja i Stowarzyszenie Rozwój Plus, więc od lewa do prawa wszyscy się podpisali, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, całą opozycją, żeby wprowadzić właśnie komisję śledczą.
1: Ale myślę, że chciałem zapytać, panie pośle, o to, czy Zbigniew Ziobro jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, pańskim zdaniem?
2: No myślę, panie redaktorze, że w tym momencie nie jest wzmocnieniem, ale to jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ja państwu pytam o pańskie zdania. Uważa pan, że powinien być wiceprezesem takiej partii?
2: A to już, to zależy, jaki kierunek chce wybrać Prawo i Sprawiedliwość. No wybierają, jakie wybierają, więc jest cały czas wiceprezesem, a pan premier Mateusz Morawiecki z kolei został wyrzucony.
1: No dobrze, ale to pańskim zdaniem Zbigniew Ziobro jako wiceprezes

0: panem swojego gabinetu, chce mi pan powiedzieć.
1: Panie redaktorze, no myślę, że zawsze znaleźlibyśmy osobę, która ma jakiś wpływ na podejmowane przez nas decyzje. W tej sytuacji politycznej trzeba zawsze ważyć dobra, bo rzadko w życiu mamy tak, że podejmujemy w 100% dobre albo w 100% złe decyzje. Bardzo często są to decyzje w 87% dobre, a w 13% złe.
0: Filozoficzna bardzo uwaga, ja pytam więc bardziej tutaj, pana o politykę.
1: No więc tutaj, panie redaktorze, myślę, że w tych przynajmniej 87%, o ile nie dużo więcej, rządy Zjednoczonej Prawicy, rządy pana premiera Mateusza Morawieckiego były bardzo dobre, a tam, gdzie coś nie wychodziło, no to dziś Prawo i Sprawiedliwość zostało sukcesami w wymiarze sprawiedliwości.
0: Zapamiętam sobie te 13%, które zostało w takim razie. A kiedy to Mateusz Morawiecki ostrzegał przed zonda krypto jako rynkiem walut, rynkiem niebezpiecznym, bo Jarosław Kaczyński pytany w tej sprawie jakoś nie potrafił sobie przypomnieć. Ja również muszę panu powiedzieć.
1: Panie redaktorze, no pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie ostrzegał i na szczycie w Davos, i w telewizji Bloomberg, i chyba nawet w RMF-ie, jeśli dobrze pamiętam, mówił o takim, ostrzegał przed takim hura optymizmem w inwestowaniu w kryptowaluty.
0: Co zrobił rząd Mateusza Morawieckiego
1: w tej sprawie? Panie redaktorze, no między innymi KNF było bardzo zdecydowane w swoim podejmowaniu działań, w wymierzaniu kar, jednak ta giełda wcześniejsza, ta BitBay, musiała przestać funkcjonować.
0: A prokuratura umarzała śledztwo.
1: No ale panie redaktorze, to ja mówię o tych 13%, że nie wszystko było idealnie też.
0: I rozumiem, jednak, że tutaj akurat Mateusz Morawiecki nie miał żadnego wpływu.
1: No panie redaktorze,
0: tak?
1: No mówienie o tym, że premier polskiego rządu ma wpływ na śledztwa, gdyby tak było, no to byłoby bardzo niedobrze. Pan premier na pewno nie miał wpływu na prokuraturę.
0: A skoro jest tak niebezpieczny rynek kryptowalut, to dlaczego nie głosowaliście za tym, żeby odrzucić weto?
1: Znaczy, panie redaktorze, bo można, znaczy po pierwsze zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Oczywiście dzieją się bardzo złe rzeczy, jeśli chodzi o kryptowaluty, ale na przykład taki BlackRock, czyli firma dysponująca największym kapitałem, kilkudziesięciokrotnie większym niż polski budżet, no inwestuje w kryptowaluty. Możemy zamknąć oczy i udawać, nie ma. Nie ma problemu, nie ma sprawy, w ogóle udawajmy, że tego nie ma, ale rzeczywistość związana z blockchainem, z kryptowalutami istnieje. I ta ustawa, panie redaktorze, w żadnym stopniu nie dotyczy takiej giełdy jak Zonda Krypto. Przeciwnie, ona mogłaby doprowadzić do tego, że firmy, które są nawet uczciwe, które bardzo uczciwie chciałyby w Polsce prowadzić ten biznes, nie mogłyby tego robić ze względu na nadregulację.
0: A potrafi pan powiedzieć, panie pośle, w takim razie, skoro pan mówi, że ta ustawa niewiele by zmieniła, czym się różni projekt rządowy od tego projektu, który zaproponował prezydent?
1: Między innymi wiele decyzji nie jest decyzjami typowo urzędniczymi, uznaniowymi, ale odnoszą się do sądu.
0: Nie.
1: I oczywiście można, można tu, panie redaktorze, też powiedzieć o jednej rzeczy, że sądy w Polsce źle działają, więc czy można powierzać decyzję sądom? No ale, panie redaktorze, to nie możemy powiedzieć, sądy źle działają, przejdźmy nad tym do porządku dziennego.
0: Ale to sądom właśnie chce powierzać decyzję pan prezydent.
1: No tak. No, ale
0: uważa pan, że to są dobre pomysły?
1: No panie redaktorze, no a zawsze pojawia się pytanie, no czy lepiej jednak, żeby jednoosobowo urzędnik podejmował decyzję? Zresztą, panie redaktorze, te rozwiązania, one brzmią twardo, ostro, mocno, ale w praktyce prowadzą do zupełnie odwrotnej sytuacji. To znaczy te firmy, które działają, mogłyby działać w Polsce, a będą działały poza granicami Polski, nie będą w takim stopniu objęte nadzorem zarówno KNF-u, jak i polskich służb, ze względu na to, że mają inną jurysdykcję. W związku z tym te firmy, które mogłyby, ja powiem, jaki jest mój model optymalny, to znaczy prowadzić takie warunki, w których te firmy w ramach kryptoaktywów działają na terenie Polski i są bardzo ściśle kontrolowane. Jeśli one zostaną wypchnięte...
0: Tego chce rząd.
1: No, panie redaktorze, dokładnie czegoś odwrotnego. To znaczy przy takich regulacjach, które wprowadza rząd, choć ja też od razu mówię, nie jestem jakimś ekspertem w dziedzinie kryptowalut, jeśli takie regulacje będą wprowadzone, to te giełdy wyniosą się poza Polskę, będą i tak działać. No bo chyba, że odcięlibyśmy internet, no to wtedy rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że handel kryptowalutami został zamknięty.
0: A jakby było rozwiązanie prezydenckie, to by w takim razie w Polsce zostały, pańskim zdaniem,
1: tak? No, panie redaktorze, myślę, że byłoby większe prawdopodobieństwo, żeby tak się wydarzyło.
0: Czyli jeżeli będzie po raz czwarty ustawa o kryptowalutach w Sejmie, to znowu zagłosujecie przeciw,
1: jeśli,
0: tak?
1: Panie redaktorze, będą jakieś zmiany, które będą poprawiały te ustawy, no to będziemy wtedy myśleć, ale jeśli po raz czwarty będzie zaproponowane dokładnie to samo, to możemy mieć przeświadczenie graniczące z pewnością, choć już wydaje mi się, że mamy, że tu nie o żadne kryptoaktywa, nie o żadne regulacje chodzi tylko i wyłącznie o politykę. Zresztą no to można zauważyć też na pierwszy rzut oka.
0: I nie przekonało pana wystąpienie premiera na zamkniętym posiedzeniu Sejmu?
1: Nie, panie redaktorze. To znaczy dało mi dużo do myślenia i to wystąpienie, i ta działalność, dlaczego służby, choć miały informacje, wcześniej nie reagowały. I jeśli ktokolwiek mówi, że ze względu na brak ustawy, no to kurczę, jednak widzimy, że ta ustawa cały czas nie weszła w życie, a prokuratura jednak potrafiła i służby potrafiły jednak zadziałać, zamykać kolejne osoby, podejmować działania, więc
0: to jeżeli prokuratura
1: to było...
0: tak dobrze działa, pańskim zdaniem, to w takim...
1: Nie, panie redaktorze, wręcz przeciwnie, nie
0: ale przed chwilą pan to powiedział, że prokuratura dobrze działa w sprawie Zonda
1: Krypto. Nie, powiedziałem, że działa. Nie, że dobrze działa, tylko powiedziałem, że działa, a powinna działać 5-6 miesięcy wcześniej przynajmniej.
0: A to w takim razie nie wystarczy sama działalność prokuratury? Potrzebna jest komisja śledcza?

0: No panie redaktorze, no jeśli chcemy zadowolić się w przestrzeni publicznej takimi informacjami, jakie rzuca Donald Tusk, powołując się na postacie znane, no to oczywiście możemy być
1: prokurator
0: zadowoleni.
1: Będzie przedstawiał informacje, a nie Donald Tusk.
0: No ale jednak Donald Tusk też udziela jakieś tam wyrywkowe informacje, powołując się na osoby X, na osoby Murańskiego, wcześniej się powoływał, więc to nie sprawia, że przestrzeń
1: Murański
0: publiczna...
1: Murański nie ma z tą sprawą nic wspólnego.
0: No panie redaktorze, no tak, no ale jednak, ale z Donaldem Tuskiem ma bardzo wiele wspólnego, zresztą sam mówił kiedyś, że buja się w najmocniejszej ekipie w Polsce, mając na myśli Koalicję Obywatelską, ale panie redaktorze, no Vox Populi, Vox Dei, sondaż dla Rzeczpospolitej wskazuje, że więcej Polaków jest za powołaniem komisji śledczej niż przeciwko powołaniu komisji śledczej. Ja tu też zwrócę uwagę na jeden aspekt związany z tą komisją śledczą. Króciutko, panie redaktorze, no bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że Koalicja Obywatelska była wielki, posłowie Koalicji Obywatelskiej to byli wielcy orędownicy komisji śledczych na samym początku kadencji. Dlaczego oni teraz tego nie chcą? Czyżby mieli coś do ukrycia?
1: Panie pośle, Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Berka?
0: O to trzeba pytać pana prezydenta Karola Nawrockiego. To jest jego autonomiczna decyzja. Ja nie mam pojęcia, jaką decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki.
1: Zaraz, jak ta autonomiczna decyzja? Bo to jest tak, że konstytucja mówi wyraźnie. Po prostu.
0: Tak, konstytucja mówi wyraźnie, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest strażnikiem konstytucji, a jeśli Sejm powołuje osobę, która nie spełnia nawet warunków formalnych...
1: Cieszę się, że pan powiedział, że Sejm powołuje
0: no tak,
1: osobę.
0: Ale nikt tego nie kwestionuje. Ale jednak ślubowanie musi być złożone w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I tu dla uważnych obserwatorów sceny politycznej powiem, że jest pewna różnica jednak między panem prezydentem Karolem Nawrockim, a marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. To znaczy Czarzasty to nie jest prezydent Nawrocki. To są dwie różne osoby i mówienie, że przed Czarzastym ślubowanie to jakby ślubowanie przed prezydentem.
1: Ale wie pan, że według konstytucji
0: nie
1: prezydent nie ma żadnego wpływu na obsadę Trybunału Konstytucyjnego.
0: Prezydent, no ale jednak jest zapis, że sędziowie muszą złożyć się ślubowanie przed prezydentem, ponieważ jest taki zapis, a prezydent jest strażnikiem konstytucji, więc ma prawo również badać, czy ta konstytucja będzie na pewno chroniona przez osobę, która nie spełnia nawet warunków formalnych. I to świetnie udowodnił Paweł Jabłoński, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
1: Przez przypadek, prawda? Pan o nim wspomniał tylko, bo rozumiem, że pański kolega.
0: No, mój doskonały kolega, wybitny prawnik, człowiek, który wykonał bardzo ciekawą pracę, udowadniając nawet, że kancelaria premiera podważa to, co zostało przedstawione przez ministra, czy też niedoszłego jeszcze sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Berka, że nie był radcą prawnym w momencie, w którym sprawował poszczególne
1: jeżeli
0: funkcje.
1: Jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy mieli znowu pad w Trybunale Konstytucyjnym, to jaki pomysł na wyjście z tego pata ma Rozwój Plus?
0: Panie redaktorze, ja osobiście uważam, że powinniśmy doprowadzić do wielkiego resetu konstytucyjnego.
1: Czyli jak to miałoby wyglądać?
0: I tu mogę się powołać na drugiego mojego kolegę ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, równie dobrego prawnika, wybitnego prawnika, fantastycznego posła Krzysztofa Szczuckiego, który przeprowadził serię rozmów z osobami z bardzo różnych scen, z bardzo różnych miejsc na scenie politycznej, od bardzo lewej strony, bardzo takiej prawicowej strony, poprzez prezydenta Andrzeja Dudę. I on pokazuje, na czym mógłby polegać taki kompromis, reset. To znaczy, to mogłoby polegać na tym, że ostatecznie siadają wszyscy przedstawiciele sceny politycznej i jakoś się dogadują. Bo ja niestety mam wrażenie, że dziś ci wszyscy, którzy mówią o tym, że chcieliby naprawy wymiaru sprawiedliwości, to mówią, wymiar sprawiedliwości będzie naprawiony, jeśli będzie dokładnie tak, jak my chcemy, a dokładnie odwrotnie niż chce ta druga strona.
1: Ale z całym szacunkiem, ale kluczowe w pańskim rozumowaniu jest słowo jakoś. Jakoś się dogadują.
0: No, ale panie
1: gdzie
0: redaktorze,
1: jest to jakoś?
0: No, panie redaktorze, ja myślę...
1: Coś się panu włączyło.
0: Tak, coś mi się włączyło. Ale, no, panie redaktorze, ale to właśnie Krzysztof Szczuski pokazał, że potrafi rozmawiać z ludźmi, z którymi się całkowicie różni w podejściu do wielu kwestii. I jeśli jakoś właśnie to ma się wydarzyć, to właśnie w ten sposób, że poprzez jednak jakąś rozmowę, poprzez dyskusję, a nie przekonywanie drugiej strony, że jeśli dokładnie zrobicie, czego my oczekujemy, to spełnicie obywatelski obowiązek. Czasem trzeba pójść na kompromisy. Ja wiem, że czasem kompromis w polskiej polityce jest równoznaczny ze słowem zdrada wszystkich wartości, ale jeśli można zrobić...
1: A kto bałagan w Trybunale Konstytucyjnym? Nie pańskie było ugrupowanie?
0: No, ale panie redaktorze, ważny jest skutek, lecz ważniejsza przyczyna. Przypomnijmy sobie, od kiedy to się zaczęło.
1: Oj nie, ale proszę, bo nie mamy tyle czasu, bo byśmy musieli całą...
0: No więc, panie redaktorze, to psucie zostało zapoczątkowane przez Platformę Obywatelską. Nie wydaje mi się, żeby za naszych rządów naprawiono wymiar sprawiedliwości. Tu mówię też uczciwie. No ale teraz to, co się dzieje, no to jest po raz kolejny tak jakby mówienie, że jest źle, a my zrobimy wszystko, żeby było jeszcze gorzej. No,
1: czterech
0: a powinno być jednak lepiej.
1: Czterech radnych Prawa i Sprawiedliwości z Lubelszczyzny właśnie przychodzi z PiS-u do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wiele jest takich przypadków?
0: Tak, zdecydowanie. Bardzo dużo osób się do nas zgłasza. Mamy już kilka tysięcy osób, które zgłosiło chęć
1: uczestniczenia. Czyli podbieracie ludzi PiS-owi.
0: Nie tylko, panie panie redaktorze, jest wiele osób. Ja rozmawiałem wczoraj z jednym z wójtów, który nie był nigdy członkiem Prawa i Sprawiedliwości i jest bardzo zainteresowany współpracą z nami, więc to nie jest tak, panie redaktorze. My rozszerzamy pewną formułę, a ci, którzy są zawiedzeni Prawem i Sprawiedliwością, jak najbardziej też mogą z nami współpracować.
1: Ale robicie to pod nosem Przemysława Czarnka, kandydata na premiera. Lubelszczyzna, toż to jego matecznik.
0: No, panie redaktorze, a być może właśnie dlatego część osób chciała odejść z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dlaczego Mateusz Morawiecki pisze list do członków stowarzyszenia? Tłumaczy się z rozłamów w Prawie i Sprawiedliwości?
0: Nie, przedstawia też nasz punkt widzenia, przedstawia wartości, którymi chcemy się posługiwać, wskazując tak, streszczając cały ten długi list do kilku słów.
1: No, ciekawie, że jaki pan cytat wybierze.
0: To nie będzie cytat, panie redaktorze, ale to będzie taka synteza być może, że naszym celem jest stworzenie najnowocześniejszego, najbardziej sprawnego państwa opartego na silnych i twardych i stabilnych fundamentach wiary i tradycji katolickiej. Panie redaktorze, no pan premier Mateusz Morawiecki i wielu specjalistów, jak Janusz Cieszyński, jak Marcin Chorała i wielu innych, wykonywało fantastyczną robotę, chociażby w dziedzinie cyfryzacji, służby zdrowia, to co robił, cyfryzacji też służby zdrowia, to co robił minister Janusz Cieszyński, to co zrobił pan premier Mateusz Morawiecki z naprawą finansów publicznych, to jest
1: Polski
0: jednak
1: Ład?
0: Coś...
1: O tym
0: to
1: pan
0: jest
1: myśli? Jednak,
0: no panie redaktorze, jeśli spojrzymy na Polski Ład, to myślę, że w każdej gminie w Polsce znajdzie pan dziesiątki inwestycji w każdej gminie, które były realizowane z funduszu inwestycji strategicznych.
1: A już myślałem, że z funduszy KPO, bo też by pan o tym powiedział.
0: Ale jeśli panie redaktorze mówimy o Polskim Ładzie, no to zwróćmy uwagę, że w ramach Polskiego Ładu PIT został obniżony do 12%, kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 tysięcy złotych, drugi próg podatkowy do 120 tysięcy złotych.
1: To chyba pan nie widział tych pensji, które dostawali nauczyciele i służby mundurowe w styczniu, kiedy wchodził Polski Ład, kiedy pensje były zaniżone i trzeba było potem dosypywać pieniędzy ludziom, którzy stracili na tym.
0: Tak, panie redaktorze, proces wdrożeniowy nie był idealny, ale też pewną sztuką jest natychmiast poprawianie tego, co było źle zrobione i tu natychmiast zostało poprawione z ogromną korzyścią dla Polaków. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że netto rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego obniżył podatki łącznie o 60 miliardów. Nigdy w historii Polski nie było takiej obniżki podatków, jak za rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego.
1: A propos skuteczności rządzenia, to gdzie jest te 100 tysięcy mieszkań, które obiecywał Mateusz Morawiecki?
0: No, z tego, co wiem, zostało z tego programu Mieszkanie Plus wybudowane około 40 tysięcy mieszkań, ale jeśli też porównalibyśmy średnią liczbę mieszkań
1: czyli
0: oddawanych...
1: Czyli tu nie wyszło trochę.
0: No, panie redaktorze, ale zakładając, że zrobimy wszystko, to podstawowym założeniem powinno być nie robimy niczego, absolutnie niczego, wtedy będziemy mieli 100% wykonalności.
1: Mieszkania nie wyszło, a samochody elektryczne?
0: Panie redaktorze, też zwróćmy uwagę na to, że zdecydowanie większa liczba mieszkań średniorocznie była oddawana za rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego niż za rządów Donalda Tuska, więc tutaj też trzeba powiedzieć, że znaczny proces został, wiele udało się zrobić, nie wszystko i my też nie mówimy, że wszystko było
1: samochodami
0: zrobione.
1: Samochodami elektrycznymi też tak dobrze było.
0: Panie
1: miał być w 2025, o ile pamiętam, tak Mateusz Morawiecki zapowiadał. No tak, milion na polskich drogach.
0: Nie, panie redaktorze, to u redaktora Rymanowskiego padło dokładnie to samo pytanie i pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tu w żadnym stopniu nie chodziło o wyprodukowanie miliona samochodów elektrycznych w Polsce i że to jest jedna wielka manipulacja. Zresztą wiele jest tych manipulacji względem pana premiera Mateusza Morawieckiego, więc nie mówił tego i to zostało chyba sprawdzone przez demagoga i okazało się, że pan premier Mateusz Morawiecki miał rację, ale jeśli chodzi o proces tworzenia tego samochodu elektrycznego Izera, on postępował nawet szybciej niż zakładał harmonogram.
1: Ale nie zdążyliście.
0: No ale panie redaktorze, ale nie wszystko właśnie o to chodzi, że państwo polskie nie powinno myśleć, dlatego też wielka strategia państwa polskiego zaprezentowana przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Znaczy, rządy w Polsce nie powinny myśleć od kadencji do kadencji, co ponad kadencję, to w ogóle nie dotykamy, bo później się znajdzie redaktor, który zapyta, ale przecież nie zrobiliście do końca.
1: Nie.
0: Czasem trzeba zacząć, panie redaktorze, czasem trzeba nawet pozwolić, żeby ci, którzy przejmą po nas władzę, mogli powiedzieć, to nasz sukces. I jeśli byłby to sukces rządu Donalda Tuska, to ja bym powiedział brawo, że to dokończyliście, ale tego nie dokończyli, panie bo pośle. Oni mają co najwyżej, jeśli coś robią, to co najwyżej z opóźnieniem.
1: Pan jest z Elbląga, prawda?
0: Z okręgu elbląskiego, mieszkam w powiecie działdowskim, pozdrawiam też powiat Iławski, Nowomiejski, Ostródzki, wiele innych.
1: Ile statków o zanurzeniu 4 metry wpłynęło do Elbląga? Niech mi pan tutaj przemierzeje Wiśla. No.
0: Panie redaktorze, myli mnie pan z panem premierem Mateuszem Morawieckim, to on ma wszystkie dane i statystyki w głowie, ja aż takiej pojemnej głowy
1: to
0: nie mam.
1: Ja panu powiem, ani jeden moim zdaniem.
0: Pan powiedział powyżej 4 metrów?
1: Nie, ja mówię o Mierzei Wiślanej. Wielkie, znakomite przedsięwzięcie rządu Mateusza Morawieckiego,
0: no tak,
1: prawda?
0: No
1: za 2 miliardy złotych.
0: No tak, panie redaktorze,
1: miały statki wpływać do Elbląga, do pańskiego Elbląga. No i pytam się w takim razie, gdzie są te statki?
0: No ale panie redaktorze, pan na pewno wie, o co rozbił się ten cały...
1: Oczywiście, że wiem, tak.
0: O te 100 metrów, które miało być
1: dokończone. A byście wtedy tego nie wiedzieli, bo już wtedy ostrzegano przed budową Mierzei Wiślanej, że tak może być.
0: Oczywiście można zakładać na samym początku procesu inwestycyjnego, że będzie bardzo zła strona, wola po stronie samorządu i samorząd nie pozwoli tam przekopać, pogłębić tam tych 100 metrów, które tam były do tego
1: czyli
0: potrzebne.
1: Czyli samorząd winny jest w pewnym sensie.
0: No, wiele winy jest rzeczywiście w samorządzie, który nie chciał pod żadnym pozorem się dogadać. Szkoda, bardzo szkoda, bo myślę, że dla Elbląga byłoby to fantastyczne rozwiązanie.
1: Deklaracja ideowa Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dlaczego nie mogę jej znaleźć? Może źle szukałem. Czy jest już ogłoszona, czy jeszcze nie?
0: A panie redaktorze, zadał mi pan takie pytanie, na które w tym momencie nie znam odpowiedzi. Nie wiem, czy jest ogłoszona. Wiem, że nad tym pracujemy. A nie, rzeczywiście nie jest jeszcze ogłoszona. Finalna wersja cały czas jest dopracowywana. Myślę, że w najbliższym czasie będzie
1: przedstawiane. A wie pan, dlaczego mnie zainteresowała? Bo zainteresowała mnie końcówka tej deklaracji. Czołem Wielkiej Polsce. Tak się kończy ta deklaracja ideowa, której jeszcze w całości nie znamy.
0: Nie wiem, panie redaktorze, kto przedstawił tę informację. Ja z dużym dystansem odnoszę się do tego, co jest przedstawione.
1: Ale wie pan, co to jest za zawołanie? Czołem Wielkiej Polsce?
0: Panie redaktorze, z dużym dystansem odnoszę się do tego wszystkiego, co przedstawiają media z dobrze poinformowanych źródeł.
1: Czyli nie będzie, rozumiem, takiego zawołania na koniec deklaracji
0: ideowej Rozwój Plus? Nie wiem, panie redaktorze, jeśli będzie, to jak najbardziej może być. Ale nie wiem, czy taka będzie finalna forma. Jak będzie finalna forma, z pewnością zostanie to przedstawione.
1: Panie pośle, pytam o to, bo to jest zawołanie obozu Wielkiej Polski. Obozu Wielkiej Polski Romana Dmowskiego z lat 30. Obozu Wielkiej Polski, który został zdelegalizowany w Wolnej Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej.
0: No panie redaktorze, miejmy nadzieję, że w Polsce nie dojdzie do sytuacji, w której Rozwój Plus zostanie zdelegalizowany.
1: Nie chcę już przypominać, w jakich kontekstach krzyczano to pozdrowienie i w jaki sposób się ludzie zachowywali, wykrzykując do siebie hasło
0: panie
1: właśnie
0: czołem Wielkiej Polski. Panie redaktorze, ale czy nie zgadza się pan z tym, żeby Polska była wielka? Ja się z tym zgadzam.
1: Myślę, że jakbyśmy zebrali wszystkich słuchaczy RMF FM, którzy słuchają nas teraz, to każdy by się zgodził z tym, żeby Polska była wielka.
0: Nie, panie redaktorze, a ja myślę, że obecna ekipa rządząca w ogóle nie myśli w tej kategorii. Co najwyżej średnio, przeciętnie i nie podnosić zbyt wysoko głowy, bo nie powinniśmy głowy podnosić wysoko. A przecież jest tak wiele rzeczy, które powinniśmy robić. No pierwszy lepszy przykład z ubiegłego tygodnia z piątku. No panie redaktorze, sytuacja, w której konsorcjum Mirbud i Torpol wygrało teoretycznie przetarg na budowę Rail Baltica, ale ze względu na jakąś tam karę środowiskową zatajoną rzekomo na 15 tysięcy złotych, następna oferta, która wygrała, jeśli się nie mylę, to nie polska już oferta, która jest tam zgodna i 650 milionów złotych więcej państwo będzie musiało zapłacić, bo jakieś 15 tysięcy złotych. Panie redaktorze, i w ten sposób uciekają pieniądze. I w ten sposób zamiast inwestować pieniądze w Polskę, w polską gospodarkę, pieniądze się po prostu wydaje. Zamiast tworzyć dobrze płatne miejsca pracy w Polsce pod wieloma względami. Później kolejny przykład, jeśli mówimy o wielkich rzeczach.
1: Muszę panu przerwać, bo słucham pana, a czytałem, że pan jest poetą.
0: Panie redaktorze, ja tam pisałem, że piszę wiersze, ale nie uważam siebie za poetę.
1: No dobrze, ale co z poezją w takim razie? Pisze pan jeszcze, czy nie?
0: Od kiedy jestem w polityce, jakoś ta wena pisania wierszy ode mnie odeszła.
1: Ale dlaczego? Co, polityka to jest czysta proza? Nie znajduje pan żadnej poezji w polityce?
0: Panie redaktorze, polityka to jest takie miejsce, które pozwala zrobić wiele dobrego, ale jest też bardzo trudnym miejscem i trochę tę taką być może wenę zabiera.
1: A jeżeli już pan skończył z pisaniem, to może pan czyta chociaż, co?
0: Zdarza się, że czytam.
1: Poezję?
0: Poezji mniej. W ostatnim czasie, chociaż teraz nie za bardzo mam czas, ale bardzo dużo czytałem Brandona Sandersona. Fantastyka
1: jest generalnie.
0: Tak, zdecydowanie.
1: To nie jestem pewien, czy to się przydaje przy pisaniu programu politycznego, powiem panu.
0: Panie redaktorze, mogę panu powiedzieć, że miałem taką zasadę praca, odpoczynek i w czasie tego odpoczynku czytałem książki. Jak zacząłem czytać książki, gdzie jakieś wielopiętrowe wzory były z całkami, to stwierdziłem, że już mam dosyć tej przerwy, chcę wracać do pracy, więc stwierdziłem, że coś lżejszego po
1: czyli smoki i krasnale, to rozumiem tylko tam, w czasie wolnym, tak?
0: Tam zbyt dużo smoków i krasnali nie ma, tam jest zupełnie bardzo ciekawy system magiczny, w ogóle fantastyczne książki, polecam serdecznie przeczytania, polecam również polskiego Wiedźmina i
1: do grania. A z poezji co pan poleca?
0: Nie będę, nie jestem wielkim znawcą poezji, więc każdemu zostawiam indywidualny wybór.
1: Tak mówi Robert Gontarz, poseł Rozwój Plus, rzecznik klubu parlamentarnego, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24 w piątek po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Żegnamy środę, witamy czwartek. Czas zacząć fakty w RMF FM. Jest północ, Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od budzącego wątpliwości wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Środowisko prezydenta chce wyjaśnień, czy jego kandydatura była legalna. W faktach także o dyplomatycznych napięciach między Izraelem a Wielką Brytanią, a także podsumowanie dzisiejszych zmagań w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Kancelaria prezydenta chce wyjaśnień, w jaki sposób Maciej Berek został dopuszczony do kandydowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pismo w tej sprawie wysłano do Kancelarii Sejmu. Jak informowaliśmy w faktach, środowisko prezydenta ma ogromne wątpliwości, czy Maciej Berek spełniał wymogi formalne, aby w ogóle móc kandydować. Przede wszystkim, czy naprawdę ma co najmniej 10-letni staż pracy jako radca prawny. Maciej Berek to były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W zeszły piątek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydatura została zgłoszona przez posłów klubu Koalicji Obywatelskiej. Tragedia w wielkopolskich Wronkach. Podczas prac na terenie złomowiska mężczyzna został uwięziony w maszynie do prasowania metali.
2: Na miejscu zjawiły się 3 zastępy straży pożarnych, jednak ze względu na rozległe obrażenia ciała tego człowieka odstąpiono od resuscytacji krążeniowo-oddechowej i niestety nie udało się uratować życia tego człowieka, tego pracownika.
1: Relacjonował aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Wielka Brytania nakłada sankcje, Izrael zamyka konsulat. Powodem napięć są czystki etniczne na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Takie sformułowania wobec żydowskich osadników użył brytyjski szef dyplomacji. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
3: Po przejęciu urzędu przez premiera Andiego Burnhama rząd znacznie bardziej radykalnie podchodzi do wydarzeń na zachodnim brzegu Jordanu. Uważamy, że okupacja tych terenów przez Izrael jest nielegalna, mówi szef brytyjskiej dyplomacji Ed Miliband. Narzucone przez niego sankcje dotyczą głównie produktów rolnych produkowanych przez żydowskich osadników. Jak zaznaczają komentatorzy, zamknięcie w odwecie brytyjskiego konsulatu we wschodniej Jerozolimie pozbawia Wielką Brytanię kontaktów dyplomatycznych z terenami, na których mieszkają Palestyńczycy. Spór pomiędzy stronami przybiera na sile.
1: Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Pietrzykowice, Wrocław Południe ciężarówka wpadła do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Nie ma osób rannych. Kolejne 4 miliardy dolarów Polska wyda na zakup wojskowego sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. Pieniądze dostaniemy z pożyczki w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. W Warszawie rząd podpisał w tej sprawie 6. już umowę. O tym, na co zostaną przekazane pieniądze, nasz reporter Michał Radkowski.
4: Na dozbrojenie naszej armii. Do Polski trafi amerykański sprzęt, bo to Amerykanie pożyczają nam pieniądze. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał jednak zdradzać szczegółów.
5: Dzisiaj podpisaliśmy kolejną, 6. już umowę FMF dotyczącą wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który też będziemy kontraktować.
4: Do tej pory z amerykańskich pożyczek sfinansowaliśmy zakup m.in. myśliwców F-35, śmigłowców Apache czy nowoczesnych czołgów Abramsów. Podsekretarz stanu USA Thomas DiNano podkreślał, że Polska to zaufany partner i modelowy sojusznik. Dzisiejsze wydarzenie jest wyrazem naszego niesłabnącego wsparcia dla Polski, z którą dzielimy wspólne wartości, darzymy się wzajemnym szacunkiem i mamy wspólną wizję wolnej i bezpiecznej Europy. Do tej pory Amerykanie pożyczyli nam na zakup sprzętu aż 20 miliardów dolarów.
1: Mimo że w kalendarzu już 10 września, pogoda wciąż wakacyjna. Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania na początku września są wręcz idealne.
6: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to co najważniejsze, to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
1: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
7: Fakty na sportowo.
1: Aż 6-1 Paris Saint-Germain wygrał w stolicy Francji ze Slovanem Bratysława w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Aż 3 bramki dla drużyny z Paryża zdobył Hiszpan Ferran Torres, a 2 Dembele. Napoli u siebie uległo tymczasem Arsenalowi Londyn 0-1, Liverpool z kolei zwycięski w spotkaniu z Atletico Madryt 2-1 dla drużyny z Anglii. W starciu Sportingu Lizbony z Galatasarayem Stambuł lepsi zawodnicy ze stolicy Portugalii.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF24.

0: Na zegarach zaraz wybije pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Dwie osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Sumy w Ukrainie. Rosyjskie drony uderzyły w centrum handlowe. Później o kryzysie migracyjnym w Ceucie. Polska chce rzetelnych informacji na temat tego, jak doszło do masowego napływu migrantów. A na koniec obserwatorium na Śnieżce, które ponownie będzie otwarte dla turystów. Dwie osoby zginęły, ponad 20 jest rannych. To najnowszy bilans ostatniego rosyjskiego ataku na Sumy w Ukrainie. Jak informują lokalne władze, 4 ranne osoby są w ciężkim stanie. 3 z nich to nastolatkowie. Rosyjskie drony miały uderzyć w centrum handlowe.
1: Polski głos w Europie.
0: Warszawa oczekuje więcej rzetelnych informacji dotyczących kryzysu migracyjnego w Ceucie. Na początku sierpnia do hiszpańskiego miasta w Afryce Północnej z Maroka przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów. Jak przekazał naszej dziennikarce wiceszef resortu spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, Warszawa chce także wiedzieć, jaka jest dzisiaj sytuacja w Ceucie i jak wyglądają relacje Hiszpanii z Marokiem. O szczegółach dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Wciąż nie ma pełnego, jednoznacznego obrazu tego, co wydarzyło się w Ceucie. Są różnice w ocenie między władzami miasta a rządem w Madrycie. Szef władz Ceuty w Brukseli mówił wprost o kluczowej roli Maroka i sugerował, że presja migracyjna była celowym działaniem Rabatu. Madryt jest znacznie ostrożniejszy i nie przesądza odpowiedzialności Maroka. Maciej Duszczyk mówił, że Polska podtrzymuje solidarność z Hiszpanią i jest gotowa pomóc, jeśli Madryt zwróci się z konkretną prośbą, na przykład w sprawie ochrony zewnętrznej granicy Unii, ale Warszawa chce więcej rzetelnych informacji o tym, co dokładnie się wydarzyło, bo jak mówi Duszczyk, celem powinno być zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości.
0: Przedłużają się problemy związane z dostępem do wody w okolicy Ciechanowa na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, prawie 1000 mieszkańców gminy Grudusk od zeszłego tygodnia nie może korzystać z wody w kranach. W wodociągu wykryto bakterie grupy coli oraz enterokoki. Wyniki kolejnych badań próbek wody mamy poznać jeszcze w tym tygodniu. A na te wiadomości czekało wielu miłośników gór. Symbol Karkonoszy odzyska swój dawny blask. W Karpaczu podpisano umowę wartą blisko 25 milionów złotych na remont obserwatorium na szczycie Śnieżki. Od 11 lat nie jest dostępny dla turystów. Został zamknięty w 2015 roku, działali w nim tylko meteorolodzy. Wkrótce ma się to zmienić.
3: Ponad 2 miliony turystów na Śnieżce rocznie, to mówi samo za siebie. Mało jest miejsc takich na świecie, tak charakterystycznych, tak symbolicznych. Ikona polskich gór, polskiego modernizmu. Fantastyczne miejsce, które przyciąga jak magnes i jest niezwykle charakterystyczne. Niestety przez 11 ostatnich lat niedostępne dla turystów ze względu na stan techniczny.
0: Mówił w Karpaczu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Prace ruszą już w przyszłym tygodniu, ale ze względu na wymagający teren i trudne warunki atmosferyczne potrwają aż 5 lat. Trwały wzrost cen paliw ma konsekwencje dla kosztów życia i nie chodzi tylko o kwotę na dystrybutorze. Mówił w porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg, poseł i współprzewodniczący partii Razem. Był gościem Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy tej rozmowy.
4: Koszty transportu przekładają się na koszty produktów, w tym koszty żywności. Koszty paliw przekładają się na koszty produkcji żywności, czyli na koszty życia. My żeśmy wspierali, rząd dostał nasze głosy, jeżeli chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków, po to, żeby te pieniądze przeznaczyć właśnie na program osłonowy. Uważam, że powinniśmy porozmawiać o tym, jak jednak do tego doprowadzić. Ja rozumiem, że rząd uznał, że teraz wystarczające będzie powiedzieć to Nawrocki, a Nawrocki jest zadowolony, bo zawetował jak zwykle, ale no, problem polega na tym, że jeżeli tych środków nie wygospodarujemy na to, żeby ochronić ludzi przed wzrostem kosztów życia, no to, to po prostu uderzy w zwykłych Polaków.
5: Tylko, że tak, teraz będziecie gadać, zanim przegadacie, zanim ustalicie i tak się nie dogadają, to Polacy będą płacić. Ale wiem, może coś wcześniej.
4: Ja z mojej strony, ja robię co mogę, my jesteśmy racjonalną partią opozycyjną, to znaczy jak pojawia się na stole taka propozycja, jak właśnie wziąć środki od koncernów i pomóc ludziom, to my po prostu zagłosowaliśmy za, a nie rozdzielaliśmy włosa na czworo i deklaruję tak, że w takich sprawach będziemy po prostu głosowali bez za tym, środków, żeby ulżyć ludziom.
5: Bo na razie tych środków nie ma. Szukać ich gdzie indziej. Powinien rząd się skupić na tym, żeby Polakom rzeczywiście ułatwić i podróże, i dojazd do pracy, no i wreszcie kupowanie żywności, bo to rzeczywiście się przekłada.
4: No ja się tutaj, powiem szczerze, tych kosztów żywności, kosztów życia jesienią i zimą, obawiam, że to będzie coś, co...
5: Nie, że energia ma zdrożyć także radykalnie.
4: Obawiam się, że to jest coś, co jest realnym zagrożeniem. I wie pan, no, dlatego bardzo krytycznie patrzę i na poziomie ogólnopolskim, i na poziomie lokalnym na decyzje, które podnoszą ludziom koszty życia. Na podnoszenie cen biletów,
5: na podnoszenie... Jak drożeje paliwo, no to się podnosi ceny biletów.
4: No to zależy. To zależy, bo można wybrać. Różne rzeczy można wybrać, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się gospodaruje środkami publicznymi. Mówię tu oczywiście, bo to są decyzje, które są na poziomie lokalnym, ale decyzje podejmowane na poziomie lokalnym też mają swoje konsekwencje dla ludzkich kieszeni.
5: Przechodzimy do Krakowa. Skoro jesteśmy przy poziomie lokalnym, nie mieliście problemu jako partia Razem z zebraniem właściwych podpisów, bo okazuje się, że to jest jakaś absolutna masakra. Łukasz Gibała, Bartosz Bocheńczak, no nawet Marian Banaś miał problemy z zebraniem właściwych podpisów. No, to znaczy, że jakiś problem jest straszny, żeby się właściwie podpisać. Partia Razem nie miała takich problemów?
4: Ja z pewnym zdziwieniem patrzyłem na te problemy Konfederacji i SLD, które do ostatniego momentu nie wiedziało, że zbierze podpisy, bo myśmy zebrali podpisy normalnie na utylicach. Nasi
5: ludzie
4: w Krakowie
5: zebrali. Ale wiedzieli wasi ludzie, jak się podpisać? Wiedzieli, że trzeba wpisać Kraków?
4: Złożyliśmy te podpisy jakiś tydzień przed terminem i zabraliśmy się za to, co najważniejsze, to znaczy za kampanię bezpośrednią. Ludzie z ekipy Aleksandry Owcy odwiedzają teraz 40 tysięcy mieszkań w Krakowie, rozmawiają o konkretnych propozycjach
5: Panie
4: programowych.
5: Pośle, ale więc, może jest...
4: No myślę, że jest tak, że pewnie inni radzą sobie z tym gorzej. Myślę, że to jest też taki dosyć wiarygodny test siły albo słabości, jak ktoś ma problemy z tym, żeby w drugim mieście w Polsce zebrać podpisy pod rejestracją kandydata, no to myślę, że mówi to dosyć dużo o realnej, a nie medialnej sile ugrupowania.
5: No, ale z drugiej strony cały czas kandydaci mówią, to jest też problem metody zbierania podpisów. To jest problem tego, że zamiast elektronicznie zbierać, to my zbieramy na kartkach, a do tego rzeczywiście sztab nie ma możliwości sprawdzenia, czy to wszystko jest poprawne.
4: Oczywiście powinniśmy zbierać podpisy elektronicznie, ale to nie jest tak, że sposób zbierania podpisów jakoś w ostatnich latach się zmienił i poważne partie polityczne jednak są do tego przygotowane. Ale wie pan, wracając do tego Krakowa, zaczęliśmy od kosztów życia. Ja myślę, że koszty życia to jest zupełnie kluczowa sprawa, która będzie w polskiej polityce w najbliższych miesiącach i która też moim zdaniem dotyczy Krakowa.
5: Ale w Krakowie też będzie to rozstrzygać?
4: No i pan, niech pan spojrzy, co się dzieje w Krakowie. To znaczy, z jednej strony ma pan bardzo wysokie ceny nieruchomości. Wynajęcie dachu nad głową jest bardzo drogie. Z drugiej strony ma pan rosnące koszty życia i koalicję rządzącą miastem, koalicję KOSLD, która podniosła mieszkańcom cenę biletów, która w tej sytuacji tak naprawdę pchnęła koszty życia w górę i nie zrobiła nic z patologicznym rynkiem nieruchomości, na którym pośrednicy koszą jak za zboże, na którym ludzie płacą za mieszkania bardzo dużo, na którym najem krótkoterminowy pcha w górę ceny mieszkań.
5: I może dlatego właśnie w tych wyborach, jeśli chodzi o Lewicę, to kandydują dwie kandydatki, obie. No jedna z partii Razem, a druga kiedyś z partii Razem.
4: SLD. No, koleżanka w Gosek Popiołek wybrała środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
5: Ale z drugiej strony,
4: i je reprezentuje.
5: Z drugiej strony dość mało aktywnie opierała się na tym środowisku. To znaczy można odnieść wrażenie, że nie szczyciła się tym, że jest z Nowej Lewicy na swoich ulotkach i tak dalej, co nie spotkało się z entuzjazmem Nowej Lewicy.
4: No ja powiem tak, no ludzie Darii Gosek-Popiołek, ludzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Krakowie głosowali za podniesieniem zwykłym mieszkańcom Krakowa kosztów życia. To oni są częścią tego układu, także układu, powiedzmy sobie szczerze, dosyć kolesiowskiego, który miastem rządzi, który wygląda Panie tak, pośle. Że politycy lokalnej ekipy są zatrudniani w bardzo
5: Ale
4: dziwnych miejscach na fikcyjnych
5: tym,
4: stanowiskach.
5: Że Lewica wielkich wyborów, ani jedna, ani druga w tych wyborach w Krakowie nie ma. To jest pojedynek między Łukaszem Gibałą a kimś drugim, prawdopodobnie kandydatką Koalicji Obywatelskiej.
4: Co się wydarzy w wyborach, będziemy wiedzieli za niecałe 3 tygodnie. Ja w tym momencie wracam właśnie z Krakowa, bo w Krakowie spędziłem 2 dni i widziałem naszych wolontariuszy, wolontariuszki, dziesiątki, setki ludzi, którzy pracują na kandydatkę Razem Aleksandry Owcej na realną zmianę. Na ulicach, na klatkach schodowych, przekonując do mieszkańców Krakowa do tego, że zmiana realnie jest możliwa, bo ja myślę, że w tych wyborach naprawdę może się wydarzyć wiele.
5: Pytanie, partia Razem może pójść w ślady innej partii, niemieckiej partii lewicowej, Sary Wagenknecht, która współpracuje albo będzie współpracować, albo może współpracować z AfD. Wy też jesteście zdolni do takiej teorii podkowy, że skrajna lewica ze skrajną prawicą. Takie porozumienie brodaczy Adrian Zandberg, Grzegorz Braun.
4: No, panie redaktorze, bądźmy poważni.
5: No ale Sara Wagenknecht być może będzie tworzyć ten rząd.
4: Zacznę może od jednej prostej oceny. Pani Sara Wagenknecht nie mieści się w mojej definicji lewicy. Tak jak ja lewicowość rozumiem, ale...
5: Ale ona sama uważa się za lewicową.
4: Odkładając na bok w kwestie definicyjne, wie pan, no to co się dzieje w tym momencie, co zobaczyliśmy w Anhalcie, ale co pewnie zobaczymy jeszcze w paru innych niemieckich landach, to jest symptom. To jest symptom tego, że porządek społeczny i gospodarczy w Niemczech jest w poważnym kryzysie. Że niemiecki przemysł, który był siłą napędową tej gospodarki, tak, on po prostu jest pod potężną presją i się po prostu łamie w wielu branżach, przegrywa konkurencję.
5: No, tylko, że ten symptom ma bardzo konkretne skutki dla Polski.
4: Mhm. Tak, ale myślę, że warto, żebyśmy byli tego świadomi, że takie zjawiska, jak na przykład to, że paru agentów Stasi, paru neonazistów dostaje się teraz do lokalnego parlamentu w Anhalcie i to oni mają rozdawać karty, to jest konsekwencja. To jest konsekwencja tego, że ludziom rosną koszty życia. To jest konsekwencja tego, że stabilność, do której Niemcy byli przez dekady przyzwyczajeni, rozmywa się we mgle. To powoduje, że takie siły, niebezpieczne siły jak AfD, mogą zyskać realny wpływ na sprawowanie władzy.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Adrianem Zandbergiem znajdziecie na rmf24.pl, a kolejne fakty w RMF FM punktualnie. O 2:00 przywita się z wami Karol Płaczkiewicz.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24. Informacje i muzyka.

0: delikatny to twór.
1: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosja chce porozumienia w sprawie Ukrainy, tak twierdzi Donald Trump po rozmowie z Władimirem Putinem. Prokuratura zakończyła oględziny miejsca katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce przejdzie remont, wreszcie będzie dostępne dla turystów. Jest druga, zaczynamy. Donald Trump twierdzi, że odbył z Władimirem Putinem świetną rozmowę, a rosyjski przywódca chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Ocenił jednak, że obaj przywódcy mają już dość wojny. Trump nie wykluczył organizacji trójstronnego szczytu z udziałem Rosji, Ukrainy i USA. Kreml poinformował natomiast, że Putin odpowiedział się za poprawą relacji z Waszyngtonem i omówił z Trumpem m.in. wymiany więźniów oraz dalsze rozmowy pokojowe. Moskwa chce, by odbywały się one w Abu Zabi i domaga się wstrzymania amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Prokuratura zakończyła oględziny miejsca katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty i wykonali trójwymiarowy skan miejsca wypadku. Przypomnijmy, do zdarzenia pociągu Intercity z ciężarówką doszło wczoraj. Zginęła jedna pasażerka, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wstępnie ustalono, że kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. Zarzut znęcania się nad końmi sportowymi usłyszała sędzia jeździectwa z Wielkopolski. Pod koniec sierpnia w sieci opublikowane zostały nagrania, na których widać, jak kobieta uderza i kopie konie. Co o tej sprawie mówi prokuratura?
2: Sędzia jeździectwa Aleksandra H. miała umyślnie znęcać się nad dwoma końmi sportowymi, stosując wobec nich przemoc fizyczną.
3: W szczególności uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem, w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powieki.